0: jego interpretację prawa podatkowego dotyczącą par homoseksualnych, dającą im możliwość ulgi wspólnego rozliczania PIT.
1: Panie doktorze, jako pewna rzecz, no, która wynika z przepisów prawa. Ja zresztą na jedną rzecz zwracam uwagę. Podstawa prawna do wspólnego rozliczenia PIT-u nie wynika z samego wpisania aktu małżeństwa zawartego za granicą, tylko z interpretacji ogólnej, którą wydał minister finansów 24 września i z jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Czy Polska ma obowiązek, no bo tego wszystko się zaczęło, transkrybować akty małżeńskie zawarte przez polskich obywateli w innych państwach Unii Europejskiej? No ma obowiązek. Wynika to z traktatu funkcjonowania Unii Europejskiej dotyczącej obywatelstwa i swobody przemieszczania się.
0: Ale orzeczenia TSUE ani NSA nie dotyczyły kwestii opodatkowania zawartych za granicą związków tej samej płci.
1: Panie redaktorze, no ale jeżeli Karta Praw Podstawowych, na które powołuje się i TSUE, i zresztą polskie sądy, także Naczelny Sąd Administracyjny, mówi o zakazie dyskryminacji ze względu na płeć i obowiązku uznania aktów małżeństw zawartych poza granicami, no to w Polsce związki małżeńskie korzystają z możliwości wspólnego rozliczania się. Więc następstwem tego typu obowiązujących przepisów jest, że w Polsce w takim razie, jeżeli dokonuje się transkrypcji, czyli wpisania tego aktu małżeńskiego, to również mogą korzystać z tych rozwiązań, które wynikają z prawa podatkowego. Co w ogóle zrobił dokładnie minister finansów?
0: Też
1: minister finansów, to pół zdania. Minister finansów wydał tą interpretację po to, żeby organy podatkowe jednolicie stosowały przepisy po wyroku TSUE. I wyjaśnił w tym dokumencie, że osoby z transkrybowanym aktem małżeństwa należy traktować, cytuję dokładnie, na gruncie prawa podatkowego, tak jak małżonków, zarówno w ulgach, jak i w obowiązkach. Przypominam na przykład, że małżonkowie, jeżeli któryś z nich zrobi długi, to jeżeli nie mają rozdzielności majątkowej, spłacają te zobowiązania. I tylko tyle i aż tyle jest w decyzji ministra finansów.
0: Panie senatorze, bo też część prawników wskazuje na to, że interpretacja ogólna nie jest źródłem prawa w Polsce w rozumieniu konstytucji, bo w artykule 87 konstytucji nie ma interpretacji ogólnej jako źródła prawa w Polsce.
1: No, ale panie redaktorze, no oczywiście w Konstytucji nie ma tysięcy ustaw, dziesiątek tysięcy rozporządzeń, zarządzeń i rzeczywiście interpretacji ogólnej, bo być nie może, bo Konstytucja by nie obejmowała określonej grupy artykułów, tylko zajmowałaby dziesiątki tysięcy tomów. A czy przyznajesz, że taka interpretacja prawnicza, no to moim zdaniem jednak nie broni się w sensie merytorycznym.
0: Czy nie przekonuje pana też ten argument, że tak poważna zmiana wymagałaby zmiany konstytucji, bo przeciwnicy też wskazują, że konstytucja w artykule 18 wymienia małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, dlatego uznawanie w polskich rejestrach małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą może być zdaniem przeciwników sprzeczne z konstytucyjnym modelem małżeństwa.
1: Panie redaktorze, no to zacytujmy dokładnie artykuł konstytucji. Konstytucja mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie. Oczywiście, że tak, ale Konstytucja nie mówi, nie, szczególnej tam z tego co pamiętam nie ma zapisane w Konstytucji, tylko jest pewną interpretacją prawników. Konstytucja nie mówi o tym, że to jest jedyny akt małżeński. Mówię o ochronie aktu małżeńskiego jako związku kobiety i mężczyzny. Jeżeli Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, o czym zdecydowali obywatele w referendum, to my musimy także i musimy przestrzegać podstawowe dokumenty Unii Europejskiej, ratyfikowane traktaty, co wynika też z Konstytucji. I jesteśmy nimi związani. I to w tych traktatach traktatach o funkcjonowaniu Unii. Mówią one o swobodzie przemieszczania się obywateli, w Karcie Praw Podstawowych, o poszanowaniu życia rodzinnego i zakazu dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. No, bym powiedział, to wynika z ustawodawstwa europejskiego, które musimy respektować. Jeżeli kogoś nie przekonuje ustawodawstwo europejskie, to przypominam, że w tej sprawie mamy już też wyrok Naczelnego Sądu.

0: administracyjnego z 20 marca 2026 roku, który mówi o obowiązku dokonania transkrypcji aktów małżeńskich zawartych poza granicami. Zresztą są już kolejne orzeczenia w tej sprawie, więc także ci, którzy w sposób szczególny mają wrażliwość otwartą na sądy, w tym najwyższy, bo Naczelny Sąd Administracyjny, przypominam, akt małżeńska jest dokumentem o charakterze administracyjnym, urzędowym, no to mają wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.
1: Ale czy jednak pani uważa, że interpretacja ogólna to jest no za słaby, można powiedzieć, przepis, że przynajmniej powinno to się te zmiany zajść na drodze ustawowej, na przykład zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, że powinna zostać przyjęta ustawa?
0: Nie no, panie doktorze, zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje szczegółów prawa podatkowego. Te szczegóły reguluje całkiem inny akt, czyli ordynacja podatkowa.
1: Ale też
0: ordynacja podatkowa wprowadza możliwość interpretacji i wydania interpretacji ogólnej prawa podatkowego, od czego zaczęliśmy ten fragment naszej rozmowy. Co się stało? Zgodnie z obowiązującymi przepisami ta interpretacja została opublikowana w dzienniku urzędowym, czyli zachowano całą procedurę ważności ogłoszenia tej interpretacji Ministerstwa Finansów, więc od strony prawnej ja nie mam, przyznaję tutaj absolutnie uwag, no bo zostały te warunki, które są w takiej sytuacji niezbędne do spełnienia, zachowane.
1: Już tłumaczę, o co mi chodziło też o tej kolizji z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, że według części prawników polskie przepisy materialne nie przewidują małżeństw jednopłciowych, więc sama zmiana formularzy nie usuwa problemu zgodności z obowiązującym prawem rodzinnym.
0: Ale polskie przepisy mówią o obowiązku zachowania regulacji wynikających z przepisów prawa wspólnotowego. Polskie przepisy i ratyfikowane traktaty mówią, że Polska jest związana dokumentami powołującymi Radę, tymi podstawowymi, także traktatowymi, i polskie przepisy mówią o tym, że Polska jest związana rozstrzygnięciami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polskie przepisy mówią o tym, że w sprawach podatkowych wątpliwości można rozstrzygać właśnie rozstrzygnięciem, które zostało wydane w postaci interpretacji ogólnej. Nie, no, nie przekona mnie pan. Ja, oczywiście, ja przyjmuję, że jest też grupa prawników, które w tej sprawie
1: uważam, że to jest takie obejście prawa. Wie pan, że część uważa, że to jest takie obejście prawa, że po prostu nie macie większości, żeby wprowadzić ustawę, bo i nie możecie jej później odrzucić weto prezydenta.
0: Mieliśmy większość, żeby wprowadzić ustawę.
1: Ani zmienić konstytucję i próbujecie po prostu obejść prawo.
0: Nie ma potrzeby zmiany w konstytucji, bo w konstytucji nigdzie nie jest napisane, że jedynie związkiem, który może być zawarty, to związek kobiety i mężczyzny. Jest tylko zapis, że podlega on ochronie. I oczywiście, że podlega ochronie, bo w Polsce małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega ochronie. I to się nie zmienia, ale mamy cały zestaw przepisów, zarówno prawa krajowego, także wyroków polskich sądów, jak Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i wiążące nas przepisy na poziomie unijnym, które wynikają z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś uważa, że przepisy wspólnotowe nas nie powinny wiązać, tak uznali Brytyjczycy, no to oczywiście z tejże Unii Europejskiej może wystąpić, ale to niech wtedy też uczciwie mówi, że on uważa, że Polska nie powinna być w Unii Europejskiej, bo uważa, że miejsce Polski jest w innych strukturach czy w innych sojuszach. Ma do tego prawo. Ja z tym poglądem się nie zgadzam.
1: Dobrze, na pewno dyskusja jeszcze będzie trwała. Gościem poranka 7-9 był Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję i pozdrawiam całe piękne Podlasie. Pozdrawiam serdecznie.
2: 7-9. Gość poranka.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości.

0: naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,

0: Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć. I do innego rzekł: pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Inny jeszcze rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
2: Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Tak. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o różnych scenach powołania uczniów przez Jezusa. Można powiedzieć, że są różne rzeczywiście. Jeden z rozmówców Jezusa sam się zgłasza do Niego, wyrażając gotowość pójścia za Mistrzem. Pewnie to konsekwencja czegoś w sercu usłyszanym wcześniej. Do innego słyszymy: Jezus zwraca się wprost ze słowem: pójdź za Mną. Jedni wyrażają swoją odpowiedź otwarcie, radośnie, zgadzając się, by iść za Zbawicielem. Inni wyrażają pewne wahania. Można powiedzieć, że w tych słowach odnajdujemy różnorodność daru powołania, które Bóg stawia przed ludźmi w każdym pokoleniu, także i współcześnie. W różny sposób to Boże zaproszenie, by pójść za Nim drogą życia poświęconego Jemu, dociera do człowieka. Na modlitwie, podczas rekolekcji, na samotności czy też w spotkaniu z innymi osobami i w różny sposób ono się może realizować. W kapłaństwie, w zakonie, w zgromadzeniu zakonnym, w formie konsekracji indywidualnej, w posłudze na misjach. W różny sposób się rodzi odpowiedź też tych, których Bóg powołuje. Niektórzy odpowiadają natychmiast i z radością. Inni walczą z różnymi trudnościami, przeżywają wątpliwości. Warto myśleć o nich, warto ich polecać w modlitwie, prosząc, aby potrafili dobrze rozeznać w sercu odpowiedź, którą dają na Chrystusowe zaproszenie, aby za Nim podążać w codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: You do it for the love. Yeah, when you do it, may as well do it for the love.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Ostatni dzień września, minęła 7:09. Zaczynamy środowe wydanie poranka rozgłośni katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Bobola, Radia Palotti FM. Anna Czytowska, dzień dobry, a dziś Dzień Chłopaka. Wszystkim chłopakom życzymy dużo dobra i przyjemnego dnia. Pogoda jest piękna i do końca tygodnia, przynajmniej do końca tygodnia, ma być dużo słońca i 20 stopni na termometrach. Chyba wszyscy byliśmy pod wrażeniem obrazów z pielgrzymki Leona XIV do Francji. A co stoi za tymi obrazami? Jaki obraz Francji i Kościoła, i to nie tylko tamtejszego? O tym porozmawiam z watykanistą Michałem Kłosowskim o godzinie 7:30. O 8:15 moim gościem będzie poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Do gazet zajrzymy za 5 minut. Ruszamy.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Czas na przegląd prasy w środowym wydaniu poranka 7-9. Zaglądamy do Gazety Polskiej codziennie. Krakowianie poznali się na uśmiechniętej Polsce. Przyspieszone wybory prezydenckie w Krakowie są dowodem na to, że potrzeba pokazania umiarkowanych, krytykowanych wręcz jako niewyraźni kandydatów jest coraz większa i że ostry spór polityczny, którego jesteśmy świadkami od lat, zaczyna męczyć wyborców. To także sygnał dla Zjednoczonej Prawicy, która powinna przeanalizować przypadek swojego kandydata Michała Drewnickiego. W dziale Gospodarka Gazety Polskiej codziennie czytamy o tym, że utrzymanie mieszkania znowu w górę. Właścicieli i najemców mieszkań i domów czeka w przyszłym roku wzrost kosztów utrzymania nieruchomości. W górę pójdą podatki i opłaty lokalne, a także koszty zarządzania, remontów, ubezpieczeń i usług. Spółdzielnie i zarządcy już informują mieszkańców o planowanych zmianach. Następnym obciążeniem dla naszych portfeli będzie ETS2. Jego wpływ na ceny ogrzewania odczujemy już w kolejnym roku. Przechodzimy do Rzeczpospolitej. Jak Unia odpowie Rosji? Unia Europejska spodziewa się nasilenia ataków hybrydowych Kremla. Reakcja ma być bolesna dla Moskwy. Te ataki są tak ryzykowne, że prędzej czy później dojdzie do ofiar śmiertelnych. I co wtedy? Musimy wiedzieć, co w takim przypadku robimy, mówi Rzeczpospolitej wysoki rango zachodni dyplomata. Odnosi się do ataków hybrydowych Rosjan, takich jak uszkodzenie strategicznej linii kolejowej Warszawa-Lublin w zeszłym roku, czy atak drona z materiałami wybuchowymi na lotnisku Lipsku w Niemczech w sierpniu tego roku. W poniedziałek po raz pierwszy na poważnie pochylili się nad tym w Brukseli ministrowie obrony. Efektem ich spotkania ma stać się protokół określający mechanizm konsultacji wzorowany na artykule 4 natowskiego traktatu, a także zestaw środków, którymi mogłaby odpowiedzieć Unia Europejska. Polska już nie wydaje najwięcej na zbrojenia, o tym także czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Nasz kraj przestaje być liderem NATO pod względem wydatków obronnych, a w 2027 roku budżet Polski na obronność ma nominalnie spaść. Wschodnia flanka hamuje, podczas gdy Niemcy mocno zwiększają nakłady. Jeszcze w 2025 roku Polska była liderem NATO, przeznaczając na obronność 4,3% PKB. W tym roku, mimo wzrostu do około 4,5%, wyprzedzają nas Litwa, Łotwa i Estonia. W 2027 roku wszystkie trzy kraje bałtyckie będą wydawały co najmniej 5% PKB. Zaległości nadrabiają Niemcy. W przyszłym roku ich wydatki obronne mają sięgnąć niemal 140 miliardów euro i przekroczyć 3% PKB. To nominalnie około 3 razy więcej niż wyda Polska. Kontrolę za brak KSeF-u, o tym także pisze Rzeczpospolita. Skarbówka odracza kary za wystawianie faktur poza nowym systemem, ale zapowiada, że może podczas kontroli sprawdzić rozliczenia nieposłusznych przedsiębiorców. Widzę też na pierwszej stronie Rzeczpospolitej twarz Marcina Dorocińskiego. 100% mnie w Wokulskim. Dziś premiera kinowa Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego, wyczekiwana już od wielu miesięcy. Miałem taki pomysł, żeby razem z Tomkiem Szuszardem, czyli Wokulskim w serialu Netflix, żebyśmy razem udzielali wywiadów, żebyśmy mogli mówić o dwóch spojrzeniach na Wokulskiego, tak mówi aktor, no ale autor też postaci w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. I przechodzimy do Dziennika Gazety Prawnej. System kaucyjny drenuje żółte worki w gminach. Padają pytania o opłaty za śmieci. 1 października, więc jutro minie rok od uruchomienia w Polsce systemu kaucyjnego. Cennych surowców w postaci butelek PET i puszek zaczyna brakować w żółtych workach, ale gminy i mieszkańcy jeszcze nie odczuli rezultatów. Karolina Kowalska z kolei pisze, dlaczego Koalicja Obywatelska potknie się na sprawie Kacprzyka. Minęło ponad 100 dni od ujawnienia afery wokół Dawida Kacprzyka. Mimo zapowiedzi szybkich działań, śledztwo stoi w miejscu, a brak rozstrzygnięć może okazać się dla Koalicji Obywatelskiej bardziej kosztowny politycznie niż sam wybuch skandalu. Rekordowe ceny oleju napędowego, a może być jeszcze drożej, o tym z kolei pisze Tomasz Jóźwik. Stany Zjednoczone, największy na świecie eksporter diesla, rozpatrują wstrzymanie zagranicznej sprzedaży paliwa przed listopadowymi wyborami do kongresu. To nie jedyny czynnik, który może podbić i tak już wysokie ceny paliw na krajowych stacjach. Jeszcze jeden temat dotyczący systemu kaucyjnego, bo jest sondaż. System kaucyjny po roku, 75% badanych korzysta, 39% chciałoby objęcia nimi kolejnych opakowań. To wynik sondażu dla dziennika Gazety Prawnej i na sam koniec w Brukseli strach przed kryzysem energetycznym, a Polska nie widzi powodów do paniki. Instytucje Unii Europejskiej boją się amerykańskich restrykcji na eksport diesla i wojny cenowej na rynku gazu. Minister energii mówi dziennikowi Gazecie Prawnej, że sytuacja na polskim rynku paliw nie wymaga ograniczania ich zużycia. I na tym kończymy dzisiejszy środowy przegląd prasy.
0: Prasowy poranek.

Co nam mówią te obrazy, które widzieliśmy podczas podróży apostolskiej Leona XIV do Francji, a więc pełne entuzjazmu, tłumy, spotkanie z młodzieżą, także tłumnie wypełniony stadion Stade de France, uliczne konfesjonały pełne wiernych przystępujących do sakramentu pokuty. Co nam mówią? No właśnie, czy mówią nam coś? O tym porozmawiam z watykanistą Michałem Kłosowskim o godzinie 7:30, więc już za 5 minut zostańcie Państwo z nami.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem w poranku jest Michał Kłosowski, watykanista, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Wszystko co najważniejsze, korespondent przewodnika katolickiego. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witam z samego rana.
1: Śledziłam i śledzę twoje relacje, już teraz teksty, czy też słowa relacjonujące pielgrzymkę Leona XIV do Francji i czuć, słychać, widać, że byłeś pod wrażeniem. No właśnie, pod wrażeniem przyjęcia przez Francuzów, zainteresowania, jakie wzbudziła ta pielgrzymka?
2: Ja myślę, że w ogóle to wszystko było poza scenariuszem, bo to zaskoczenie, które pewnie było widać, słychać i dało się przeczytać, to nie było tylko moje zaskoczenie. Znaczy, ja znam tę Francję od dobrych kilkunastu lat, jeżdżąc tam dość często i znam inną Francję. Aż mówiąc trochę z zaskoczeniem, powiem, że Francja, która ukazała się podczas tej papieskiej pielgrzymki w ciągu tych ostatnich 4 dni, to była Francja, o której również sami Francuzi myśleli, że przestała istnieć. A tymczasem 80 tysięcy młodych ludzi na Stade de France, 800 tysięcy podała paryska policja na Place de la Concorde do pól elizejskich. No to są obrazki, których przynajmniej od 2 dekad we Francji nie było. A co więcej, to nie są tylko obrazki, ale to jest świadectwo ludzi, świadectwo katolików, którzy pokazali Francji, że jest dla niej nadzieja, przebijając się przez tą dość ponurą sferę francuskiej opinii publicznej, gdzie no, nadziei znaleźć można bardzo niewiele. Oni swoim uśmiechem, młodością, energią pokazali taką żywą Ewangelię w miejscu, w którym no cóż, nie tylko ja, ale chyba nikt się tego nie spodziewał.
1: No właśnie, bo ty zwracasz uwagę, że ten tłum to jest stała praca francuskich duszpasterzy, wychowawców, rodziców, tego, że oni zostali przy kościele. Trzeba docenić tę codzienną postawę w tym sekularyzowanym w znacznej mierze otoczeniu.
2: Tak, i to jest pewien fenomen w ogóle kościoła we Francji, tylko patchworkowatego, przepraszam, nie mówiąc po angielsku, kościoła, bo z jednej strony wszystkie badania socjologiczne, Francja socjologami stoi, pokazują, że ta transmisja wiary pomiędzy dziadkami, rodzicami a dziećmi została zerwana, bo to jest tylko nie tylko rewolucja francuska, wielka rewolucja francuska, nie tylko laïcité z 1905 roku, oddzielające państwo od kościoła i kościół od państwa, nie tylko rewolucja 68 roku, gdzie no, te normy liberalne rozpięły tak naprawdę pewną tradycyjną francuskość, otwierając ją na morze nieznanej liberalizacji. To nie jest tylko 2019-20, czyli to wszystko, co stało się z katedrą Notre Dame, pożarem i wokół tego wydarzenia, ale to jest też masa nowych stów. To jest masa ludzi dorosłych. W 2026 roku 13-14 tysięcy osób przyjęło we Francji chrzest. Więc to jest też kościół młody, nie tylko pod względem wieku, ale też pod względem poznawania wiary przez ludzi, którzy nie mieli prawa jej poznać wcześniej, bo nie mieli doświadczenia tradycji katolickiej. Co więcej...
1: Ale jednocześnie to jest kościół ludzi świadomych?
2: Bardzo. Laurent Landet, czyli dyrektor paryskiego słynnego kolegium Bernardynów, z którym rozmawiałem przed tą pielgrzymką, tłumaczył mi długo, że to jest praca również nad językiem. Praca nad tym, żeby język teologii, język wiary spotykał się z codziennymi problemami ludzi. Więc ci, którzy do kościoła francuskiego przychodzą na nowo, szukają chrztów, proszą sakramenty, spotykają księży na ulicach, to są często ludzie, którzy znajdują w kościele na początku rodzaj stabilności, tak, ale co jest pokazane w badaniach ostatnich młodzieży francuskiej, 30% z tych młodych z kolei, którzy do kościoła francuskiego dochodzą, przychodzą, to są ludzie, którzy zostali mówiąc brzydko, zainteresowani kościołem poprzez sztukę sakralną. I to są rzeczy, które naprawdę pokazują znacznie bardziej zróżnicowany obraz francuskiego kościoła, niż można byłoby sądzić, ale też francuskiego społeczeństwa.
1: No właśnie, taka jest dziś ta tożsamość francuska, głęboko świecka, poszukująca, wracająca do korzeni, czy nie da się w jakiś prosty sposób na to pytanie odpowiedzieć?
2: Myślę, że nie da się na to prosto odpowiedzieć, ale to, co zobaczyliśmy, chociażby na Stade de France, czyli ta opowieść o 15 wiekach francuskiej historii, budowanej poprzez świętość, świętych, których wielu imion nigdy nie słyszałem, to jest moim zdaniem taki znak, taki kierunek tego, że to, co dzieje się we Francji, to nie jest iskra, która nagle się rozpaliła, tylko to jest świadomie i długo i od dawna podsycany płomień, bazujący na tradycji i historii, ale przepracowywujący to doświadczenie przeszłości w kierunku tego, żeby wiedząc, na czym się buduje, czyli na tych 15 wiekach francuskiego kościoła, świętości francuskiego kościoła, być w stanie dać odpowiedź czy pewną propozycję nie tylko ludziom młodym, ale też właśnie migrantom, tym, którzy do kościoła przychodzą, na wyzwania, które niesie rzeczywistość, którą mają za oknem. Chyba nie ma tutaj jasnej odpowiedzi. Również socjologowie francuscy są absolutnie zdumieni tym, co się wydarzyło, a moja intuicja jest taka, że to zdumienie jest o tyle zaskakujące, że francuscy uczeni, elita nie dostrzegła w dużej mierze tej bardzo głębokiej, świadomej, instytucjonalnej pracy wykonywanej przez francuski kościół, no przynajmniej od lat 80.
1: Tylko czy to nie jest jeszcze za wcześnie, żeby ogłaszać odrodzenie religijne we Francji?
2: To jest słowo, z którym ja bym bardzo uważał. To znaczy odrodzenie religijności to jest bardzo mocne stwierdzenie. Na pewno to jest to, co powiedział kardynał Jean-Marie Lustiger, czyli człowiek, który odnowił kolegium Bernardynów, wspomniane kolegium Bernardynów, instytucję, w której wiara spotyka to, co za oknem, świat współczesny. I kardynał Lustiger powiedział, że wszyscy myślą, że znajdujemy się przy łóżku umierającego, a tak naprawdę w kontekście wiary katolickiej jesteśmy na sali porodowej. I moim zdaniem to jest bardzo dobra metafora tego, co obserwujemy we Francji. To wcale nie jest jakiś, nie wiem, renesans, odrodzenie i tak dalej. To jest właśnie to, co chyba Ewangelia niesie najmocniej każdego dnia, nie? To znaczy pewne nowe narodzenie, pewne nowum, które jest świeże, wiąże się z tymi bólami, z tym płaczem, ze strachem, troską oczywiście, ale jest przepełniony ogromną nadzieją na przyszłość, nie? I myślę, że to jest to, co się dzieje dzisiaj we Francji. To znaczy po pożarze Notre Dame ludzie przeżywający tę tragedię, w dużej mierze katolicy, zobaczyli tę potrzebę, ten brak, a teraz, w 2026 roku, podczas tego spotkania z papieżem Leonem XIV, właśnie mogli się jeszcze policzyć. To jeszcze nie jest renesans, to jeszcze nie jest odrodzenie. To jest efekt tej głębokiej pracy ostatnich 40 lat, które dzisiaj zobaczyliśmy na ulicach Paryża, Lourdes, Metzu. Co dalej? No, daj Boże, żeby było to odrodzenie czy odnowienie ducha, ale to, co zobaczyliśmy dzisiaj, to jest pewne nowe życie katolickiego świata we Francji, kościoła, ale też dopuszczenie tego katolickiego świata do opinii publicznej we Francji, co samo w sobie jest gigantyczną nowością.
1: Leon XIV odwiedził niedawno Hiszpanię, teraz Francję. To celowe przypomnienie Europie o jej korzeniach i celowy zwrot właśnie w tym kierunku?
2: Na pewno Leon XIV nie ucieka przed Europą. Nie mówi, że Europa się skończyła. Wskazuje na to, że Europa ma wielką historię. Pamiętamy to przemówienie Leona XIV w Cortezach w parlamencie hiszpańskim. On przypomniał Hiszpanom i całemu światu hiszpańskojęzycznemu drogę, którą Hiszpania przetarła dla ewangelizacji całego świata. Francesco della Vittoria o wolności narodów, Don Quixote. Kultura, duch to jest to, co zdaniem Leona konstytuuje Europę. I to też bardzo jasno powiedział sam Leon w Metzu tak naprawdę, że Europa czy Unia Europejska to absolutnie nie jest jakiś projekt biznesowy, tylko to jest projekt duchowy, projekt pojednania.
1: Francja to jest stolica filozofii. Jak odbierają Francuzi Leona XIV w tym kontekście? Chociażby tę jego encyklikę.
2: To jest niezwykłe. 140 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas, pierwszej encykliki papieża Leona XIV. Jak świeże bułeczki się rozeszło. I sami Francuzi są chyba zdumieni, bo zazwyczaj nawet media, które absolutnie były w kontrze jakimkolwiek religijnym elementom w przestrzeni publicznej, L'Humanité, czyli de facto organ partii komunistycznej, która we Francji istnieje, działa i ma się dobrze, dał bardzo przychylną okładkę wydaniu na papieską pielgrzymkę, wszystkie media, telewizje, nie tylko te należące do bardziej konserwatywnych właścicieli, ale wszystkie, zarówno France Info, jak i CNews, BFM, wszystkie media obsługiwały tą pielgrzymkę 24 godziny na dobę. I myślę, że efektem tego wszystkiego, tego zainteresowania, tej nadziei, tej radości, optymizmu, które przez papieża i te twarze młodego kościoła Francji zostały całej Francji przekazane, było ostatnie spotkanie, które papież Leon odbył we Francji, to znaczy Emmanuel Macron uczestniczył we mszy świętej w Metz, w katedrze w Metz, co według laicite nie powinno się odbyć. Ale jednak się odbyło.
1: A czym ujął Francuzów Leon XIV? Zawsze pytamy, czy udaje się papieżowi nawiązać relacje z młodymi, nie tylko z młodymi, bo ja widziałam obraz takiego bardzo radosnego, prostodusznego, ale w takim dobrym znaczeniu człowieka.
2: To znaczy, po pierwsze, tuż po przylocie w Pałacu Elizejskim, Leon teraz uderzył dokładnie w ten ton, w który uderzyć powinien. To znaczy, nawiązał do laicite, którą należy renegocjować, czyli zasady świeckości państwa, którą jego zdaniem należy renegocjować, czyli też dopuścić katolików, kościół do dbania o dobro wspólne. Tym ujął elity, to znaczy elity na początku zostały absolutnie sparaliżowane jasnością, klarownością i celowością, czy celnością może nawet papieskich słów pierwszego dnia wypowiedzianych zarówno właśnie w Élysée, jak i potem w Notre Dame i na końcu na Stade de France. Celność stuprocentowa. No ale te tłumy na ulicach Paryża wcale tym się też nie tłumaczą, bo te tłumy na ulicach Paryża, spowiedzi na ulicach Paryża, to był jeszcze inny efekt. To był też efekt tego, co powiedziałaś, że no, papież Leon, Amerykanin w Paryżu, po pierwsze ma tą świeżość nowego papieża, to po pierwsze. Po drugie, ofiarował Francuzom coś, czego do tej pory nie mieli. Bo francuska sfera publiczna jest zbudowana w trochę inny sposób. Tam jest bardzo dużo konfliktów, grozy, co chwila coś się dzieje, zamachy i tak dalej. On oferował im nadzieję. Z tym swoim uśmiechem, otwartością, przejechaniem papa mobile ulicami miasta, to naprawdę było coś, czego nikt się nie spodziewał, a jednocześnie ta otwartość, uśmiech i ta nadzieja moim zdaniem kupiły tak naprawdę serca Francuzów, którzy z bardzo wielu stron tego ogromnego kraju przyjechali po to, żeby papieża zobaczyć i po prostu posłuchać.
1: Papież przybył do Francji tuż po przyjęciu prawa o pomocy w umieraniu. Głos w obronie życia wybrzmiał podczas tej pielgrzymki?
2: Oczywiście, no przecież hasłem tej pielgrzymki było życie, życie samo w sobie, żeby świat miał życie. To te słowa, to tak zastanawiam się, jak to nazwać, bo to prawo, które zostało przyjęte wcześniej, było ogromną krytykę części francuskiej opinii publicznej, ale druga część francuskiej opinii publicznej uznawała, że to jest naturalna konsekwencja idei rozwoju. No a ta rozwój, ten progres jest takim duchem oświecenia, które nad tą Francją ciąży. Papież we wszystkich swoich wystąpieniach mówił o życiu, mówił w UNESCO o życiu, pytając retorycznie, cóż znaczy być człowiekiem. I dostał owację dwuminutową czy trzyminutową na stojąco. Ci ambasadorowie, Francuzi, dziennikarze, którzy tam byli, nie chcieli go wypuścić z sali UNESCO. No a potem przyszło Lourdes. Lourdes, gdzie na pierwszym planie byli chorzy, byli ci na wózkach. Wcześniej jeszcze nam w sobotę podczas mszy na Place de la Concorde do mszy służyli podopieczni fundacji Jérôme Lejeune, czyli profesora, który odkrył tą mutację jednego z chromosomów, który powoduje chorobę Downa. To wszystko biorąc włącznie ze sobą można określić tak naprawdę jako taką pielgrzymkę zarówno ducha, jak i prawa, bo Leon poruszył ducha Francuzów i wskazał, zarówno laicite, jak i te kwestie właśnie związane z ochroną życia, to są pewne rozwiązania prawne, które we Francji, właśnie we Francji kraju kultury, ale też rozwoju, należy przemyśleć na nowo, dlatego właśnie, żeby to człowieczeństwo chronić, zwłaszcza w dobie sztucznej inteligencji i technologii. Również właśnie na poziomie prawnym. I to wydaje mi się być takim aspektem, który warto będzie śledzić w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, to poruszenie i ducha, i prawa we francuskiej opinii publicznej.
1: I już na koniec, jaki obraz kościoła pokazała Francuzom, całej Europie i całemu światu ta pielgrzymka Leona XIV? Kościoła nadziei przede wszystkim, mimo też mocnego głosu w obronie życia, o czym powiedziałeś, chrześcijańskich wartości, kościoła otwartego i kościoła nadziei.
2: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również księża, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisanym przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii i peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
1: Watykanista Michał Kłosowski był pierwszym gościem poranka 7:09. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: tak kończymy pierwszą godzinę środowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9. Przypominam wszystkim, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, więc jakiegoś ulubionego chłopaka można obdarować czekoladą albo dobrym słowem. A my się słyszymy o godzinie 8.09. Druga godzina poranka. Będą ważne informacje dla rolników od wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także rozmowa z poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiłą Olbryś.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.
4: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Twój początek dnia.
1: 9 minut po godzinie 8. Wracamy z drugą godziną poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przypominamy, że wszystkie porankowe rozmowy są dostępne na naszej stronie 7:09.pl i na YouTube'owym kanale 7:09. Za 5 minut rozmowa z poseł Bogumiłą Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości, między innymi o wyborach w Krakowie, ale o tym, czy one będą miały przełożenie na wybory parlamentarne, czy coś nam mówią o sytuacji politycznej, o propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące powszechnych szkoleń wojskowych i o dietę planetarną w szkołach i przedszkolach, która wzbudza cały czas sporo kontrowersji. Będziemy pytać panią poseł już za niecałe 5 minut, a ostatnim dziś gościem poranka będzie wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Magdalena Kiciak-Kucharska. Anna Czytowska, dzień dobry, zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: A naszym gościem jest dziś pani poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.
0: Pani poseł, czy pani zdaniem z wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie można wyciągać wnioski na przyszłoroczne wybory parlamentarne?
1: Można. Każdy to już oceni osobiście, w jaki sposób można do tego podejść. Dla mnie ważny jest fakt, że Koalicja Obywatelska traci w sondażach, że krakowianie się zorientowali, że jednak rządy Platformy Obywatelskiej, bo poprzedni kandydat, czyli prezydent Miszalski, został odwołany, czyli jego zarządzanie, jego styl pracy bardzo, bardzo mocno nie podobał się w Krakowie mieszkańcom Krakowa i nie tylko mieszkańcom Krakowa, bo akurat był taki moment, że też byliśmy w Krakowie i pamiętam taką sytuację niemalże z ulicy, jak bardzo pewna pani pomstowała właśnie na Urząd Krakowski, czyli pośrednio na tego byłego pana prezydenta. Pani redaktor, za odwołaniem tego dawnego prezydenta było 172 tysiące mieszkańców. Ta liczba jest bardzo wysoka i świadczy właśnie o złej pracy tego człowieka. Ale już zostawiamy tego pana, bo został odwołany.
0: Bo żółta pani poseł, żółta kartka dla Donalda Tuska, czyli odwołanie prezydenta.
1: Nie oznacza
0: premii dla Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze wydawało się do tej pory, może często, nie zawsze, ale często tak było, że kiedy traciła gdzieś Platforma, to zyskiwało Prawo i Sprawiedliwość. Wasz kandydat zdobył 17% głosów.
1: To jest najsłabszy. Jakie 17? Skąd te wyniki?
0: Najsłabszy wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie od 2002 roku. Pani poseł.
1: Nie. Ja mam wyniki exit polu, pani redaktor, i wyniki exit polu pokrywają się prawie z wynikami właśnie w Państwowej Komisji Wyborczej i tam oscyluje pod 20%, więc niech pani nie będzie taka skromna, dorzuci pani trochę tych procentów, bo inne sondażownie właśnie i one są podobne wyniki z Państwową Komisją Wyborczą, a chyba to jest źródło dość istotne, bo już została ta pierwsza tura przeliczona, więc pan Michał Drewnicki, który do momentu, gdy nie startował jako kandydat na prezydenta Krakowa, był osobą bardzo mało znaną. To zobaczy pani, że osoba bardzo mała znana, ale środowiska prawicowego, pisowskiego, zdobył właśnie pod 20%. Także to
0: pani
1: nie
0: poseł, 17,5. Sprawdziłam właśnie, ale to jest dużo, ale nie wszedł do drugiej tury.
1: No jakie 17,5? Wczoraj jeszcze sprawdzałam wyniki.
0: Ja pani poseł teraz sprawdzam, więc dobrze. To po zakończeniu naszej rozmowy. Jeszcze dokładnie to sprawdzimy, chociaż mi...
1: Ale zobaczy pani, co się dzieje. Jednak mieszkańcy Krakowa skłaniają się właśnie w stronę pana Gibały, który zdobył dość wysoki wynik. Tu chyba nie będziemy polemizować po 36, tak? I u pani się to zgadza?
0: Tak, tu się zgadza. Był to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł. No właśnie,
1: Ale nie był to też kandydat Koalicji Obywatelskiej.
0: To może politycy, może wyborcy, pani poseł, mają już dość. Może wyborcy mają już właśnie dość Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, czekają na jakiś taki może centrowy bardziej ruch spoza tego układu. Czy to jest dla was dobra informacja?
1: Dobrze to pani powiedziała. Właśnie wyborcy skłaniają się bardziej w stronę prawicy. Ale w stronę prawicy się skłaniają. Widzimy to na ścianach wyborów naszych sąsiadów i tak dalej. Także zobaczy pani, że jednak te sprawy związane z tym stylem życia takim, z zasadami, z wartościami, jednak zaczyna coraz bardziej wracać do łask. Mamy po wizycie w Francji Ojca Świętego Leona XIV. Zobaczy pani, zero burd, zero jakichś takich społecznych rozruchów. Naprawdę lawa osób, które wysłuchały słów papieża, zaczynają ludzie patrzeć, że ten styl taki lewacko, taki pod tytułem róbcie co chcecie, zaczyna się nie podobać. No i sprawa z migracją. Te wszystkie elementy przesuwają właśnie strukturę ważnych wartości i bardziej osoby, elektorat się bardziej skłania właśnie w stronę prawicy. Także to chyba pani i na pewno, zresztą pani jest, wypełnia swoje dziennikarskie powinności, ale mnie cieszy fakt właśnie, że społeczeństwo i nie tylko społeczeństwo nasze polskie, ale społeczeństwo z innych i to z takiej aglomeracji jak no, Francja spostrzegło, że to w złą stronę zmierza, więc jest to budujące.
0: No, Francja rzeczywiście wydaje się, jeśli chodzi na dziś, te sondaże w wyborach prezydenckich, które już niedługo we Francji pokazują, że rzeczywiście w prawo mocno skręci opinia
1: pani,
0: publiczna we Francji.
1: Nadzieja,
0: ale pani poseł, to jeszcze wrzucam kamyczek do tego samorządowego ogródka, ponieważ wyborcy w dużych miastach no już od wielu, wielu lat nie chcą głosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? To jest związane właśnie z tym stylem życia, o którym pani wspomniała?
1: Pani redaktor, jak nie chcą, skoro prawica wygrała 3 razy z rzędu, prawda?
0: A ja mówię o miastach, 20... o dużych miastach, o tych największych miastach właśnie, takich jak Kraków, Łódź.
1: No gdyby, pewnie tak, w tych rzeczywiście, no ale Kraków widzimy, co się stało z Krakowem. Także jest to ewidentna sprawa związana, że dosyć rządów Platformy Obywatelskiej, bo ten były pan prezydent był z Platformy Obywatelskiej i też pokazując nawet nie żółto, tylko praktycznie już czerwoną kartkę koalicji rządzącej. No teraz wiemy, że już jest praktycznie budżet i zobaczymy, zobaczymy. Już to widać, że jest tragedia z budżetem na 2027 rok. Pani redaktor, Białystok. Ostatnie wybory do parlamentu 2023. 32% PiS oczywiście. 30, więc wygrała tam partia prawicowo. W Łomży, naszej kochanej Łomży, 44,5% PiS, a dla koalicja 25%. Lublin 46%.
0: Ale w Białymstoku pani poseł 37. rządzi jednak prezydent z Platformy Obywatelskiej, to już od wielu, wielu lat.
1: No to samorządowe wybory mamy, tak? Bo rozmawiamy teraz o parlamentarnych. Więc to samorządowe zdobył zaufanie pan prezydent i tak dalej, ale tu rozmawiamy przecież o parlamentarnych wyborach. Tak to wygląda. Także gdyby elektorat PiS-u nie głosował, no to przecież by PiS nie, no by była inna sytuacja. No niestety nie zawiązaliśmy tak zwanej koalicji rządowej. Pani redaktor, struktura demograficzna mi się wydaje, styl życia tu w środowiskach wiejskich czy środowiskach miejskich są to takie sytuacje, które relatywnie więcej młodych ludzi tam mieszka, w tych dużych miastach. To może jest jakiś czynnik, który młodzi ludzie... Ale mi się wydaje, że już w tej chwili też dochodzi do tego przebudzenia. Cieszę się, że ma prawica takie właśnie dobre hasło. Trzeba się przebudzić, spojrzeć obiektywnie na pewne rzeczy, co jest dobre i dla pokolenia młodych ludzi, dla pokolenia seniorów i tak dalej, można by tego troszeczkę już wyliczyć.
0: A młodzi ludzie, pani poseł, właśnie, coraz częściej nie głosują wcale na Platformę Obywatelską, a na Konfederację, która nie dość, że jest prawicową partią, to jeszcze jest cały czas antysystemową, no bo jeszcze nie rządziła, więc nie mają obciążenia rządzenia na koncie.
1: Tak, dobrze to pani ujęła. Jeszcze nie rządziła, także warto głosować na tą opcję polityczną, chociażby właśnie na Prawo i Sprawiedliwość, którzy są sprawdzeni, tak? A w życiu tak bywa, że nie zawsze wszystko się udaje, ale tyle rzeczy, które za Zjednoczonej Prawicy, które naprawdę się udały, które były bardzo dobre i konstruktywne dla Polaków, dla naszej ojczyzny, wszystkie te inwestycje, no to każdy młody człowiek może pomyśleć, jak to relatywnie będzie wyglądało. I trzeba wziąć właśnie pod uwagę to, że opcja polityczna, która nie rządziła, powinna młodzi ludzie i cały elektorat prawicowy powinien się mocno zastanowić, czy to jest właściwy wybór, czy nie zostaną znów w jakiś sposób po prostu zdyskredytowani, troszeczkę wyprowadzeni czasami w pole i tak dalej. No zobaczymy. Czas to wszystko pokaże. Jeszcze wracając do pani pytania. To wie pani, rzeczy istotne i ważne buduje się na takiej skale. Jest takie biblijne, piękne powiedzenie, domy buduje się na skale, a nie na piasku. Więc warto właśnie oscylować wokół wartości, wokół dekalogu. Warto poznać to, co było istotne tutaj w naszym ugrupowaniu politycznym, w jaki sposób zostało to realizowane, czy dopełnione były wszystkie postulaty, czy dopełnione były obietnice. Ja tutaj apeluję do wyborców, żeby przemyśleli, przeanalizowali, żeby osnuli się taką głęboką refleksją, jak warto właśnie ten swój głos zainwestować w siebie. Bo oddając głosy inwestujemy w siebie, w swoje dzieciaki, w następne pokolenia, no i przede wszystkim w naszą kochaną ojczyznę. Więc warto takie rzeczy naprawdę przemyśleć. A rzeczy błahe, wie pani, no to ten piasek, który gdzieś przelatuje przez ręce i z którego nic nie zostaje. Wie pani, już to hasło, które było tak okrzyczane i młodzieży się być może, części młodzieży, bo jest część młodzieży, ostatnio było z prezesem spotkanie w Augustowie. Młodzież naprawdę jest bardzo konstruktywna, bardzo myśląca, mądrzy ludzie, którzy myślą bardzo konstruktywnie, myślą właśnie nie tylko o sobie, tylko myślą przede wszystkim o kraju i co się wokół naszego kraju dzieje.
0: No właśnie, pani poseł, i ten temat chciałam wywołać. Tak, chciałam wywołać ten temat. Temat bezpieczeństwa, bo to jest temat bardzo poważny, szeroko dyskutowany. Wy jako Prawo i Sprawiedliwość przedstawiliście wasz program obronny. On się składa z wielu elementów. Takie najbardziej nośne i szeroko dyskutowane, bo dotyczące szerokich warstw społeczeństwa, to szkolenia młodych mężczyzn, które miałyby być obowiązkowe. Pani zdaniem tak to powinno właśnie być, że młodzi ludzie powinni być obowiązkowo przeszkoleni w kierunku bezpieczeństwa?
1: Tak, jest propozycja, dosłownie ona spłynęła we wrześniu bieżącego roku w ramach takiego Narodowego Programu Gotowości Obronnej. Przedstawił ją pan Mariusz Błaszczak i konkretne rozwiązania. Zobaczy pani, za czasów prawicy też zorganizowano Wojska Obrony Terytorialnej, krytykowane oczywiście wtedy przez koalicję. Okazały się te wojska strzałem przysłowiową dziesiątkę. I tutaj na bazie właśnie nawet tych spraw propozycja dla młodych ludzi, aby taki kurs 16-dniowy miał być realizowany, kończyłby się taki kurs egzaminem, przysięgą wojskową, właśnie tak jak organizowane były struktury obrony terytorialnej. Przez 5 lat uczestnicy mogliby mieć takie na przykład weekendowe szkolenia, żeby doskonalić się w tej technice. Oczywiście jakieś takie tematy to dotyczące oczywiście posługiwania się bronią, taktyka wojskowa, jakieś sytuacje związane z medycyną pola walki, no oczywiście łączność i tak dalej, i tak dalej. Także takich kilka nawet ścieżek tu zaproponował pan Błaszczak, taką ścieżkę wojskową, bo nie każdy, jedna osoba jest bardziej sprawna fizycznie, inna osoba jest bardziej mobilna w łączności, więc można by to było podzielić na takie ścieżki wojskowe, które by dana osoba mogła zrealizować i być właśnie przygotowana. To, co mówimy cały czas o tym i obecnie rządzący słabo to wykonują. Bardzo dużo finansów jest rezerwowanych i zabezpieczanych na obronność. Jest to dobre rozwiązanie, ale prócz zakupu militariów, to musimy jeszcze pamiętać o szkoleniach właśnie takich stricte wojskowych, które jest niezbędne. Bo
0: pani poseł, tylko czy to powinno być...
1: Szkolony żołnierz po prostu jest osobą, która jest taką sprawdzalną, tak?
0: Czy to powinno być obowiązkowe, bo pani doskonale wie, że mimo trudnych czasów, o których wszyscy wiemy, cały czas to jest niepopularne, żeby obowiązkowo ludzi szkolić. My się już odzwyczailiśmy od tego, żeby państwo nam narzucało jakieś obowiązki w sferze obronności. Chociaż mamy to zapisane w Konstytucji, że my jesteśmy zobowiązani do obrony swojej ojczyzny. Ale młodzi ludzie to już w ogóle chyba sobie nie wyobrażają takiego przymusu.
1: Pani redaktor, struktura geopolityczna się bardzo zmieniła i wydaje mi się, że właśnie nie. Młodzi ludzie już nie postrzegają to w granicach przymusu, obowiązku. Młodzi ludzie z pasją podchodzą do tego. Zobaczy pani, że w ostatnich latach też dzięki prawicy rozwinęły się szkoły, które są klasy wojskowe. I te osoby myślą bardzo poważnie o byciu zawodowym wojskowym. Więc mamy bardzo dużo, w tej chwili nie będę będę takich danych przytaczać, ale jest to naprawdę ogromna ilość. W naszej Łomży trzy szkoły techniczne mają klasy wojskowe na cztery. Cztery szkoły techniczne, trzy szkoły techniczne mają tu na tak zwanym naszym podwórku tak zwane klasy wojskowe. Zobaczy pani, że to właśnie zmierza w tą stronę, że młody człowiek chce być przeszkolony. Także,
0: czyli pani zdaniem trzeba odwagi we wprowadzeniu takich rozwiązań, bo okaże się, że ten opór społeczny wcale nie będzie tak duży, jak mogłoby się wydawać nam z nieco starszego pokolenia?
1: Tak, tak, dokładnie tak. Teraz jest to, są to inne rozwiązania i każdy ma, i młody człowiek ma inną świadomość społeczną przede wszystkim i to decyduje tym, że bardzo dużo osób chętnie uczestniczy jako młoda osoba, 15-16-letnia właśnie w klasie wojskowej, gdzie już jest taki proces przygotowawczy i później może zmierzać dalej po skończeniu szkoły średniej w tą stronę, właśnie w stronę obronności, w stronę wojska.
0: Pani poseł, na koniec, ponieważ już czas nam się powoli kończy, tych tematów jest sporo, ale chciałam zapytać panią o tę dietę planetarną, jako wieloletnią dyrektor szkoły. Dieta planetarna w szkołach i przedszkolach. Co pani o niej sądzi? Bo jesteśmy po pierwszym miesiącu tych obiadów w nowej wersji w szkołach i przedszkolach i zobaczymy, bo na razie czytam, że nie ma masowego wypisywania się z obiadów dopiero po miesiącu, tak? Rodzice będą teraz właśnie decydowali. Co pani o tym sądzi, o tym przymusie tej diety planetarnej?
1: Pięknie pani to ujęła, przymusie, dokładnie tak. Wszystko, co właśnie jest dużym przymusem to i taką restrykcją, to jest niemile postrzegane. Od 1 września niestety rozporządzenie ministra zdrowia przepisy ograniczają mięso do 2 obiadów w tygodniu. Pozostałe obiady to mają być na bazie strączków i produktów roślinnych. Pani redaktor, ograniczenie mięsa do 2 obiadów w tygodniu należy zadać sobie taką podstawową potrzebę. Każdy ma elementarną wiedzę dotyczącą schematu odżywiania się. I wyżywienie pozbawione mięsa pewnym rodzaju białka w takim momencie rozwoju, jakim jest młody człowiek, 7-8-letni i dalej, gdzie rozwija się tkanka nerwowa, czyli mózg ludzki, gdzie rozwija się struktura masy mięśniowej, no musi być mięso, ponieważ jest podstawowym źródłem żelaza, które decyduje o tym, jaka konstrukcja organizmu będzie. Czy nam chodzi, żeby całe pokolenie dzieci były dziećmi, które mają pewne problemy zdrowotne? No ja jestem przerażona taką.
0: Czyli 2 razy w tygodniu mięso, raz ryba i 2 razy strączki, to jest za mało?
1: Pani redaktor, ryby w Polsce są bardzo, bardzo drogie. Stawka żywieniowa w stołówkach i w internatach jest niska, więc o czym w ogóle mówimy? Ale wie pani, co jest przerażające? Że całą dekadę w bardzo konstruktywny i bardzo łagodny sposób namawiane były od przedszkola dzieciaki, zresztą właśnie były takie diety, jakie warzywne. Do tego mięsa warzywa. Namawiane były całe pokolenia i to się udało. Dzieci zaczęły więcej konsumować warzyw. Niestety poprzez tą dietę planetarną zostało to zniszczone. W szkołach i w stołówkach szkolnych widzimy taki proces, że dziecko pobiera danie to roślinne i w takim samym, tylko troszeczkę rozgrzebane, że tak powiem kolokwialnie, oddaje to z powrotem. Czy pani minister chodziło o to, żeby nauczyć dzieci marnowania żywności, czy to jest strączek, czy to jakiekolwiek warzywo, czy jakikolwiek element spożywienia powinien być skonsumowany. Ale narzucenie właśnie takie na siłę tej diety planetarnej stworzyło to, że starsze dzieciaki piszą petycje. Petycje, że nie chcą takiego stylu żywienia. Mało tego. Rośliny strączkowe to były pierwsze rośliny, które były genetycznie zmodyfikowane. A wiemy, co to jest GMO. Czy chodzi nam o to, żeby odżywiać dzieci roślinnością, żywieniem genetycznie modyfikowanym? No to zadajmy sobie pytanie, do czego my naprawdę zmierzamy?
0: Czyli pani zdaniem na przykład lepszym rozwiązaniem jest dorzucić więcej warzyw do jakiegoś, nie wiem, kotleta mięsnego czy jakiegoś mięsa?
1: Oczywiście. W ogóle, wie pani, to są ciągle tematy zastępcze. A jeszcze co najważniejsze, wie pani co? Mówią, że teraz był cały wysyp dożynek, tak pięknie mówiono o rolnikach. A ja w którymś tam miejscu powiedziałam, szkoły rozwiązywały umowy z rolnikami a propos dostarczania różnych produktów, czy mięsnych, czy drobiu, czy właśnie warzyw. No, rozwiązywane zostały umowy, bo zapotrzebowanie na tego przysłowiowego kurczaka, czy mięso, no, z tytułu rozporządzenia minister zdrowia się zmieniło. I to było tak w trakcie roku szkolnego. No praktycznie szkolnego, w trakcie roku kalendarzowego. Więc no, pani redaktor, no naprawdę bardzo złe posunięcie i wydaje mi się, że ta dieta planetarna chciała zamazać obraz ogromnych finansów w paliwie. Kwota paliwa sięga pod 10 zł. Chciano przykryć również sytuację katastrofalną w służbie zdrowia. To taki, wie pani, temat zastępczy, ale no nie możemy zasłaniać się i w jakiś sposób nawet krzywdzić dzieciaki dietą planetarną, zasłaniając jakieś inne rzeczy, no bo ludzie się będą może tym fascynować i dyskutować na ten temat, a nie będą dyskutować o drożyźnie paliwowej czy o drożyźnie właśnie żywnościowej, bo drogie paliwo to się przekłada na transport, na no i na, po prostu na produkty żywnościowe.
0: Poseł Bogumiła Olbrycht z Prawa i Sprawiedliwości była gościem poranka 7:09. Dziękuję pani poseł za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia.
2: 7:09. Gość poranka.

8:40 już minęła, to jest środowe wydanie poranka z Głośni Katolickich. 7:09, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Magdalena Kiciak-Kucharska, będzie gościem naszego poranka za niecałe 4 minuty. Zostańcie Państwo z nami.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak w gospodarstwie, pracy nie brakuje przez cały rok. Jesienią jest jej szczególnie dużo. Dziś rozmawiam z panią Magdaleną Kiciak-Kucharską, zastępcą prezesa. I chociaż tematem rozmowy jest wsparcie, którego obsługą zajmują się wyłącznie departamenty, które pani prezes nadzoruje, to i tak czuję już, że nasza rozmowa mogłaby trwać dużo dłużej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pani prezes, zacznijmy może od przypomnienia kołom gospodyń wiejskich o dobiegającym końca naborze wniosków.
2: Owszem, dziś ważna data, 30 września, to ostatni dzień na składanie wniosków o dofinansowanie działalności. Nadzorowany przeze mnie Departament Wsparcia Społecznego i Ewidencji Producentów. Tym naborem zajmuje się wprawdzie od niedawna, ale wnioski agencja przyjmuje od wiosny. Dzisiejsza rozmowa to doskonała okazja na to, aby przypomnieć, że do północy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych można się ubiegać o wsparcie dla kół, które widoczne jest na co dzień i od święta obecnie, także podczas uroczystości dożynkowych.
1: Chyba już za późno na szczegółowe przedstawienie zasad przyznawania tej pomocy, ale powiedzmy o najważniejszych kwestiach, na przykład wysokości wsparcia, żeby zachęcić niezdecydowanych czy spóźnialskich.
2: Wysokość wsparcia, o które mogą ubiegać się koła, to od 8 do 10 tysięcy złotych, w zależności od liczby członków. Przyznane środki mogą zostać przez nie przeznaczone na między innymi realizację działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, inicjatyw wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz przedsięwzięć służących pielęgnowaniu i upowszechnianiu lokalnych tradycji. Szkoda, żeby nie skorzystać ze środków przeznaczonych na te ważne, interesujące cele.
1: W jednej z wakacyjnych rozmów na naszej antenie prezes Wojciech Legawiec zapowiadał całą serię unijnych programów pomocowych. Zdaje się, że te nabory z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 są już w toku. Jakie to wsparcie?
2: Jeśli chodzi o programy, które obsługują nadzorowane przeze mnie departamenty działań inwestycyjnych i premiowych, to są nabory o inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, czy też tworzenie i rozwój organizacji i grup producentów rolnych. A już za parę dni uruchamiamy po raz kolejny także wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
1: To już wiem, jak planować dalszą rozmowę. Zacznijmy od wsparcia dotyczącego chorób. Co należy wiedzieć o tej, która kryje się pod nazwą ASF?
2: ASF, czyli afrykański pomór świń, to poważna choroba i niezwykle zaraźliwa, bardzo groźna dla trzody chlewnej. W Polsce raz na jakiś czas pojawiają się nowe ogniska, ostatnio na Lubelszczyźnie. Cały czas staramy się, mam na myśli tu wszystkie służby i hodowców, dbać o to, aby ta choroba nie doprowadziła do konieczności eliminacji kolejnych stad.
1: Kto może się ubiegać o wsparcie?
2: O przyznanie pomocy ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie chowu lub hodowli konwencjonalnej nie mniej niż 50 świń, nie mniej niż 27 świń metodami ekologicznymi, a bez limitów dotyczy to hodowli świń ras rodzimych i czystych.
1: O wsparciu w jakiej wysokości mowa?
2: W całym okresie realizacji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 można otrzymać do 100 tysięcy złotych. Ta pomoc ma dwojaką formę. Obowiązują albo stawki jednostkowe, albo refundacja 80% kosztów kwalifikowanych. Warto wiedzieć, że minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych, która uprawnia do otrzymania pomocy, to 20 tysięcy złotych. I co istotne, ograniczenie to nie dotyczy operacji objętych refundacją kosztów jednostkowych.
1: W jakim terminie i w jakiej formie można składać wnioski w tym naborze?
2: Rolnicy zainteresowani dofinansowaniem inwestycji zapobiegającym rozprzestrzenianiu się ASF mają już niewiele czasu na przesłanie elektronicznie wniosku przez portal rolnika. Nabór rozpoczęliśmy na początku września i zakończymy go 1 października. To raczej ostatni dzwonek, żeby finalizować uzupełnienie dokumentów.
1: Przejdźmy do tematu ubezpieczeń. Dlaczego w przypadku zwierząt gospodarskich warto skorzystać z dopłat?
2: Warto rozważyć skorzystanie z tej pomocy i ubiegać się o zwrot znacznej części kosztów ubezpieczenia zwierząt, ponieważ skutki wystąpienia w gospodarstwie wielu chorób, szczególnie zakaźnych, mogą być bardzo dotkliwe i prowadzić do poważnych strat finansowych.
1: Czy można powiedzieć o jakichś zmianach, które zaszły, gdy porówna się zasady obowiązujące w minionym i trwającym naborze?
2: Ten nabór jest prowadzony na tych samych zasadach jak poprzedni, który odbył się na początku roku. Zachęcam jednak, aby przed złożeniem wniosku dokładnie zapoznać się z dokumentacją, w szczególności z udostępnionymi przez nas instrukcjami, które zawierają niezbędne informacje dotyczące sposobu ubiegania się o pomoc.
1: O jakich limitach powinni wiedzieć rolnicy, którzy chcą skorzystać z tych dopłat?
2: Rolnik musi mieć ubezpieczonych co najmniej 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub tyle samo sztuk drobiu nieśnego. W przypadku pozostałych gatunków wsparcie obejmuje gospodarstwa utrzymujące co najmniej 14 świń lub 4 sztuki bydła, owiec, kóz bądź koni.
1: Jaka jest wysokość pomocy i w jakiej formie rolnik ją otrzyma?
2: Pomoc ma formę refundacji 70% kosztów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób. Na ten cel przewidziano w tym naborze ponad 53 miliony złotych.
1: W jaki sposób i do kiedy można składać wnioski?
2: Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane do 13 października. Ten nabór, jak i poprzednie, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: To tyle na temat chorób i zwierząt. Zupełnie inne wsparcie ma agencja w swojej ofercie dla organizacji i grup producentów.
2: Tak, wsparcie skierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zrzeszających producentów rolnych. W porównaniu z innymi rodzajami wsparcia, w przypadku których wnioski idą w setki czy tysiące, tu ostateczna liczba nie zrobi wielkiego wrażenia. Przypominam, że mamy do czynienia ze specyficzną formą prowadzenia działalności rolniczej, nieindywidualną. Gdyby chcieć podać liczbę beneficjentów tego wsparcia, które agencja ma w swojej ofercie od czasów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, należałoby wziąć pod uwagę wszystkich członków organizacji czy grup.
1: A jaka jest wysokość wsparcia?
2: Wsparcie ma formę ryczałtu, którego wysokość zależy od wartości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie członków organizacji lub grupy. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania i w pierwszym roku wynosi 10% przychodów netto, natomiast dalej maleje stopniowo o 0,5%, by w 5 roku osiągnąć poziom 8%. Istnieją także limity. Dla organizacji producentów wynosi on na rok 100 tysięcy euro, a dla grupy producentów 60 tysięcy euro.
1: Te kwoty robią wrażenie. Powiedzmy może jeszcze, jakie są korzyści dla rolników wynikające ze zrzeszania się.
2: Rolnicy dzięki organizowaniu się w grupy producentów czy organizacje mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni, gdyby działali indywidualnie. Przede wszystkim mogą znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, zapewnić sobie stabilny zbyt produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. A skoro rozmawiamy o wsparciu z planu strategicznego, to zasadnicza korzyść polega na możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach tego naboru. To według mnie taka dodatkowa motywacja do zespołowego działania.
1: Jak wygląda kalendarz naboru?
2: Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 27 października, a nabór jest prowadzony za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Przy okazji wspomnę, że za pośrednictwem tej aplikacji odbywa się cała wymiana korespondencji. To właśnie tą drogą zawierane są umowy z beneficjentami.
1: Za chwilę październik i start naboru dotyczącego inwestycji w OZE. Nie mamy czasu na rozmowę o szczegółach, ale może warto choć w kilku słowach zapowiedzieć wsparcie i wspomnieć o ewentualnych zmianach, ułatwieniach w porównaniu do minionych lat.
2: Liczę, że będzie jeszcze okazja do rozmowy na ten temat, bo to wsparcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród rolników. Jeśli chodzi o najważniejsze nowości, to powiem, że tak jak zapowiadał minister Stefan Krajewski, dotychczasowy system refundacji kosztów rzeczywiście poniesionych został zastąpiony uproszczonym systemem kosztów jednostkowych dla inwestycji związanych z zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii elektrycznej. Zmiana ta pociąga za sobą m.in. brak konieczności przedstawienia ofert od potencjalnych wykonawców przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy i brakiem obowiązku dostarczania faktur przy składaniu wniosku o płatność. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom przyszłych beneficjentów, oczywiście gdy tylko jest to możliwe, i tak też będzie w przypadku naboru, który startuje 5 października.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a kołom gospodyń wiejskich przypominam, że jeszcze do północy mają czas na wysłanie wniosku.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to była ostatnia rozmowa w środowym wydaniu poranka Rozgłośni Katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek, wspólnie spędzony czas i życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
6: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
7: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
8: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
7: Co?
8: A mleko i śmietanę kupiłeś?
7: Tak, mazurski smak.
8: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
7: Tak, mazurski smak.
8: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
7: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
9: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
10: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
4: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Jest środa, 30 września. Dziś Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Tłumacza. W kościele wspominamy świętego Hieronima. Już tylko 92 dni pozostają do końca tego roku. Imieniny obchodzą dziś Zofia, Hieronim, Antoni, Felicja i Franciszek. Słońce wstało o 6:27, a zajdzie no wcześniej, bo już 7 minut po godzinie 18, a więc dzień trwa tylko 9 godzin i 5 minut. Jesień mamy, piękną jesień, piękne oblicze tej jesieni, cieszmy się pogodą. Do końca tego tygodnia, a nawet na początku przyszłego, temperatury prawie 20 stopni, do tego ma być sporo chwil ze słońcem. Konkurs zrobimy oczywiście, to już za 8 minut, a teraz życzenia pięknego dnia od grupy YouTube.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

11 minut po godzinie 9 słuchają Państwo Radia Nadzieja w środę. Czas na konkurs. Do wygrania jest książka kazania o Najświętszej Maryi Pannie świętego Bernarda, wydana przez wydawnictwo AA. To zbiór kazań o Matce Bożej, autorstwa jej gorliwego czciciela świętego Bernarda, średniowiecznego mistyka, ascety i odnowiciela życia monastycznego. To wybitne dzieło mistrza duchowego zostało poprzedzone encykliką Ojca Świętego Piusa XII o świętym Bernardzie, opublikowaną w 800. rocznicę jego śmierci. Jeśli ktoś z Państwa tę książkę chciałby od nas otrzymać, proszę szybko dzwonić do studia Radia Nadzieja 512 123 5.

15 minut po godzinie 9, o 9.30 rozmowa z gościem dnia, a moim i Państwa gościem będzie dziś Marlena Siok, przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet. Zapraszamy już za 10 minut.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia dziś jest przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy oglądają nas w internecie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o trzeciej edycji Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi, które odbędzie się już za nieco ponad tydzień, bo 9 października. Dlaczego zmiana będzie hasłem tegorocznego forum?
2: Postanowiłyśmy wybrać taki temat, ponieważ zmiana tak naprawdę dotyczy każdego obszaru naszego życia. Zmieniają się nasze relacje, zmienia się też sposób, w jaki pracujemy, zmieniają się technologie, zmienia się medycyna, zmienia się tak naprawdę wszystko. Dlatego postanowiłyśmy zachęcić i zaprosić w tym roku do rozmowy właśnie o zmianie, żeby z takiego biernego uczestnika i osoby, która tę zmianę właściwie konsumuje, by stać się takim aktywnym uczestnikiem tej zmiany i tę zmianę współtworzyć, bo jak obserwujemy, kobiety mają do tego ogromną chęć, mają ogromny potencjał i chcemy właśnie o tym porozmawiać podczas trzeciego Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi.
1: Zmiany rodzą opór bardzo często. Forum będzie poświęcone temu, jak się nie bać tych zmian, jak się nie bać zmiany w życiu i wycisnąć z niej jak najwięcej?
2: Dokładnie tak. Mamy w pierwszym panelu między innymi panią dr Annę Sacjo-Szymańską, która będzie opowiadała o trendach, które przed nami, w jakim kierunku zmierza świat, ale z drugiej strony mamy Katarzynę Zając-Malinowską, która opowie o tym, jak nasz mózg reaguje właśnie na zmianę, co się z nami dzieje, dlaczego tak się zachowujemy i jak sobie z tym radzić. Ale też mamy niesamowicie ciekawe, wiem, bo już niejednokrotnie byłam na wystąpieniu Joanny Warechy, która opowie właśnie o zmianie w postaci decyzji. I tej decyzji, która buduje życie i jak zdecydować się, jak odważyć się na tą zmianę, żeby to życie właśnie zmienić. Więc jak najbardziej tak.
1: To skoro mówimy już o tych paniach, kobietach, które będą opowiadały, mówiły o zmianie, to może prześledźmy program. I jakie prelegentki podczas tegorocznego forum?
2: Tak, startujemy już o godzinie 14. Mamy też taką część oficjalną i tutaj zapewne za moment o tym porozmawiamy, ale tutaj przewidziałyśmy galę konkursu Łomżynianka Roku, bo to już druga edycja i też chcemy nagrodzić panie, które bardzo często po cichu działają na terenie naszego miasta. Mamy ten właśnie pierwszy panel, o którym już wspomniałam, Świat w zmianie. I tutaj zaprosiłyśmy właśnie dr Annę Sacjo-Szymańską, która zajmuje się też trendami i bada to, w jakim kierunku zmienia się świat. Zaprosiłyśmy Katarzynę Zając-Malinowską, która właśnie od tej strony psychologicznej opowie o tych zmianach, co dzieje się z naszym mózgiem. Zaprosiłyśmy też Katarzynę Dąbrowską i nie wszyscy wiedzą, ale jest to Łomżynianka, ale naczelna magazynu Elle. Więc kolejna kobieta, która robi tę karierę w świecie, a pochodzi z Łomży, o tej Łomży nie zapomina, do niej często wraca i też chcemy zapytać, jak z jej perspektywy ten świat się zmienia, ale też pani Karolina Śmiecińska, jest to pani reprezentująca Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy, która stoi na czele właśnie laboratorium, które bada jakość produktów, które trafiają do konsumentów i też chcemy porozmawiać, jak zmieniają się nasze wybory konsumenckie, jak traktujemy dzisiaj żywność, po jakie wybory sięgamy i w jakim kierunku będzie to zmierzało. Mamy właśnie wystąpienie Joanny Warechy, Świat w zmianie. Zmiana to decyzja o odwadze, która buduje życie. I tutaj porozmawiamy o tym, jak się odważyć właśnie na tę zmianę. Ale już nauczone doświadczeniem i też wsłuchujące się w głosy, chcemy porozmawiać też, jak zmieniają się nasze role społeczne. Czyli zaprosiłyśmy do rozmowy dwoje specjalistów, którzy porozmawiają o tym, jak na przestrzeni lat zmieniły się role społeczne kobiet i mężczyzn i teraz jak w tych nowych rolach się odnaleźć, gdzie mamy ten punkt styku, by ze sobą współpracować, by się nawzajem zrozumieć, usłyszeć i dzięki temu budować świat oparty na współpracy, bo temu właśnie ma służyć forum, byśmy dyskutowali o naszych wzajemnych spostrzeżeniach, o naszych wzajemnych poglądach i budowali świat na współpracy. Jak, tutaj pani Maria Rotkiel i Michał Sawicki.
1: Jak mężczyźni sobie radzą ze zmianą ról społecznych? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo chociażby opracowania dotyczące demografii wskazują, że rozmijamy się bardzo mocno w oczekiwaniach. Mam na myśli rozmijamy, czyli kobiety i mężczyźni,
2: dokładnie,
1: na przykład
2: tak.
1: zniekształcenia, oczekiwania wobec relacji, chociażby w związkach.
2: Dokładnie tak. Jeśli nie będziemy rozmawiali o tych oczekiwaniach, jeśli nie będziemy rozmawiali o wzajemnym postrzeganiu świata, to nie jesteśmy w stanie zbudować właśnie świata opartego na współpracy. Dlatego Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to forum, które oczywiście jest skierowane do kobiet, ale zapraszamy także mężczyzn, ponieważ nie wyobrażamy sobie, by o tej zmianie rozmawiać bez uwzględnienia obydwu płci, bo tylko w taki sposób możemy budować świat oparty na równości.
1: Miałam o to zapytać, czyli miejsce dla mężczyzn podczas tego forum jest?
2: Jak najbardziej, coraz więcej mężczyzn uczestniczy w tym forum i właśnie między innymi ten panel, o którym wspominam, rozmowa o tych wzajemnych relacjach, to efekt tego, że w tamtym roku, kiedy siedzieliśmy właśnie na widowni, usłyszałam głos, a może w następnym roku przyjrzyjcie się też mężczyznom. Skierujcie ten reflektor nieco bardziej także na mężczyzn. I ten głos wysłuchałyśmy i w tym roku też chcemy nieco bardziej przyjrzeć się temu, jak my w tym świecie funkcjonujemy.
1: Bo mężczyzna, który potrafi sobie poradzić z tą zmianą ról społecznych, przekształcaniem się, jest też później dobrym partnerem, po prostu wsparciem dla nas, dla kobiet.
2: Zdecydowanie tak. I też bardzo często te stereotypy, które są narzucane, czy na kobiety, czy na mężczyzn, bardzo często są po prostu krzywdzące. W związku z tym świat się zmienia, to o czym rozmawiamy i warto o tym rozmawiać, by gdzieś tam te stereotypy też z nimi się mierzyć i tworzyć taki świat, w którym właśnie będziemy sobie pozwalali na to zrozumienie i będziemy dostrzegali siebie nawzajem.
1: Czyli forum nie jest w opozycji do mężczyzn, bo czasem są takie spotkania kobiece, gdzie na mężczyznach wieszane są wręcz psy i jest takie bojowe nastawienie, że my przeciwko mężczyznom. Tutaj nie, to jest... Nie jest w opozycji do mężczyzn, wręcz przeciwnie.
2: Tak, bardzo często się jednak też tak dzieje, o czym tutaj rzeczywiście rozmawiamy, że faktycznie być może takie wydarzenia są w ten sposób postrzegane i domyślam się, że też forum pewnie na samym początku było w taki sposób postrzegane. Ale ja od samego początku, kiedy powstawała też Łomżyńska Rada Kobiet, podkreślałam to, że rada nie ma być w opozycji do kogokolwiek, bo to nie sztuką jest, żeby budować świat na wyższości którejś z płci czy warstwy społecznej. Nam chodzi o to, by spokojnie, rzeczowo i merytorycznie rozmawiać o tym, czego my potrzebujemy, my kobiety potrzebujemy, ale też mężczyźni, bo to, co tutaj już wielokrotnie powtarzam, nie ma świata równego bez zauważenia nas, każdego z osobna. W związku z tym forum ma być taką przestrzenią do dyskusji, w której zatrzymujemy się i mamy taką refleksję na temat tego, czego potrzebujemy, ale ze wzajemnością i do takiego wzajemnego właśnie usłyszenia się.
1: Czy wie już pani, kto zostanie Łomżynianką roku w danej kategorii?
2: No jeszcze nie, ponieważ kapituła konkursu przed nami. Rzeczywiście to zainteresowanie dość spore, bo wpłynęło niemal 20 kandydatur. W piątek kapituła zbierze się, by te wnioski wszystkie prześledzić i wybrać te, które zostaną panie nagrodzone. Natomiast kiedy ja tak patrzę i śledzę te kandydatury, to uważam, że każda z tych pań zasługuje na wyróżnienie, bo każda z nich bardzo często po cichu właśnie pracuje w swojej przestrzeni, zmienia tę rzeczywistość wokół siebie i każda tak naprawdę zasługuje na wyróżnienie, ale tego, która zostanie Łomżynianką roku w tych 6 kategoriach, dowiemy się właśnie 9 października.
1: 6 kategorii, czy możemy je wymienić?
2: Tak, możemy je wymienić, bo mamy takie kategorie jak biznes i przedsiębiorczość, działalność artystyczna i kulturalna, działalność naukowo-badawcza, sport, zdrowie. Jest też wyróżnienie specjalne, które trafia do firmy, przedsiębiorstwa albo do mężczyzny, wspierającego właśnie działalność kobiecą.
1: Czyli mężczyzna może zostać tutaj wyróżniony.
2: Tak, może zostać.
1: Bo to jest znów to, o czym mówimy, że nie w opozycji do mężczyzn.
2: Tak, jest to wyróżnienie specjalne. W tamtym roku powędrowało do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, bo też tutaj prześledziliśmy, jak tworzą warunki dla kobiet właśnie wspierają pracując, czy to powrót do pracy, czy to właśnie tę pracę zawodową, łączenie jej z macierzyństwem, więc chcemy te dobre praktyki właśnie w ten sposób też podkreślać i nagradzać i pokazywać, że w mieście Łomża są instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, czy mężczyźni, którzy też stwarzają taką przestrzeń i biorą pod uwagę to, że ten świat właśnie zmienia się w taki sposób i te warunki też tworzą.
1: Trudno jest wybrać zwycięzców w poszczególnych kategoriach, kiedy kilka tych zgłoszeń napływa?
2: Tak, bardzo trudno, ponieważ tak jak wspomniałam, te kandydatury są naprawdę silne i trudno jest też dokonać takiego wyboru, kiedy ma się świadomość tego, że właśnie każda z tych pań zasługuje na docenienie, bo naprawdę wykonują ogrom pracy, więc w tamtym roku, mimo że tak dość łagodnie i w miarę spójnie ten werdykt nasz wyglądał, ale mieliśmy naprawdę spory kłopot, żeby tak ostatecznie wybrać te najlepsze z najlepszych, które zostaną nagrodzone, więc myślę, że w tym roku, kiedy już widzę nazwiska, to wiem, że będzie podobnie, ponieważ są to bardzo mocne kandydatury.
1: A czy są jakieś kategorie, w których warto by było, żeby jeszcze więcej tych kandydatek do tytułu Łomżynianka Roku się zgłosiło? Bo jest ich mało, a wiemy, że tych kobiet w jakiejś kategorii jest dużo, tak, które można byłoby nagrodzić.
2: Tak, jest taka kategoria, tutaj też rozmawiałyśmy, to właśnie jest zdrowie, ponieważ pierwsza edycja była to kategoria połączona, sport i zdrowie, natomiast w tym roku zdecydowałyśmy i też wspólnie tutaj właśnie z prezydentem miasta Łomża, bo jest to nagroda właśnie prezydenta miasta Łomża, która powstała z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet i rozdzieliłyśmy tę kategorię. W związku z tym sport jest oddzielnie, zdrowie jest oddzielnie i trochę ubolewam nad tym, że właśnie w tej kategorii zdrowie mamy tylko jedną kandydaturę, bo wydawało mi się, że są to kategorie, które trudno zmierzyć i trudno porównać ze sobą i każda zasługuje na oddzielne spojrzenie. Myślę, że tutaj też przed nami taka refleksja, żeby na przyszłość też nieco mocniej podkreślić to, żeby to zdrowie też uwypuklić, bo no, profilaktyka dzisiaj jest niezwykle istotna i też widzimy, jak wiele kobiet wkłada w to mnóstwo energii, siły i w mieście Łomża także wiele inicjatyw takich powstaje, więc myślę, że to przed nami, żeby jeszcze tę kategorię nieco bardziej właśnie podkreślić.
1: A kto może zgłaszać kandydatów?
2: Tak naprawdę każdy. Każdy, kto widzi w swoim otoczeniu kobietę aktywną, kto widzi w swoim otoczeniu kobietę zaangażowaną, każdy może taki wniosek złożyć, taki formularz wypełnić. Oczywiście potrzebna jest zgoda tej pani, która będzie nominowana, ale tak naprawdę każdy z nas może to zrobić.
1: Myślę sobie na przykład o cudownych łomżyńskich położnych albo doradczyniach laktacyjnych, tak, które wspierają mamy na początku tej ich drogi, która jest bardzo trudna. Jakieś wspierające lekarki chociażby, nie wiem, okulistka, która sprawia, że wizyta z dzieckiem u lekarza staje się no nie jakimś rodzinnym dramatem. To też jest ważne, też jest wsparcie nas kobiet w takiej codzienności.
2: Zdecydowanie i mam bardzo podobne spostrzeżenie. Przecież w tamtym roku w tej kategorii sport i zdrowie nagrodę otrzymała Katarzyna Wróblewska. Wszyscy wiemy, jak jej bułka mocno tutaj już wsiąknęła w tę tkankę miasta, jak wiele kobiet korzysta z tej pomocy i jak wielu kobietom właśnie Kasia czy Monika pomogły, tworząc taką opiekę, to o czym rozmawiamy, prawda? Taką opiekę otaczając właśnie takim wsparciem. Więc jak najbardziej tak, mam nadzieję, że przyszły rok to może właśnie tutaj już apelujemy, żeby już dzisiaj może się zastanawiać nad tym, aby do kolejnej edycji, już trzeciej edycji w przyszłym roku takie panie zgłaszać.
1: Zapisać sobie na kartce już dzisiaj właśnie i w przyszłym roku, w przyszłym roku zgłosić. Czyli nie brakuje w naszym mieście takich aktywnych, zaangażowanych kobiet na bardzo różnych polach.
2: Nie brakuje, jest ich naprawdę bardzo dużo, to pokazuje ten konkurs. Mało tego, oprócz konkursu Łomżynianka Roku, chcemy też przyznać honorowe odznaki województwa podlaskiego, ponieważ też tutaj dostrzegamy, że jest grono kobiet, które promują miasto Łomża, promują województwo podlaskie i chcemy też takie panie odznaczyć. Będą przyznane 3 odznaki honorowe. Więc tutaj to też kolejny taki asumpt do tego, żeby pokazać, że miasto Łomża ma niezwykle ambitne, wrażliwe, aktywne kobiety. Ktoś może powiedzieć, że jest to tak naprawdę niewielkie docenienie, ale już widzimy, że ten konkurs to też jest taki wiatr w żagle, więc zależy nam na tym, żeby na moment chociaż skierować ten reflektor na te kobiety, które, tak jak już mówiłam, bardzo często po cichu pracują w swoich obszarach i pokazać, że mamy w mieście naprawdę niezwykłe kobiety.
1: Forum za nieco ponad tydzień, można się jeszcze zapisywać, bo będzie też część artystyczna i bardzo atrakcyjna.
2: Tak, w tym roku przygotowałyśmy koncert zespołu Poparzeni Kawą 3. To już jest zawsze taki moment rozluźnienia, pobycia razem w takiej właśnie formie koncertowej, z dobrą muzyką, żeby po tych też rozmowach, które nie zawsze są łatwe, mają swój ładunek i emocjonalny, mają swój ciężar. W związku z tym pozwalamy sobie też na taką chwilę, na taką chwilę refleksji, oddechu, żeby ten wieczór, to piątkowy wieczór, żeby spędzić słuchając dobrej muzyki, po prostu cieszyć się swoją obecnością wzajemną.
1: Miejsca jeszcze są?
2: No tutaj mamy już nieco problem, ponieważ wczoraj wieczorem zamknęłyśmy rejestrację na forum, ponieważ kiedy w ubiegły piątek zorganizowałyśmy konferencję wspólnie z zastępcą prezydenta miasta Łomża Piotrem Serdyńskim i członkiem zarządu województwa podlaskiego Jackiem Piorunkiem, ogłosiłyśmy, że rejestracja na forum startuje, to w ciągu zaledwie 3-4 godzin już miałyśmy połowę miejsc zarezerwowanych. No wczoraj właściwie już cała pula miejsc została zarezerwowana. W związku z tym no, musiałyśmy dokonać zamknięcia rejestracji. Oczywiście, jeśli jakieś tam pojedyncze przypadki się zdarzą, no to chcemy gościć wszystkich i naprawdę zależy nam na tym, by jak najwięcej kobiet z Łomży skorzystało z tego wydarzenia. Natomiast wiemy, to jest ograniczenie przestrzenne, tak? Sala też ma swoje ograniczenia, w związku z tym mamy też ten limit, którego nie możemy przekroczyć, ale...
1: Więc, tutaj... drogie panie, jeśli was zainteresowała nasza rozmowa i to forum, to za rok trzeba się po prostu spieszyć, nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.
2: Dokładnie.
1: Zaproszone są wszystkie kobiety, niezależnie od poglądów, statusu społecznego, to o czym mówiłyśmy. To jest takie miejsce przyjazne, wspierające, nie kobieta kobiecie kobietą, jak to się mówi, tylko tak. Wręcz przeciwnie.
2: Dokładnie tak.
1: Albo może nadajmy inny sens tym słowom.
2: Właśnie, bo to jest też przestrzeń, gdzie my wzajemnie się sieciujemy, poznajemy, toczymy rozmowy, bo oczywiście panele dyskusyjne i ta wartość merytoryczna jest niezwykle istotna, ale też stawiamy na to, by tworzyć taką przestrzeń właśnie do rozmowy, bo w tym świecie, który jest bardzo zabiegany, kiedy jesteśmy naprawdę obarczeni mnóstwem obowiązków, brakuje tego czasu na tę rozmowę, na pobycie z drugą kobietą, ale też nie tylko z kobietą, tak? Chodzi o to, żeby po prostu spotkać się w ten piątkowe popołudnie i wieczór, wspólnie ze sobą pobyć, skorzystać z tej wartości merytorycznej, wypić kawę, porozmawiać i dać sobie czas na taką właśnie refleksję i chwilę wytchnienia.
1: Może zmotywować się do zmiany, a może do badania profilaktycznego, bo październik się rozpoczyna, to jest miesiąc świadomości kobiecych nowotworów.
2: Tak, i tutaj też przygotowałyśmy dla pań i panów, bo stawiamy na tę, tak jak rozmawiamy, zmianę, która dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Diagnostyka, która wspiera nas, laboratorium, które wspiera nas już kolejny rok, przygotowało 100 badań. 100 badań dla kobiet i mężczyzn. Dla kobiet w kierunku nowotworu jajnika, a dla mężczyzn w kierunku nowotworu raka prostaty. I tutaj właśnie będzie badanie z krwi. Mamy taką pulę 100 badań. Będzie można przyjść do Filharmonii Kameralnej przed wydarzeniem od godziny 12 i na takie badanie się zapisać, skorzystać z niego i też ten element, który jest dla nas niezwykle ważny, żeby łączyć te rozmowy właśnie z profilaktyką. Tutaj kolejny rok stawiamy na to i też zachęcamy do tego, by zarezerwować sobie ten czas przed forum, skorzystać z tego badania. Zachęcamy kobiety, zachęcamy mężczyzn, bo tak jak wspomniałam, badania są przewidziane i dla kobiet, i dla mężczyzn, żeby z tego skorzystać.
1: Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siak była gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Widzimy się 9 października w Zmianie. Serdecznie zapraszam.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar, ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
3: Po reklamie.

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok i między innymi o tym powiemy Państwu w wiadomościach o godzinie 10, już za 4 minuty.

0: Rosjanie przeprowadzili w nocy kolejny atak powietrzny na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2027 rok. Zbliża się sezon grzewczy, MPC Łomża uspokaja, a do stycznia nie będzie wzrostu cen. Wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę. W stan podwyższonej gotowości postawiono też systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, przekazuje, że działania mają charakter prewencyjny.
1: Ale związane po raz kolejny z atakami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy była konieczność poderwania lotnictwa po to, by zabezpieczyć przestrzeń powietrzną na wschodzie Polski, również nasze systemy osiągnęły stan wyższej gotowości.
0: Rosjanie atakują cele na zachodzie Ukrainy z użyciem środków napadu powietrznego. Wojsko podkreśla, że na razie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla mieszkańców Polski. Sytuacja jest stale monitorowana. Alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej. Zgodnie z jej zapisami wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów. Zawarto w niej też koszty planowanej reformy podatkowej, która wprowadzi pośredni próg z 24% stawką PIT dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych.
3: Minister Finansów i Gospodarki podkreślił, że ten projekt ustawy budżetowej łączy wsparcie dla obywateli z inwestycjami i wydatkami kluczowymi dla państwa. Andrzej Domański wskazał tutaj nie tylko na zwiększone środki przeznaczone na ochronę zdrowia, ale też na obronność.
4: Planowane wydatki na obronność sięgną 198 miliardów złotych i przekroczą 4,5% PKB. To jest poziom, który nadal utrzymuje Polskę wśród liderów państw NATO.
3: Andrzej Domański zapewnił też, że mimo dużych wydatków i zadłużenia państwa, rząd będzie dalej realizował kluczowe programy socjalne.
4: Między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
3: Teraz projekt ustawy budżetowej trafi do Sejmu. Posłowie zajmą się nim w przyszłym tygodniu. I zgodnie z konstytucją prezydent nie może zawetować tego dokumentu.
0: Relacjonowała Dagmara Kędzior.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Zbliża się sezon grzewczy, więc mieszkańcy Łomży zadają sobie pytanie o wysokość taryf za ogrzewanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uspokaja. Przynajmniej do końca stycznia nie ma mowy o wzroście cen. Prezes MPC-u Radosław Żegalski przypomniał, że taryfy musi jeszcze zaakceptować Urząd Regulacji Energetyki.
5: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku ceny, będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no, chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. Widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen zrębki leśnej.
0: To właśnie zrębka jest odpowiedzialna za około 70% produkcji ciepła dla miasta.
5: Wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa.
0: Przedsiębiorcy z branży drzewnej w regionie mają obecnie problem z pozyskiwaniem surowca, między innymi ze względu na zmniejszony decyzją rządu obszar wycinki lasów. Zakończyła się tegoroczna edycja praktyk u marszałka. Przez 6 tygodni 50 studentów zdobywało doświadczenie zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Praktyki odbywały się w Warszawie oraz w delegaturach, między innymi w Ostrołęce. Jak podkreśla Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac, była to szansa na rozwijanie umiejętności i poznanie samorządu od kuchni.
6: Mamy możliwość, żeby młodzi ludzie poznali to, co się dzieje w naszym urzędzie i też byli potencjalnymi kandydatami do nas do pracy. Zachęcamy ich oczywiście, oni też widzą, jak to wygląda, więc myślę, że obydwie strony na tym bardzo korzystają. W tym roku mieliśmy wyjątkowo dużo, bo 500 osób do nas aplikowało na 50 miejsc, więc naprawdę stajemy się bardzo ciekawym miejscem, gdzie studenci nie tylko mogą dostać pieniążki za swoją pracę, ale też popracować w bardzo przyjaznych warunkach, jakie stwarza urząd.
0: Studenci angażowali się m.in. w przygotowanie wydarzeń kulturalnych, realizację projektów prozdrowotnych i organizację konferencji prasowych. To wszystko w tym wydaniu Wiadomości na Kolejne. Zapraszam o 11.
2: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest kolejny dzień z bardzo ładną pogodą. Dziś w regionie dużo słońca i ciepło, 15 stopni teraz, a 21 to prognozowana temperatura maksymalna. W nocy 7 stopni, jutro podobnie jak dziś słonecznie i około 20 stopni na termometrach.
2: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
2: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo.

0: wrócił na plan filmowy po 20 latach, by zagrać Ignacego Rzeckiego. Od dziś w kinach nowa adaptacja powieści Bolesława Prusa, w której w postać przyjaciela głównego bohatera lalki Stanisława Wokulskiego wcielił się Marek Kondrat. Aktor wyjaśnił, że grany przez niego bohater nie jest odwzorowaniem książkowego pierwowzoru.
1: Postać Rzeckiego jest mocno okrojona. On nie ma swojej perspektywy, że tak powiem, narracyjnej, tak jak u Prusa. Postanowiłem udać się w przeszłość żołnierską tej postaci, czyli taki grunt, który łączy Wokulskiego rzetelnością pewną, postawą taką charakterną, typową dla postawy żołnierskiej. Oni obaj zaznali krwi, więc pomyślałem, że to jest doskonała baza do tej przyjaźni.
0: Marek Kondrat podkreśla, że chociaż Lalka to film kostiumowy, jest niezwykle aktualna i między innymi dlatego zdecydował się wziąć udział w tym przedsięwzięciu.
1: Miałem takie uczucie, że uczestniczę w takim kinie, o którym zawsze myślałem i marzyłem, że ono przenosi nas w trochę inny świat, że daje wrażenia takiej konstrukcji, którą trudno sobie wyobrazić po prostu dzisiaj współcześnie. Postaci, które tam są na ekranie, noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe. To jest wartość tej powieści, nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna.
0: W postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Dorociński w Rzeckiego po blisko 20 latach, jak już wspomniałam, nieobecności na planie filmowym Marek Kondrat. Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Na ekranie zobaczyć można m.in. Agatę Kuleszę jako panią Meliton, Andrzeja Seweryna jako Tomasza Łęckiego, czy Maję Komorowską jako prezesową Zasławską.

0: Pracodawcy czekają na wytyczne w sprawie alarmów lotniczych. Poradnik dla firm przygotowuje Państwowa Inspekcja Pracy. To reakcja na pytania przesłane przez przedsiębiorców o to, jak powinny reagować ich zakłady na ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Leszek Kędzierawski twierdzi, że w wielu firmach brakuje podstawowych procedur na wypadek zagrożenia z powietrza.
1: Pracodawcy powinni dostać ewentualnie informacje, gdzie mają się udawać z pracownikami albo gdzie wysyłać pracowników w sytuacji takiego zagrożenia. No, nikt z nas takich informacji nie uzyskał.
0: Zdaniem prezesa Lubelskiego Związku duża liczba alertów RCB sprawia, że wiele osób na terenach przygranicznych w ogóle nie reaguje na ostrzeżenia. Według Leszka Kędzierawskiego potrzebne jest wyraźne wskazanie, jaki rodzaj alertu daje podstawę do wstrzymania prac.
1: Coś takiego powinno być, powinno być to bardziej rozwinięte, jak już skądś te informacje musimy uzyskać. Mówię globalnie, nie tylko o przedsiębiorcach, ale również pracodawcach innych, czyli urzędy.
0: Rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy przekazał, że trwają prace nad poradnikiem dla pracowników i pracodawców. Wytyczne będą obejmowały różne rodzaje ostrzeżeń, a także stopnie zagrożenia. 10.30 na radiowym zegarze. Spędzają Państwo środę z Radiem Nadzieja. O godzinie 10.40 audycja z cyklu Z prawem nie na lewo. Zapraszam w imieniu mecenasa Remigiusza Fabiańskiego.

0: nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa. Dziś jak chciałbym wrócić do tematu, no tylko mało sympatycznego, ale jednak co pewien czas ten temat powraca, nie tylko w zapytaniach, w rozmowach i ze słuchaczami, i również z moimi klientami, a również z wizytami moimi zawodowymi w sądzie. I niestety artykuł 178a dość często pojawia się na wokandach z Wydziału Karnego, sądów rejonowych wszelkiego rodzaju, a mianowicie ponosi się odpowiedzialność za jazdę w stanie nietrzeźwości. I tutaj chciałbym, wracając do tego problemu, bardzo palącego problemu, bardzo dosyć często występującego w mediach, ale to związanych z jakimiś zdarzeniami, czy to drogowymi, czy to nawet większymi katastrofami, ale jak gdyby w cieniu tego problemu podstawowego, czyli tej tragedii, która, do której doszło na drodze, muszę odnieść się i przypomnieć również o wszelkiego rodzaju skutkach, jakie mogą spotkać osobę, która w sposób zupełnie nieodpowiedzialny siada za kierownicą pojazdu mechanicznego. To nie oznacza tylko samochód osobowy, to jest samochód ciężarowy, to jest ciągnik rolniczy, czy motocykl. To jest, ma mniejsze znaczenie, pojazd mechaniczny, i w związku z taką sytuacją, jaką możemy ponosić odpowiedzialność. Ja dzisiaj jak gdyby na drugi plan tą odpowiedzialność podstawową, czyli wymiar kary, jaki sąd orzeka w sytuacji skazania, uznania winy, później skazania takiej osoby za ten czyn z artykułu 178a, paragraf pierwszy kodeksu karnego. Ja mówię o tej podstawowej odpowiedzialności, bez żadnego wypadku, sam fakt prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Państwo zapewne pamiętacie, że stan nietrzeźwości według prawa polskiego to jest powyżej 0,5 promila alkoholu, od 0,2 do 0,5 promila to jest wykroczenie, czyli stan po użyciu alkoholu, też ponosi się odpowiedzialność, tylko jak gdyby jest to odpowiedzialność wyłącznie na płaszczyźnie odpowiedzialności za wykroczenia. Powyżej tej skali 0,5 mamy odpowiedzialność już karną. A pamiętajmy, że przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości to jest odpowiedzialność za przestępstwo umyślne. Czyli wszelkiego rodzaju skutki skazania za przestępstwo umyślne przewidziane w różnych ustawach, między innymi ustawie o urzędnikach czy w karcie nauczyciela, powoduje, że traci się uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. To jest jeden ze skutków, bo często takie mam pytanie, no już zostałem ukarany, dlaczego drugi raz jestem karany? Ja mówię, to nie jest kara, w tej chwili jest skutek poniesionej odpowiedzialności za ten czyn, za który ktoś został skazany. To jest tylko skutek. Pamiętajmy tu również o kwestii związanej z wtórnymi też, jak gdyby odpowiedzialnością i skutkami takiego zachowania, a mianowicie przede wszystkim utrata prawa jazdy. No, jest to oblig. W sytuacji skazania sąd jest obowiązany odebrać prawo do kierowania pojazdami mechanicznymi na okres nie krótszy niż 3 lata, czyli 3 lata do 10 lat. Nie będę mówił o kwestiach recydywy tego typu przestępstwa lub też sprawami związanymi z wypadkami drogowymi. Tam jeszcze jest zaostrzone. Następna rzecz. Od ponad 3 lat mamy również prawo, które mówi o tym, że zabiera się pojazd ten mechaniczny, czyli konfiskata pojazdu tego, którym kierował ten kierowca w stanie nietrzeźwości. Teraz zmieniono to i podniesiono tą granicę, jeżeli kierujący ma powyżej 1,5 promila, czyli już de facto jest mocno nietrzeźwy, wówczas jest oblig odebrania konfiskaty tego samochodu. Poniżej tej granicy sąd może, czyli tu jest fakultatywne, jak my prawnicy mówimy, sąd może, ale nie musi. Pamiętajmy, że coraz więcej, a w zasadzie tak liczę około 80% wszelkich pojazdów mechanicznych, to kierują kierujący, no nie są albo właścicielami, bo samochód jest w leasingu, czy jest w dzierżawie, czy pożyczony jest, użyczony, czyli de facto kierujący nie jest właścicielem pojazdu, lub też ten pojazd stanowi współwłasność małżeńską, czyli jest to będący wspólnością majątkową małżeńską, czyli tak powiedzmy teoretycznie pół na pół kierujący ma jako mąż, zazwyczaj mężczyzna, chociaż już bardzo często zdarzają się, że i kobiety są skazywane za z tego przepisu, jak również mężczyźni. Wówczas nie można odebrać, dlatego że trudno karać kogoś za kierowanie pojazdem mechanicznym i odebrać mu część uprawnień, jakim jest prawo własności, de facto nie będąc skazanym za przestępstwo kierowania, bo ta druga osoba przecież samochodu nie kierowała. I tutaj wprowadzono jeszcze dodatkowo taką instytucję, czyli środek karny, który występował w kodeksie karnym, jak nawiązka. I w takiej sytuacji sąd nie może odebrać, skonfiskować tego samochodu, czy innego pojazdu, więc może nałożyć nawiązkę. I ta nawiązka nie jest mała, bo ona wynosi od 5000 do 500 000 zł. Czyli tutaj może być sytuacja, jeżeli jest to bardziej wartościowy samochód lub też ciągnik rolniczy, który też może być dużej wartości, sąd może nałożyć na skazanego orzec nawiązkę w znacznej wysokości. W związku z tym ta kara, która zazwyczaj za pierwszym razem nie jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności, ale właśnie te pozostałe środki karne, czyli środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jak również ta nawiązka może być bardzo dotkliwa i może spowodować, że dotknie to tego skazanego, tą osobę już przestępcę, bardzo dotkliwie. Ja mam pewne takie wątpliwości jako prawnik, bo powiem tak, myśmy się głównie nastawili, że kwestie kierowania z pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości załatwimy poprzez zaostrzanie kar. I pamiętamy, że w 2001 roku wprowadzono, że to jest przestępstwo, bo wcześniej było wykroczenie. Później zaostrzano te kary i okres tak zwanego pozbawiania prawa jazdy też poszerzano. Wprowadzono konfiskatę samochodu. A jak duża ilość kierujących nietrzeźwych jest, tak i była. Dlatego tutaj uważam, że inne działania pozaprawne, poza takie, nazwijmy to, wynikające z kodeksu karnego, powinny być w większym stopniu podejmowane, bo jako praktyk, który styka się na co dzień z tego typu sprawami, ja zauważam, że gros tych sprawców to po prostu to są osoby, które powinny być leczone, są alkoholikami i tutaj żadne kary, choćby nie wiem jak wysokie, nie spowodują, że nie siądą za kierownicą po trzeźwemu, tylko będą nietrzeźwi, bo po prostu oni są nietrzeźwi praktycznie cały czas. Więc tutaj innego rodzaju bardziej kwestie związane z profilaktyką, czy też z medycyną, z leczeniem tego typu ludzi powinno być. Drugą rzeczą, którą też bym zwrócił, to jest infamia. Tak jak kiedyś było w dawnej Polsce, czyli utrata czci i praw obywatelskich, czy też towarzyskich. Czyli osoba, która chce, czy lub też wsiadła, albo ma zamiar jeździć samochodem, powinna być towarzysko eliminowana. My nie chcemy mieć kontaktu z osobą, która naraża innych na utratę zdrowia i życia, dlatego że ona siada za kierownicą. Nie akceptujmy takiego zachowania, czy to w najbliższej rodzinie, czy w towarzystwie, którym się obracamy, żebyśmy mówili, a już nie daj Boże mówienie o tym, że to jeden kieliszek wódki to nie zaszkodzi i tam na pewno się nic nie stanie, jak będzie jechać. Absolutny zakaz spożywania alkoholu w sytuacji, kiedy ktoś ma zamiar kierować pojazdem dziś i następnego dnia, bo gro tych tak zwanych akcji trzeźwy poranek właśnie wynika z tego, że osoby, które poprzedniego dnia piły, następnego okazuje się, że w organizmie mają alkohol i odpowiedzialność jest taka sama, jakby spożywały bezpośrednio rozpoczęciem jazdy. Także jeszcze raz apeluję, alkohol nie kierujemy i to jest podstawowa. Tutaj odpowiedzialność jest z jednej strony i karna, i cywilna, o której kiedyś mówiłem, że spowodowanie jakiejś szkody pod wpływem alkoholu po prostu przenosi tą odpowiedzialność w całości na tego sprawcę, który tego dokonał. I tutaj o odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie nie chroni go od tego, że ma zwrócić pieniądze ubezpieczalni za wypłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i wszelkich innych świadczeń. No tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i serdecznie zapraszam za tydzień.
0: Prawem, nie na lewo.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
4: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
2: Po reklamie.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przyznaje, że Polska nie ma systemu miejsc schronienia dla całej ludności. Między innymi o tym powiemy w wiadomościach o 11.00.

0: Polska nie ma miejsc schronienia dla całej ludności, mówi szef MSWiA. W wiadomościach powiemy też o krytyce przez opozycję zmian w podatkach oraz o zbliżającym się drugim forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Polska nie ma dziś systemu miejsc schronienia dla całej ludności, przyznaje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak mówi, przez wiele lat nie inwestowano w budowle obronne, dlatego w razie zagrożenia z powietrza trzeba korzystać z tak zwanych miejsc ukrycia.
1: Polska nie ma systemu miejsc ukrycia dla całej populacji. Ja wiem, że za czasów PiSu ci mędrkowie dzisiejsi mówili, że mamy 125% populacji znajdzie schronienie w tym, co mamy, bo mamy na tyle schronów. Nie, nie mamy, bo od 30 lat, a może od 40 to nie inwestowaliśmy. Dlatego w sytuacji, w warunkach pokoju, my musimy mieć świadomość tego, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
0: Minister przypomina, że podstawowe informacje o zachowaniu w razie alarmu znajdują się w poradniku bezpieczeństwa przygotowanym przez państwo. MSWiA wydało też dodatkową broszurę poświęconą ochronie ludności.
1: Dobrym miejscem schronienia może być też nasz garaż w domu. Miejsce, które nie ma dużych przeszkleń, to są wystarczające miejsca w tej sytuacji do ukrycia. Z takich miejsc ukrycia korzystają także Ukraińcy. Ukraińcy też nie mają schronu, bo też tam nie inwestowano przez wiele lat. Ukraińcy rozbudowali system miejsc, które chronią przed takimi szybkimi nalotami. To są najczęściej garaże, piwnice. To są miejsca, które pozwalają przetrwać w razie sytuacji zagrożenia przez kilka minut, kilkanaście minut.
0: Minister dodał, że administratorzy obiektów wyznaczonych jako miejsca ukrycia mają obowiązek ich udostępniania zgodnie z przepisami. Polska, jak mówił, buduje obecnie system ochrony ludności, między innymi na wzorach stosowanych w Finlandii i Szwecji.
2: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Podwyższenie progu podatkowego to tylko pozorne obniżenie podatków, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Wczoraj rząd przyjął ustawę zmieniającą skalę podatkową i podwyższającą pierwszy próg podatkowy do 130 tysięcy złotych. Mariusz Błaszczak skrytykował również przyjęty projekt ustawy budżetowej.
3: Ten budżet jest źle skonstruowany, przede wszystkim ze względu na tragicznie wysoki deficyt finansów publicznych. Ze względu na to, że rząd Donalda Tuska zwyczajnie nie potrafi rządzić. Doprowadził państwo polskie na skraj bankructwa. Z jednej strony rząd Tuska proponuje obniżkę podatków, a z drugiej podwyżkę innych podatków. Jest bezczynny w sprawie bardzo wysokich cen paliw.
0: Zgodnie z projektem ustawy budżetowej wydatki państwa mają w przyszłym roku przekroczyć 970 miliardów złotych, a dochody wyniosą niecałe 700 miliardów. Zawarto w niej też koszty planowanej reformy podatkowej, która wprowadzi pośredni próg z 24-procentową stawką PIT dla osób zarabiających między 130 a 150 tysięcy złotych. Ta podróż pokazała Kościół otwarty na ludzi i z nadzieją patrzący w przyszłość. Tak pielgrzymkę papieża Leona XIV we Francji ocenił w dzisiejszym poranku 7:09 watykanista Michał Kłosowski. Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad Sekwaną. Jego podróż apostolska okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Jak mówił Michał Kłosowski, wizyta ta pokazała przede wszystkim młode oblicze Kościoła.
4: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również kler, księża, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisanym przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii i peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
0: Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju od wyboru na stolicę apostolską Leon XIV odwiedził Paryż, Lourdes i Metz. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Bezpieczeństwo, nowe inwestycje i przyszłość młodych mieszkańców. Wokół tych tematów skupi się drugie forum spójności i rozwoju granicznego Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się się 4 listopada w Białymstoku, a w programie m.in. rozmowy o unijnych funduszach, rozbudowie infrastruktury i wsparciu lokalnych firm. O wydarzeniu mówił na naszej antenie członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek.
5: Po raz pierwszy przyjęliśmy organizację tego forum przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który zbudował takie partnerstwo o świat szkół wyższych w naszym województwie, a mianowicie zapraszamy liderów tych szkół, zaangażowanych wykładowców do tego, żeby byli moderatorami, ale też organizatorami tego forum. Zapraszamy też organizacje związane z biznesem, okołobiznesowe. Tam jest klaster Evoluma, klaster budowniczy.
0: Uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytanie, jak zamienić przygraniczne położenie w szansę na rozwój.
5: W tym roku mamy też znamienitych gości. Liczymy na Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Cały forum koncentruje się na sprawach flanki wschodniej Unii Europejskiej, na porozumieniu i współpracy regionów przygranicznych w tej trudnej bardzo sytuacji, którą mamy w tej chwili, bo to zagrożenia wojennego, ale też do tej pory takiego zastoju gospodarczego, tej niepewności, odpływu inwestorów, załamania w turystyce, chociaż to już jest akurat postępuje, idzie w dobrym kierunku.
0: Tegoroczne forum odbędzie się pod hasłem Silne regiony, bezpieczna Europa, nowa geografia europejskiej odporności.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 17 stopni już na termometrach i to wcale nie jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o temperaturę na dziś, bo 21 stopni maksymalnie. W nocy temperatura spadnie do 7, jutro 20 stopni, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 7 minut po godzinie 11, to jest środa, spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja, kwadrans po godzinie 11. W imieniu Kasi Polewko zapraszam na audycję Zasmakuj w Łomży.
6: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Przed nami kolejna audycja z cyklu Zasmakuj w Łomży. Witamy serdecznie naszych radiosłuchaczy, a także gości, którzy są dzisiaj w studiu, a są to studenci Akademii Łomżyńskiej, Emilia Stankiewicz, Anna Skorupska i Tomasz Sikorski. Witajcie serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.
2: Na początku chyba warto, żeby nasi radiosłuchacze dowiedzieli się, co studiujecie.
5: Studiuję prawo na 5. roku i jestem już absolwentem kierunku pedagogika również na Akademii Łomżyńskiej.
2: Czyli to już drugi kierunek.
5: Drugi.
2: Czyli miłość do Akademii Łomżyńskiej
5: jak
2: gdzieś się pojawiła.
5: Jak najbardziej, cały czas jest w serduszku.
2: A w waszym przypadku?
3: Ja od października będę studentką 3. roku prawa, również na Akademii Łomżyńskiej.
6: A ja właśnie będę też na ostatnim roku, tym razem nie prawa, ale fizjoterapii. Więc też już kończę i idę na 5. rok.
2: Słuchajcie, gdybyście mieli raz jeszcze wybierać swoje kierunki, to wybór byłby ten sam, czy może gdzieś tam w głowie pojawia się coś innego?
3: Zdecydowanie tak.
5: Ja zdecydowanie nie. Ja nie wybrałbym prawa raz jeszcze, aczkolwiek cieszę się, że znalazłem się na tym kierunku. I pedagogika była moim pierwszym kierunkiem, który wybrałem. I bardzo ubolewam, że nie ma tutaj studiów magisterskich, ale dalej się rozwijam naukowo.
6: Ja raczej bym nie zmieniła. Fizjoterapia to jest coś, co pokochałam już od 1. roku tak naprawdę.
2: Ale Tomek jest tym przykładem, że nie trzeba studiować tylko jednego kierunku. Można sobie wybierać.
5: Nie.
2: A na Akademii Łomżyńskiej macie takie możliwości. Tych kierunków jest sporo.
5: Tak, około 16 czy 18 kierunków jest na uczelni, więc jest w czym wybierać jak najbardziej.
2: Słuchajcie, a dlaczego akurat Łomża, a nie inne miasto?
5: Łomża jest miastem bardzo kameralnym, bardzo przyjemnym. Ja również tutaj kończyłem 3. liceum ogólnokształcące. Mieszkam około 40 km do Łomży, więc to również położenie mojego stałego miejsca zamieszkania, mojej rodziny jest jak najbardziej kluczowe. Ogólnie... No, w Łomży fajnie być.
2: Fajnie być. Dziewczyny, potwierdzacie, że w Łomży fajnie być?
3: Potwierdzamy.
6: W moim przypadku mogę się w sumie wypowiedzieć, bo ja nie jestem z Łomży. Mnie dzieli jakoś 130 kilometrów. Tak naprawdę jestem z Mazur. Wcześniej, jak podejmowałam studia, no to oczywiście po liceum to chce się iść do wielkiego miasta. No niestety tam nie odnalazłam się tak, jak chciałam. No ale po tam 2 latach stwierdziłam, że spróbuję znowu na studia i akurat trafiła mi się ta Łomża i nigdy nie czułam się tak dobrze jak tutaj.
2: Powiedziałaś o Mazurach i ja od razu pomyślałam Olsztyn. Dlaczego nie Olsztyn na przykład?
6: Tam nie było fizjoterapii na uczelni tam chyba państwowej. Była jakaś prywatna, a ja wolałam coś takiego w moim zakresie kieszeni, coś takiego, tak, jak mogę
2: czyli
6: tak powiedzieć.
2: W twoim przypadku też wygrał ten aspekt i wygrała mniejsza miejscowość, mniejsze miasto niż duża aglomeracja.
6: Zdecydowanie. No, wydawała mi się Łomża bliżej i jakoś tak ten dojazd i jakoś tak ta Łomża, no nie wiem, jakoś już, jak przyjechałam tu pierwszy raz, żeby szukać mieszkania, to już poczułam, że to po prostu.
2: Emilia, w twoim przypadku?
3: Łomża jest co prawda mała i nasza Akademia Łomżyńska też nie należy do wielkich uczelni, ale ma naprawdę bardzo dużo korzyści. Bardzo fajne stypendia, jest też w pobliżu dom studenta i też uważam, że Łomża nie idzie na ilość, tylko na jakość. Co prawda tych studentów jest u nas mniej, ale mamy wspaniałych wykładowców i w takiej mniejszej grupie uważam, że naprawdę szybciej można się nauczyć i dowiedzieć się znacznie więcej.
2: Wspomniałaś o stypendiach. Wy rok temu, jeśli ktoś nie wie, drodzy państwo, to my informujemy, znaleźliście się w grupie 10 osób, które otrzymały to stypendia prezydenta miasta Łomża, Mariusza Chrzanowskiego. Te stypendia były w wysokości 5000 zł. Było trochę dumy?
5: No niewątpliwie było to ogromne wyróżnienie nie tylko na tle innych studentów Akademii Łomżyńskiej oraz, ale również przede wszystkim na tle wszystkich innych studentów studiujących w Łomży, ponieważ w Łomży mamy też inne uczelnie wyższe. Jest to ogromne wyróżnienie, docenienie naszej pracy, mojej pracy w tym przypadku naukowej, udziału w licznych konferencjach naukowych oraz działalności popularno-naukowej. Jest to duża gratyfikacja pieniężna, potrzebna na pewno studentom.
2: Bo przypomnijcie, jakie warunki było trzeba spełnić, żeby te stypendium otrzymać?
5: Stypendium prezydenta miasta Łomża otrzymuje się w 5 kategoriach, chyba z tego co pamiętam. Naukowa, działalność społeczna, wolontariat, działania artystyczne oraz osiągnięcia sportowe. W przypadku, tutaj jak składałem za działalność naukową, trzeba wykazać 3 konferencje o zasięgu międzynarodowym lub krajowym. To są punktowane, międzynarodowe są więcej punktowane, krajowe troszeczkę mniej oraz działalności popularno-naukowe, takie jak na przykład symulacje postępowań mediacyjnych czy symulacje rozpraw sądowych.
2: Jesteście studentami zaangażowanymi, że udało się te stypendium zdobyć? Macie takie poczucie?
5: Jak najbardziej. My tutaj z Emilio prężnie działamy w jednym z kół naukowych na Wydziale Prawa i Administracji. Jest to Akademickie Forum Prawnicze Sapere Aude i w tym koło zrzesza około tam 15 studentów, ale działamy bardzo prężnie. Pojawiamy się na większej części eventów organizowanych w Łomży, w samej Akademii Łomżyńskiej i staramy się popularyzować właśnie wiedzę z zakresu prawa.
2: Aniu, a w twoim przypadku?
6: Ja również należę do koła naukowego przy Zakładzie Fizjoterapii. No i co mogę powiedzieć? Zachęcam oczywiście młodsze roczniki, żeby też dołączały do nas, bo na początku zaczynaliśmy, jak była nas w sumie garstka, jakieś 4-5 osób. Teraz jest nas przynajmniej jakoś 20 i zazwyczaj startujemy w jakieś konferencje raczej międzynarodowe, no bo to najbardziej się opłaca i jednak ma to taki ogromny zasięg.
2: No słuchajcie, to się opłaca, absolutnie się opłaca. 5000 to dużo czy nie dużo z waszej perspektywy?
5: No jak najbardziej, 5000 to jest bardzo, bardzo dużo. Na pewno ciężko zmieścić w portfel.
2: Tak, który portfel nie chciałby tego przytulić?
5: No, a studenta portfel jak najbardziej przyjmie każde pieniążki.
2: No co, wydaliście te pieniądze?
3: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że po tych wszystkich nieprzespanych nocach nad książkami i nad wylanymi łzami na nie, kupiłam sobie ekspres do kawy i już teraz jestem z rana wypoczęta.
2: Już nie trzeba lać tych łez.
3: Tak, już nie trzeba.
2: Można spać i odpoczywać i pić kawę.
5: Właśnie. W moim przypadku nie pamiętam już tak naprawdę, na co wydałam 5000, ale na pewno jakaś część z tych pieniążków poszła na takie małe dofinansowanie mojego wyjazdu na Erasmusa, na Maltę chyba.
2: A to
5: tak,
2: też
5: żeby
2: bardzo przyjemne.
5: Odpocząć jak najbardziej, wykorzystać ten czas.
2: Aniu, w twoim przypadku?
6: Ja to w sumie tak naprawdę nie mam się czym chwalić. Odciążyłam budżet w sumie rodziców i tak mogłam przeznaczyć po prostu na utrzymanie się tutaj w Łomży.
2: I to też bardzo piękne, bo te pieniądze naprawdę zostały spożytkowane w absolutnie jak najlepszy sposób. Najlepiej jak mogliście, zapewne.
3: Tak. Co warto tutaj dodać, to w żaden sposób nie musieliśmy się z tego naszego budżetu rozliczać. Czyli w zasadzie każdy student, który otrzyma takie stypendium, może je przeznaczyć naprawdę na dowolną kategorię. Czy ona będzie z zakresu edukacyjnej, czy
5: rozrywkowej.
3: Innej, rozrywkowej, to jak najbardziej jest to możliwe.
2: To jest po prostu docenienie waszej ciężkiej pracy.
5: Bo za ubiegły rok akademicki.
2: A jeśli ktoś nie wie, drodzy państwo, to od jutra, czyli od 1 października rusza kolejny nabór. Jeśli są studenci zainteresowani i angażują się w życie właśnie studenckie, to mogą aplikować. Wnioski zachęcacie?
5: Zachęcamy i zapraszamy jak najbardziej. Pieniążki są na wyciągnięcie ręki, a tak naprawdę już w ubiegłym roku zapracowaliście sobie na to, żeby teraz tylko i wyłącznie wydrukować, uzupełnić wniosek i złożyć w Urzędzie Miasta.
2: Słuchajcie, bo my tutaj rozmawiamy o pieniądzach i te 5 tysięcy to jest absolutnie bardzo przyjemna kwota i przyjemna suma i każdy chętnie ją przyjmie, tak jak mówiliśmy, ale zastanawiam się, co jest sukcesem na studiach? To jest wytrwałość, to jest zaangażowanie, systematyczność może talent?
3: Wydaje mi się, że to będą właśnie wszystkie odpowiedzi, które pani wymieniła, każdej po troszeczku.
5: Aczkolwiek brakuje mi tutaj jeszcze rówieśników, brakuje mi tutaj grupy, że jeżeli studiujemy w bardzo przyjemnej atmosferze, studia nam bardzo dobrze, że tak powiem, no przelecą, wykorzystamy je na maksa i to wtedy daje nam ten sukces pełny już tak naprawdę.
2: A dzisiaj? Proszę.
6: Zwłaszcza też, że nie jesteśmy sami, bo możemy też liczyć na naszych wykładowców, czy jakichś opiekunów koła, więc też ta współpraca jest taka bardzo potrzebna.
2: A dzisiaj zauważacie, że trzeba bardziej dbać o te relacje na studiach?
5: No, jak najbardziej. O każde relacje trzeba dbać, nie tylko te na studiach, ale te na studiach są bardzo ważne.
2: Mam tutaj na myśli to, że chociażby czas COVID-u, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci, kiedy tak naprawdę zamknęliśmy się w tych swoich czterech ścianach, trochę zapomnieliśmy o spotkaniach, o tym, żeby wychodzić, o tym, żeby rozmawiać, o tym, żeby trochę się rozerwać, ale z kimś, na żywo. Mhm.
5: Po tych pozostałościach COVID-owych na uczelniach został wprowadzony taki tryb hybrydowy studiowania. Ja akurat studiuję prawo tak hybrydowo i kiedy spotykamy się przed monitorami, to tak za bardzo nie przywiązujemy do tego uwagi. Lecz kiedy spotkamy się już na uczelni, to bardzo dużo rozmawiamy, dyskutujemy na różne tematy, wspólne posiłki, jakaś kawa i to właśnie buduje tę atmosferę studiowania i bycia z innymi.
3: Ja mogę dodać, że swoją najlepszą przyjaciółkę poznałam właśnie w Akademii Łomżyńskiej na studiach.
5: O, ty też. Pozdrawiamy.
2: Pewnie będą oglądać i pewnie wam kibicują i
5: jak
2: trzymają
5: najbardziej
2: kciuki. Aniu, a ty?
6: Przyjeżdżając tutaj sama, to naprawdę zaskoczyłam się też ludźmi tutaj w Łomży, bo wiele osób poznałam też, no już nie patrząc na uczelnię, ale też mam świetnych sąsiadów, ale na uczelni też mam wielu znajomych, których poznałam.
2: Tak, to też pokazujesz, że trzeba łamać te wszystkie stereotypy i nie bać się zrobić tego pierwszego kroku. Nawet jeśli to jest daleko, nawet jeśli ktoś ma obawy, a pewnie przed tym pierwszym rokiem zawsze są obawy. Ja też swoje pamiętam i takie miałam.
5: W ogóle to jest nowy tryb. Przechodzimy ze szkoły średniej, gdzie byliśmy tak naprawdę pilnowani tej obowiązkowości, a studia są takim trybem, gdzie nikt nie bierze za nas żadnej odpowiedzialności. Po prostu trzeba się nauczyć tej odpowiedzialności, nauczyć się trzeba organizacji swojego czasu i jak najwięcej po prostu wynieść z tych studiów.
2: A czujecie, że studia przygotowują do takiego prawdziwego dorosłego życia?
5: Nasze studia w Akademii Łomżyńskiej jak najbardziej. Uczymy, kształcimy się od samych praktyków, od sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, więc jak najbardziej nasze studia na kierunku prawo, uczą, przygotowują nas w pełni bycia dorosłym.
2: Słuchajcie, a po zakończeniu studiów chcielibyście zostać w Łomży, czy marzy wam się inne miasto? Większe.
5: Tylko i wyłącznie Łomża.
3: Ja jeszcze nie zdecydowałam. Jestem osobą, która ma bardzo dużo planów, ambicji i gdzieś tam mi się to często zmienia, więc myślę, że decyzję, czy zostanę, podejmę za jakiś czas. Natomiast na razie nie zamierzam.
6: Ja w sumie podobnie.
2: Podobnie. Czyli macie jeszcze trochę czasu na to. Ile wam zostało do obrony?
3: U mnie 3 lata.
2: 3 lata, to jeszcze spokojnie, przez 3 lata może się dużo zmienić.
5: U mnie 9 miesięcy.
2: No to trochę mniej, to tak. Musisz się zastanawiać, ale ty już chyba podjąłeś decyzję.
5: Tak, tak, w 100%.
2: Czyli Łomża, absolutnie. Mm-hmm. Ania, a ty?
6: U mnie tak podobnie jak u Tomka, no ja mam trochę mniej czasu na podjęcie decyzji, ale wydaje mi się, że z czasem przyjdzie na to pora.
2: Dobrze, no to ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek. Za 5 lat chciałabym? Chwila zastanowienia.
5: Ciekawe pytanie. Za 5 lat chciałbym być częścią Akademii Łomżyńskiej.
2: Nadal.
5: Nadal.
3: Za 5 lat chciałabym skończyć studia i zacząć doktorat.
6: Za 5 lat chciałabym być już dobrym fizjoterapeutą. No i żebym była na pewno szczęśliwa i zdrowa, no, czego
2: o,
6: można
2: właśnie,
6: chcieć.
2: O właśnie, i tego wszystkiego absolutnie wam życzę. Spełniajcie te swoje małe marzenia i te duże też, bo życie po to jest, żeby marzyć i żeby te marzenia spełniać, bo one się same nie spełniają. Rozwijajcie się. Studenci Akademii Łomżyńskiej byli gośćmi na antenie Radia Nadzieja. Emilia Stankiewicz, Anna Skorupska i Tomasz Sikorski. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy bardzo.
0: W sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Anna przeczytała w książce, że ktoś, jakaś dziewczyna, mimo młodego wieku i ignorancji spraw tego świata, dziewczyna dostrzegała problem. Czy nie powinno być mimo ignorowania spraw tego świata? A z kontekstu wynika, że chodzi o ignorowanie, czyli nie zwracanie uwagi na sprawy tego świata, a nie ignorancję, czyli niewiedzę. Istotnie, mamy słowo ignorować, które oznacza raczej nie zwracanie uwagi. Ja ignoruję to, ignoruję twoje złe zachowanie, staram się o nim nie myśleć, nie zauważać go. I ta dziewczyna być może ignorowała sprawy tego świata, czyli nie zwracała na nie uwagi. Miała młody wiek, jak pisze się tutaj, i dlatego też nie zwracała uwagi na to. A ignorancja to już jest co innego. Ignorancja to jest niewiedza. To jest, my możemy ignorować, choć wiemy, ale jeżeli przejawiamy ignorancję, to już jest bardzo niedobrze, bo jesteśmy ignorantami. Taki ignorant czegoś nie wie, a czasami nawet łączy się to z arogancją. No przepraszam, to już za daleko jest posunięte. W każdym razie albo dziewczyna ignorowała sprawy tego świata, albo ignorancji w sprawach tego świata, czyli niewiedzy. Nie wiem, co łatwiej przypisać tej dziewczynie, nie znam tej książki, być może i jedno i drugie do niej może pasować, ale tu chyba słusznie pani Anna myśli, że ignorowanie byłoby właściwsze.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta Maryjo.
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Jesteśmy świadkami tego, że nasz Mistrz Boski, wzywając nas do współpracy z sobą, którą podejmujemy jako Jego uczniowie, aby stać się Jego apostołami, zaprasza nas niejako do Kany Galilejskiej. Zastawia bowiem przed nami, jak to pięknie i obrazowo wyrazili ojcowie Kościoła, dwa stoły. Stół Słowa Bożego oraz stół Eucharystii. Praca nad sobą, którą podejmujemy, polega na tym, żeby zbliżać się do obu tych stołów i czerpać z nich. Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo, prawdą i miłością przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby

0: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu ustaliła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na 2026 rok. Wśród beneficjentów znalazły się samorządy z województwa podlaskiego. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o samorządach z regionu, które otrzymały pieniądze z ostatniego rozdania.
1: Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 zł. Augustów, prawie 6 milionów złotych. Gmina Bargów Kościelny, prawie 1 000 000 zł. Miasto Grajewo, prawie 1 000 000 zł. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie ministerstwa, ale to co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych, jeżeli chodzi o Łomżę 1 400 000 zł i Suwałki prawie 3 miliony złotych.
0: O tym, ile pieniędzy z rezerwy trafi do podlaskich samorządów w całym 2026 roku, mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
2: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są

0: Kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom.
1: W skali całego kraju w całym roku z rezerwy subwencji do samorządów trafiło 813 milionów złotych.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Państwo, ale ja jestem bardzo ciekawa tego filmu. Od dziś w kinach można oglądać Lalkę, wyreżyserowania nowej adaptacji powieści Bolesława Prusa, która opowiada o miłości bogatego warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego do zubożałej arystokratki Izabeli Łęckiej. Podjął się Maciej Kawalski. Reżyser mówi, że tworząc film czuł ogromną odpowiedzialność, jednocześnie zapewnia, że starał się na ile to możliwe oddać realia powieści.
1: Ta adaptacja jest bliska, ona jest bardzo klasyczna. W takim wydaniu, że nie dopisaliśmy nowych, dużych postaci, nie zmieniliśmy głównego wątku powieści. Natomiast sam aspekt selekcji siłą rzeczy sprawia, że nie jest to 1:1 książka. Audiobook Lalki ma 33 godziny, film trwa 2,5. Więc już z samego tego faktu mogliśmy wybrać mniej niż 10% powieści. I jak wybrać 10% takiej cudownej powieści i zachować jej ducha?
0: Maciej Kawalski tłumaczy, że chociaż historia bohaterów rozgrywa się ponad 150 lat temu, to ich dylematy są wciąż aktualne.
1: Do czego wszyscy zmierzamy w życiu? Za co chcielibyśmy poświęcić życie? Gdzie jest moment, kiedy ból staje się tak duży, że chce się zakończyć własne życie, bo to serce jest tak strasznie pęknięte? I jak je potem posklejać? Jak potem znaleźć znowu sens życia? To są pytania, które zadajemy sobie od czasów prehistorycznych i będziemy je sobie zadawali tak długo, dopóki ludzkość będzie na tej planecie. Więc to nam dawało takie poczucie, że robimy film współczesny i ponadczasowy.
0: Pięknie reżyser o tym opowiada, a w postać Stanisława Wokulskiego wcielił się Marcin Torociński, Ignacego Rzeckiego po blisko 20 latach nieobecności na planie filmowym. Zagrał Marek Kondrat, Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska. Film od dziś w kinach.

0: Zbliża się sezon grzewczy, więc mieszkańcy Łomży zadają sobie pytanie o wysokość taryf za ogrzewanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uspokaja przynajmniej do końca stycznia. Nie ma mowy o wzroście cen. Prezes MPC Radosław Żegalski przypomina, że taryfę musi zawsze zaakceptować Urząd Regulacji Energetyki.
1: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku ceny, będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no, chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. Widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen zrębki leśnej.
0: To właśnie zrębka jest odpowiedzialna za około 70% produkcji ciepła dla miasta.
1: Wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa.
0: Przedsiębiorcy z branży drzewnej w regionie mają obecnie problem z pozyskiwaniem surowca, między innymi ze względu na zmniejszone decyzją rządu obszar wycinki lasów. Już 32 minuty po godzinie 12, to jest środa, z Radiem Nadzieja.

0: A nasza reprezentacja Polski piłkarska przygotowuje się do trzeciego meczu Ligi Narodów po remisie z Bośnią i Hercegowiną i przegranej ze Szwecją. Biało-czerwoni podejmą Rumunię. Ten zespół poniósł dwie porażki ze Szwedami i z Bośniakami. Był reprezentant Polski Paweł Golański, który przez 4 sezony był zawodnikiem rumuńskich klubów. Ma nadzieję, że drużyna trenera Jana Urbana wreszcie odniesie zwycięstwo.
1: Ogólnie nie ma łatwych meczów tak naprawdę, jeżeli chodzi o poczynania reprezentacyjne, no ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że gramy w Polsce, gramy z rywalem, który 2 ostatnie mecze przegrał. Myślę, że taki rywal na przełamanie idealny, no ale też musimy patrzeć na to, że te nasze ostatnie mecze też nie były zbyt dobre. No mam nadzieję, że z Rumunami będzie zdecydowanie lepiej.
0: Paweł Golański podkreśla, że Rumuni przechodzą okres zmiany w kadrze i z tego powodu mają swoje problemy.
1: Przede wszystkim jest trener reprezentacji nowy, a więc Dzika Hadzi, który przejął reprezentację. No te 2 pierwsze mecze spowodowały troszkę zamieszania w mediach, że no jednak jest dosyć duży problem z grą w reprezentacji Rumunii. No ale no też musimy patrzeć na to zdroworozsądkowo, że to jest początek pracy trenera Hadziego. Wydaje mi się, że ten mecz będzie ze strony Rumunów bardzo zamknięte spotkanie. No nie zdają sobie sprawy, że jeżeli chodzi o personalia, no to zdecydowanie polska reprezentacja prezentuje się na papierze lepiej.
0: A mecz Polska-Rumunia w Warszawie 2 października, a początek meczu o 20:45.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
5: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Na zegarach 13:00 czas na wiadomości, a przedstawię Wiktoria Małysz.
1: Polska nie ma systemu miejsc ukrycia dla całej populacji, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Nielegalne wysypisko w lesie na terenie gminy Kolno zlikwidowane pomogły zgłoszenia mieszkańców. 5 miliardów opakowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało rok systemu kaucyjnego. Polska nie ma dziś systemu miejsc schronienia dla całej ludności, przyznaje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak mówi, przez wiele lat nie inwestowano w budowle ochronne, dlatego w razie zagrożenia z powietrza trzeba korzystać także z tak zwanych miejsc ukrycia.
2: Polska nie ma systemu miejsc ukrycia dla całej populacji. Ja wiem, że za czasów PiSu ci mędrkowie dzisiejsi mówili, że mamy 125% populacji znajdzie schronienie w tym, co mamy, bo mamy na tyle schronów. Nie, nie mamy, bo od 30 lat, a może od 40 to nie inwestowaliśmy. Dlatego w sytuacji, w warunkach pokoju, my musimy mieć świadomość tego, gdzie jest najbliższe miejsce schronienia.
1: Minister przypomina, że podstawowe informacje o zachowaniu w razie alarmu znajdują się w poradniku bezpieczeństwa. MSWiA wydało też dodatkową broszurę poświęconą ochronie ludności.
2: Dobrym miejscem schronienia może być też nasz garaż w domu. Miejsce, które nie ma dużych przeszkleń, to są wystarczające miejsca w tej sytuacji do ukrycia. Z takich miejsc ukrycia korzystają także Ukraińcy. Ukraińcy też nie mają schronu, bo też tam nie inwestowano przez wiele lat. Ukraińcy rozbudowali system miejsc, które chronią przed takimi szybkimi nalotami. To są najczęściej garaże, piwnice. To są miejsca, które pozwalają przetrwać w razie sytuacji zagrożenia przez kilka minut, kilkanaście minut.
1: Polska buduje obecnie system ochrony ludności między innymi na wzorach stosowanych w Finlandii i Szwecji.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nielegalne wysypisko śmieci w lesie na terenie gminy Kolno zostało zlikwidowane dzięki zgłoszeniom mieszkańców. Informacje o odpadach trafiły do policjantów za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Dzielnicowy sprawdził wskazane miejsce i ustalił, że działka należy do 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. Kobieta przyznała, że wywoziła tam odpady z remontu domu. O szczegółach mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
4: Dzielnicowy potwierdził sygnały przekazane przez internautów za pośrednictwem tej aplikacji, znajdując wyrzucone w lesie odpady. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusz ustalił, że dana działka jest własnością 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. W rozmowie z dzielnicowym kobieta przyznała, że jest w trakcie remontu domu i tłumaczyła, że nie miała miejsca, by składować te odpady na posesji, dlatego też postanowiła wywieźć je na swoją działkę w lesie. 56-latka odpowie teraz za popełnione wykroczenie przed sądem. Kobieta uprzątnęła już również wyrzucone przez siebie śmieci.
1: Policjanci przypominają, że za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa można wskazywać miejsca, w których dochodzi między innymi do zaśmiecania, nieprawidłowego parkowania czy przekraczania prędkości. Mapa nie służy jednak do zgłaszania pilnych interwencji. W takich sytuacjach należy dzwonić pod numer 112.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Polacy na koniec września oddali 60% opakowań objętych systemem kaucyjnym. Mija rok od jego uruchomienia. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska podkreślała, że jeśli uwzględni się miesięczne przesunięcie logistyczne, wskaźnik ten jest jeszcze wyższy.
5: Jeśli byśmy uwzględnili tylko miesięczne przesunięcie, to mamy poziom zwrotu na poziomie 72%. Na koniec września zebraliśmy 72% tych opakowań, które weszły do systemu kaucyjnego do końca sierpnia. Doszliśmy teraz w zasadzie do comiesięcznej zbiórki na poziomie 900 milionów.
1: W ciągu roku w systemie kaucyjnym zebrano 5 miliardów opakowań. Resort klimatu pracuje nad rozszerzeniem systemu o jednorazowe opakowania szklane, w tym tak zwane małpki. Wkrótce ministerstwo poinformuje o tym, jaką pojemność takich opakowań objął miałby system. 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do Królestwa Polskiego. Do tego przełomowego wydarzenia nawiązuje wystawa w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W najbliższą niedzielę będzie można zwiedzić ją z kuratorem. Zaprasza do udziału Krzysztof Augustyniak z muzeum.
6: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Coś się kończy, coś się zaczyna, 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, które odbędzie się w niedzielę 4 października o godzinie 11 w siedzibie muzeum przy Placu Generała Józefa Bema 8. Początek wydarzenia, godzina 11. Serdecznie zapraszamy.
1: Wydarzenie odbędzie się w zabytkowych piwnicach muzeum.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest bardzo piękna pogodowo środa, bo dużo słońca i ciepło na termometrach 21 stopni. W nocy uważajmy, bo spadek temperatury znaczny. To już jesień do 7 stopni, jutro słonecznie i do 20.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
7: Po reklamie.

0: sztuczna inteligencja i media społecznościowe mogą pomóc w rozwoju turystyki. Z tego założenia wyszli organizatorzy łomżyńskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. W Hali Kultury eksperci w tej właśnie tematyce poprowadzili warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Jeden z warsztatów poprowadził Paweł Sędziak, który na co dzień jest właścicielem agencji social media.
1: Będę dziś mówił o tym, w jaki sposób wykorzystywać media społecznościowe w turystyce. Tak jak robiłem audyt, szczególnie agroturystyk i też firm turystycznych z Podlasia, wiele tych osób, tych instytucji nie wykorzystuje potencjału, bo w mediach społecznościowych ludzie właśnie szukają ciekawych zakątków. Przede wszystkim jest takie wrażenie, że już wszystko jest albo że wszyscy o wszystkim wiedzą, a chodzi o to, żeby pokazywać to, co dobrze znamy tutaj regionalnie, tym osobom z Polski, którzy nigdy tutaj nie byli. Wiele ludzi z Polski byłoby chętnych, żeby zobaczyć, żeby pójść tam z kamerą, pójść z prostym telefonem, porobić ciekawe zdjęcia.
0: Uczniowie nie tylko słuchali, bo w programie obchodów znalazły się też prezentacje ich pomysłów na organizację wycieczek turystycznych, a relacja z tego wydarzenia jest na naszej stronie radionadzieja.pl.

Carol G. Bruno Mars połączyli siły i taka przyjemna, nostalgiczna nieco piosenka im wyszła. To już 19 minut po godzinie 13. Czy to już koniec rynku książek i literatury, jaką znamy? Zadaję to pytanie po informacji z Francji, gdzie książka, która miała powstać z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bije rekordy sprzedaży. Ujawnienie zarzutów wywołało nad Sekwaną skandal, ale nie zaszkodziło powieści, bo sprzedaż wzrosła jeszcze bardziej. Od premiery tej powieści rozeszło się niemal 65 tysięcy egzemplarzy. Historia nauczyciela, który ucieka z Haiti do Kanady, zachwyciła nie tylko czytelników, ale także jury najważniejszych francuskich nagród literackich. Książka była wymieniana w gronie faworytów do jednej z najbardziej prestiżowych nagród francuskich. Straciła jednak nominację, gdy pojawiły się zarzuty, że nawet 95% tekstu mogło powstać z pomocą sztucznej inteligencji. Większość ekspertów uznaje, że tekst rzeczywiście został wygenerowany przez AI, jednak autor stanowczo zaprzecza. Musiał przerwać promocyjne tournée, gdy pod jego adresem pojawiły się także liczne oskarżenia o plagiat. Afera wywołuje gorącą dyskusję we francuskim środowisku literackim. Jedni mówią o bezprecedensowym oszustwie, inni o nagonce na autora. Pojawiają się pomysły, aby wydawnictwa wprowadziły specjalne certyfikaty potwierdzające, że książka nie została napisana przez sztuczną inteligencję. A w piątkowym Ministerstwie Książek opowiadam Państwu o książkach. Mam nadzieję, że tych napisanych przez człowieka i na to oczywiście liczę. Ministerstwo Książek w piątki o 12:40 tylko w Radiu Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Nieprzytomna 14-latka z poważnymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło wieczorem w Myszyńcu. Dziewczynka przewróciła się podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej i uderzyła głową o asfalt obok niej. Na innej hulajnodze jechała jej 11-letnia siostra. Obie dziewczynki nie miały obowiązkowych kasków ochronnych. Z ustaleń policjantów wynika, że od strony Myszyńca w kierunku Świdwiborka jechały na dwóch hulajnogach dwie dziewczynki. W pewnym momencie starsza z dziewczynek straciła panowanie nad hulajnogą, przewróciła się i uderzyła głową o asfalt. Obok jechała jej młodsza siostra. Osoba postronna rozpoczęła na miejscu udzielanie pierwszej pomocy 14-latce. Nieprzytomna dziewczynka została przetransportowana do szpitala. Policjanci apelują do rodziców i opiekunów: rozmawiajcie z dziećmi o zasadach bezpiecznej jazdy i sprawdzajcie, czy mają prawo korzystać z takiego pojazdu. Hulajnoga używana niezgodnie z przepisami albo bez zachowania ostrożności może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i również życia. Kask może pomóc ograniczyć skutki upadku, dlatego zadbajmy, aby dzieci zawsze go zakładały, wybierając się w podróż tego rodzaju pojazdami.

0: Zakończyła się tegoroczna edycja praktyk u marszałka. Prawie 6 tygodni 50 studentów zdobywało doświadczenie zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Praktyki odbywały się w Warszawie oraz w delegaturach, między innymi w Ostrołęce. Jak podkreśla Wiesława Miecznikowska z Urzędu Marszałkowskiego, była to szansa na rozwijanie umiejętności i poznawanie samorządu od kuchni.
1: Mamy możliwość, żeby młodzi ludzie poznali to, co się dzieje w naszym urzędzie i też byli potencjalnymi kandydatami do nas do pracy. Zachęcamy ich oczywiście, oni też widzą, jak to wygląda, więc myślę, że z obydwie strony na tym bardzo korzystają. W tym roku mieliśmy wyjątkowo dużo, bo 500 osób do nas aplikowało na 50 miejsc, więc naprawdę stajemy się bardzo ciekawym miejscem, gdzie studenci nie tylko mogą dostać pieniążki za swoją pracę, ale też popracować w bardzo przyjaznych warunkach, jakie stwarza urząd.
0: Jak mówi Jakub Gaćkowski, praktykant zdobył wiele cennych doświadczeń.
2: Byłem na praktykach w Biurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Bardzo podobały mi się te praktyki. Dużo zyskałem kompetencji miękkich, czyli współpracy w zespole. Dowiedziałem się, jak duża organizacja taka jak urząd w ogóle działa, jak funkcjonuje. Poznałem wielu znakomitych ludzi i także dowiedziałem się sporo o analizie ryzyka. Wiem, jak funkcjonuje urząd względem pism i te współprace między departamentami, jak wyglądają.
0: Studenci angażowali się między innymi w przygotowanie wydarzeń kulturalnych, realizację projektów prozdrowotnych, a także organizację konferencji prasowych. Pod okiem opiekunów poznawali codzienne obowiązki urzędników. Uczestniczyli też w szkoleniach dotyczących ochrony danych osobowych, kontaktu z mieszkańcami i rekrutacji do pracy.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Zbliżamy się do godziny 14, już za 8 minut na antenie Radia Nadzieja. Najnowsze wydanie wiadomości i prognoza pogody również Anna Czytowska. Dziękuję Państwu za nasze dzisiejsze spotkanie i życzę dobrego popołudnia, koniecznie ze spacerem, bo pogoda piękna. Let me say the same, baby.

0: Craig David, to jest Radio Nadzieja w środę. Czas na wiadomości, minęła 14. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.
1: Nowa Lewica domaga się od prezydenta podpisania ustaw mających zmniejszyć ceny paliw. Rząd powołał Centrum Walki z Dezinformacją. W Hali Kultury w Łomży odbył się Dzień Turystyki. Nowa Lewica domaga się od prezydenta podpisania ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma zapewnić środki na obniżkę cen paliw. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypomniał na spotkaniu z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim, że to w rękach Karola Nawrockiego jest to, ile Polacy zapłacą za tankowanie.
2: Dzisiaj przychodzi kolejne sprawdzam. Dzisiaj w rękach prezydenta Nawrockiego jest szansa na to, żebyśmy każdemu obywatelowi w Polsce zapewnili, że na stacjach benzynowych będzie tańsze paliwo. Pan prezydent ma w swoich rękach narzędzie, długopis. I albo go użyje, podpisując ustawę, albo wprost będzie odpowiedzialny za to, że paliwa w Polsce są drogie, a Polacy płacą wyższe ceny na stacjach benzynowych. Tu nie ma innych kolorów niż biały i czarny.
1: Rząd przewiduje, że ustawa przyniesie dodatkowe 4 miliardy złotych do budżetu.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Powołano Centrum Walki z Dezinformacją, organ pomocniczy rządu i ma pełnić funkcję doradczą. Szefem nowej instytucji został wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. O dezinformacji nie tylko mówimy, ale też z nią walczymy, mówi szef tego resortu Krzysztof Gawkowski.
2: Pierwszy raz ogłaszam nową wiadomość, która została wczoraj wieczorem podpisana przez pana premiera Donalda Tuska. Zostało wczoraj powołane nowe Centrum Walki z Dezinformacją. W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
1: Centrum Walki z Dezinformacją ma przygotować podstawy strategicznego dokumentu pokazującego skalę tego zjawiska i działania podejmowane przez Polskę.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Sztuczna inteligencja i media społecznościowe mogą pomóc w rozwoju turystyki. Z tego założenia wyszli organizatorzy łomżyńskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. W Hali Kultury eksperci w tej tematyce poprowadzili warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński przypomniał, że kierowana przez niego instytucja już po raz trzeci organizuje w Łomży obchody Światowego Dnia Turystyki.
4: Zależy nam bardzo na tym, żeby branża turystyczna mogła się w jednym dniu spotkać, porozmawiać o problemach, o czynnikach rozwojowych, o perspektywach na najbliższe lata. Zależy nam też bardzo mocno na tym, żeby młodzież, która uczy się na kierunku technika organizacji turystyki czy w innych szkołach, na hotelarstwie, miała możliwość poznania osób, które zajmują się bezpośrednio branżą turystyczną, które są osobami decyzyjnymi, które współpracują z różnymi ośrodkami związanymi z wyspecjalizacją. Turystyką.
1: Okazję do wysłuchania wykładów mieli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, którzy kształcą się na kierunku technik organizacji turystyki.
5: No, na pewno są w jakimś stopniu interesujące, że możemy dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy od osób tutaj prezentujących, które mają jakieś doświadczenie, jakieś widziały rzeczy, wszędzie były i w ogóle.
6: Możemy też zobaczyć, jak wyglądają jakieś zabytki w innych miastach oraz kultura.
7: Cieszymy się, że mogłyśmy przyjść.
8: A chcesz się czegoś dowiedzieć tutaj?
7: Tak, z chęcią.
1: Uczniowie nie tylko jednak słuchali. W programie obchodów znalazły się także prezentacje ich pomysłów na organizację wycieczek turystycznych. Po wakacyjnej przerwie wracają poranki z kulturą w Miejskim Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Nowy sezon rodzinnych spotkań rozpocznie w najbliższą niedzielę opowieść o Szewczyku, co Smoka Wawelskiego pokonał. Po teatralnych emocjach tradycyjnie przyjdzie czas na własną twórczość, mówi Jolanta Święszkowska z MDK DŚT.
8: Wracają poranki z kulturą i tutaj mamy zaplanowany cykl spotkań w zasadzie już na cały sezon. To, na czym nam zależy, żeby to, co będzie prezentowane na scenie, miało wysoką jakość artystyczną. I przede wszystkim po spektaklu nie żegnamy się z naszą publicznością, nie mówimy im: obejrzeliście, do widzenia, przyjdźcie za miesiąc, bo raz w miesiącu odbywają się te wydarzenia, ale proponujemy im warsztat plastyczny, podczas którego tworzą nawiązującą do spektaklu czy pokazu jakiś artefakt artystyczny.
1: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Mimo że może teraz nic na to nie wskazuje, to do końca dnia synoptycy prognozują zachmurzenie nad naszym regionem i to zachmurzenie ma utrzymać się do połowy jutrzejszego czwartku. Dziś jeszcze 19 stopni Celsjusza na termometrach w regionie, to temperatura maksymalna, wiatr słaby, wiał będzie z południowego wschodu, a na barometrach 1032 hektopaskale. W nocy temperatura spadnie do około 11 stopni, w jutrzejszym czwartkowy poranek będzie 9 kresek na plusie. Jeśli chodzi o temperaturę jutro, w najcieplejszej chwili czwartkowego dnia 20 stopni pokażą termometry w regionie. No i tak jak mówiłem, druga połowa czwartku już bardzo słoneczna.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest Radio Nadzieja. W środę Hubert Chojnowski. Witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
11: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
10: Co?
11: A mleko i śmietanę kupiłeś?
10: Tak, mazurski smak.
11: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
10: Tak, mazurski smak.
11: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
10: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
12: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
9: Po reklamie.

0: Prezydent Karol Nawrocki mówił podczas uroczystości wręczenia certyfikatów w konkursie Pracodawca przyjaznym pracownikom, że wsparcie przedsiębiorców powinno iść w parze z odpowiedzialnością za tych, których zatrudniają. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Prezydent podkreślał znaczenie dialogu między pracownikami a pracodawcami.
1: Troska o polskich przedsiębiorców, która wyraża się także za sprawą Rady Biznesu przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, idzie zawsze w parze z odpowiedzialnością za pracownika i za społeczną gospodarkę rynkową.
0: Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda zaznaczał, że rozwój gospodarczy nie może odbywać się kosztem zatrudnionych.
2: Mam nadzieję, patrząc tu na pana inspektora pracy, że przyjęta nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy doprowadzi do tego, że nie poprzez kary, ale poprzez prewencję będzie można doprowadzić do tego, że będziemy mogli śmiało powiedzieć, że nasza gospodarka rozwija się dzięki przedsiębiorcom, pracownikom, ale nie kosztem pracowników.
0: Konkurs organizuje Solidarność, wyróżnia pracodawców m.in. za przestrzeganie prawa pracy, stabilność zatrudnienia, bezpieczeństwo oraz dialog ze związkami zawodowymi. Sylwia Grzeszczak na antenie Radia Nadzieja przypomni nam o minionym już lecie Mango. Ten utwór wybrzmi prawie 13 minut po 14. Yeah.

0: prezentuje się grupa U2 Street of Dreams. 19 minut po 14 i to środowe popołudnie spędzają Państwo z Radiem Nadzieja. Mamy środę, podróż apostolska Ojca Świętego Leona do Francji już się zakończyła. Ta podróż pokazała, że Kościół otwarty na ludzi, z nadzieją patrzący w przyszłość. Tak wizytę papieża we Francji ocenił w poranku 7:09 watykanista Michał Kłosowski. Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad sekwaną. Jego wizyta okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Jak mówił Michał Kłosowski, wizyta ta pokazała przede wszystkim młode oblicze Kościoła.
1: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również kler, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisałem przez chociażby Michela Onheya jako społeczeństwo metropolii i peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
0: Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju, od wyboru na stolicę apostolską, Leon XIV odwiedził Paryż, Lourdes, Metz. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wzięło udział ponad 1,5 miliona osób, a cała rozmowa z Michałem Kłosowskim jest na portalu 7:09.pl. Kamil Bednarek, później Kasia Celekwicka i zespół Pactus, potem grupa Wet. Wet, Wet to propozycje od Radia Nadzieja, jeśli chodzi o naszą muzyczną playlistę na najbliższe minuty.

Gasia Cerakwicka, Pektus. Ukraiński rząd zapowiada mocne oszczędności. Państwowe pieniądze mają iść na najbardziej niezbędne rzeczy. Powód to 50 miliardów dolarów deficytu w ukraińskim budżecie na najbliższe lata. Sytuację gospodarczą nad Dnieprem pogarszają nieustanne rosyjskie ataki. O bardzo niepokojących prognozach Międzynarodowego Funduszu Walutowego na razie nieoficjalnie donosiła agencja Bloomberg. Do 2029 roku deficyt może sięgnąć 54 miliardów dolarów i to niezależnie od 90-miliardowej europejskiej pomocy w następnych 2 latach. O tym, że finansowa kołdra jest bardzo krótka, świadczyć mogą oszczędności zapowiedziane przez ukraińskiego premiera Serhija Koreckiego. Kasa z budżetu ma być wydawana wyłącznie na wojsko, opiekę socjalną i wypłaty dla budżetówki. To dobra, ale spóźniona decyzja, komentuje ukraiński politolog Jevhen Machta. Jak podkreśla, ta decyzja, którą trzeba było podjąć jeszcze w 2022 roku, bo jak zaznacza, nonsensem jest w sytuacji wojny naprawa chodników i sadzenie kwiatów. Według ekstremistów sytuacja może się jeszcze bardziej pogorszyć w związku z intensyfikacją rosyjskich ostrzałów. Według ukraińskiego resortu gospodarki rosyjskie rakiety i drony spowodowały szkody warte około 10 miliardów dolarów. Grupa Wet na antenie Radio Nadzieja.

0: Zbliża się sezon grzewczy, więc mieszkańcy Łomży zadają sobie pytanie o wysokość taryf za ogrzewanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uspokaja. Przynajmniej do końca stycznia nie ma mowy o wzroście cen. Prezes MPEC Radosław Żegalski przypomniał, że taryfy musi zawsze zaakceptować Urząd Regulacji Energetyki.
1: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku, ceny będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. Widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen z rębki leśnej.
0: To właśnie zrębka jest odpowiedzialna za około 70% produkcji ciepła dla miasta. Posłuchajmy.
1: Wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa.
0: Przedsiębiorczy z branży drzewnej w regionie mają obecnie problem z pozyskiwaniem surowca, między innymi ze względu na zmniejszony decyzją rządu obszar wycinki lasów. W Stanach już teraz na antenie Radia Nadzieja, następnie Callum Scott i jego utwór Roots. Spoglądam jeszcze na zegar w studiu 36 minut po godzinie 14:00.

0: Alan Scott, za chwilę sięgniemy na półkę z muzyką polską, Marika, później Kasia Klich, ale wcześniej gmina Kolno, nielegalne wysypisko śmieci w lesie na terenie gminy zostało zlikwidowane dzięki zgłoszeniom mieszkańców. Informacje o odpadach trafiły do policjantów za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Dzielnicowy sprawdził wskazane miejsce i ustalił, że działka należy do 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. Kobieta przyznała, że wywoziła tam odpady z remontu domu. O szczegółach młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
1: Dzielnicowy potwierdził sygnały przekazane przez internautów za pośrednictwem tej aplikacji, znajdując wyrzucone w lesie odpady. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusz ustalił, że dana działka jest własnością 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. W rozmowie z dzielnicowym kobieta przyznała, że jest w trakcie remontu domu i tłumaczyła, że nie miała miejsca, by składować te odpady na posesji, dlatego też postanowiła wywieźć je na swoją działkę w lesie. 56-latka odpowie teraz za popełnione wykroczenie przed sądem. Kobieta uprzątnęła już również wyrzucone przez siebie śmieci.
0: Policjanci przypominają, że za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa można wskazywać miejsca, w których dochodzi m.in. do zaśmiecania, nieprawidłowego parkowania czy przekraczania prędkości. Mapa nie służy jednak do zgłaszania pilnych interwencji. W takich sytuacjach należy dzwonić pod numer 112.

0: Kasia Klich na antenie Radia Nadzieja. I jeszcze jedna informacja od policjantów z ich codziennej pracy. Pił pod blokiem alkohol, a potem nie chciał powiedzieć policjantom, jak się nazywa. 40-letni mieszkaniec Łomży myślał, że w ten sposób uniknie trafienia do zakładu karnego, choć był poszukiwany. Taka taktyka nie przyniosła jednak rezultatu i mężczyzna trafił już do więzienia. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego zauważyli pod jednym z bloków, że siedzące na ławce osoby piją alkohol.
1: Policjanci zatrzymali się i podeszli do mężczyzn, aby pouczyć ich, że łamią ogólnie przyjęte normy. Jeden z siedzących tam mężczyzn odpowiedział, że on tylko na chwilę przysiadł się do kolegi w celach towarzyskich. Natomiast drugi z mężczyzn cały czas pijąc używał słów wulgarnych i zachowywał się agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy. Podczas legitymowania twierdził, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów i nie potrafił jednoznacznie powiedzieć, jak się nazywa. Mówił też, że nie wie, kiedy się urodził i że nie pamięta swoich danych.
0: Na ratunek funkcjonariuszom przyszedł drugim z mężczyzn, który podał im numer telefonu do matki zapominalskiego kolegi.
1: Policjanci w rozmowie telefonicznej z kobietą bardzo szybko zweryfikowali uzyskane od jej syna informacje. Kobieta wyjaśniła sytuację i podała prawdziwe dane syna. Gdy mundurowi sprawdzili mężczyznę w policyjnych bazach danych, natychmiast poznali powód jego zachowania. Okazało się, że był on poszukiwany przez łomżyński sąd. Na domiar złego podczas dalszych czynności wyszło na jaw kolejne kłamstwo wbrew wcześniejszym zapewnieniom. Mężczyzna miał przy sobie dokument tożsamości ukryty w kieszeni.
0: Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony najpierw do policyjnej celi, następnie do zakładu karnego. Spędzi tam 30 dni za nieopłacenie zasądzonej grzywny w wysokości kwota 1200 zł za szereg popełnionych wykroczeń. Dodatkowo 40-latek odpowie za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Chwila muzyki. Będzie to zespół Moja Rodzina. Następnie na antenie Radia Nadzieja fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. O 15, tradycyjnie koronka do Miłosierdzia Bożego.

0: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
1: Po reklamie.
2: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez Ciebie, jako przez tę hostię, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z Tobą. Córko moja, pisz to, co Ci powiem.
3: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Jeden z najpiękniejszych duchów nie chciał uznać miłosierdzia Twego. Pociąga za sobą innych, w swej pysze zaślepiony i staje się szatanem z anioła tak pięknego i w jednym momencie z wyżyn nieba do piekieł strącony. Wtem duchy wierne zawołały: cześć miłosierdziu Bożemu, i przetrwali szczęśliwie w próbie ognistej. Cześć Jezusowi, Chrystusowi uniżonemu, cześć Matce Jego, Pannie pokornej, czystej. Po walce tej pogrążyły się te czyste duchy w oceanie bóstwa. Rozważając, uwielbiają głębie miłosierdzia Jego, toną w Jego piękności i światłości mnóstwa, poznając troistość osób, lecz jedność bóstwa.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wybiła godzina 15, godzina miłosierdzia, więc rozpocznijmy tę godzinę wspólną modlitwą Koronką do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi, Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci...
2: Zapraszamy kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zapraszamy kolejną osobę.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki
2: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i życzę wszystkim dobrego popołudnia.

0: Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwrócił uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpocznie się 5 października. Do włączenia się w inicjatywę zachęcają także przedstawiciele Kościoła. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda.
1: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
0: W wychowaniu nie ma miejsca na przemoc, przypomina delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak.
2: W liście do Efezjan skierowane jest konkretne wezwanie do rodziców, a wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie pańskie. Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
0: Wsparciem ma być również poradnik Fundacji Świętego Józefa Wiara bez przymusu, jak pomagać dziecku odkrywać Boga. Rodzice znajdą w nim m.in. wskazówki dotyczące rozmów z nastolatkami przeżywającymi wątpliwości, bunt. E-book oraz towarzyszące mu podcasty będą dostępne na stronie internetowej Fundacji. Do kampanii mogą dołączyć osoby prywatne, firmy, instytucje i finał odbędzie się 19 listopada. Tego dnia budynki zostaną podświetlone na czerwono, na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. Tomek Kamiński już teraz. Przypomnę, że o 15.30, a więc za 8 minut Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Zapraszam w imieniu Wiktorii Małż.

przebaczenia. Otaczaj łaską tych, co w dziełach prości. Przysyłaj znaki tym, co patrzeć zechcą. Radość niech płynie.

0: Wiara czyni cuda.
1: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
2: Wiktoria Małż, zapraszam. Ta podróż pokazała Kościół otwarty na ludzi i z nadzieją patrzący w przyszłość. Tak wizyta papieża Leona XIV we Francji ocenił w poranku 7:09 Michał Kłosowski, watykanista. Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad sekwaną. Jego wizyta okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Jak mówił Michał Kłosowski, wizyta ta pokazała przede wszystkim młode oblicze Kościoła.
3: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również kler, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisanym przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii, peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół na ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
2: Szacuje się, że w wydarzeniach wzięło udział ponad 1,5 miliona osób.
1: Katolicki Serwis Informacyjny.
2: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież przypomniał, że zbliża się 30. rocznica beatyfikacji przez Świętego Jana Pawła II Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników rozstrzelanych w 1874 roku przez wojsko rosyjskie.
4: Zostali oni rozstrzelani w czasie modlitwy przed kościołem w Pratulinie. Jako grekokatolicy sprzeciwiali się podporządkowaniu przez cara kościoła unickiego rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
5: Fino alle fusione del sangue.
4: Aż do przelania krwi bronili przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
5: Perseguitati a causa della fede.
4: Podczas audiencji papież podsumował zakończoną w poniedziałek pielgrzymkę do Francji.
2: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
1: Katolicki Serwis Informacyjny.
2: 10 października na Jasnej Górze spotkają się środowiska edukacji domowej z całej Polski. To pierwsza taka pielgrzymka rodzin. Ma być ona okazją do wspólnej modlitwy i budowania wspólnoty. O programie wydarzenia mówi generalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ksiądz Andrzej Lubowicki.
6: Zaczynamy od godziny 10 w sali papieskiej Jana Pawła II. Tam będą 2 wykłady i świadectwa, wykład ojca Rafała Huzarskiego na temat właśnie antropologia chrześcijańska, tradycja cywilizacji łacińskiej oraz autorytet rodzica w nowoczesnym świecie. I drugi wykład pana doktora Wojciecha Wierzyńskiego na temat rodzina jako pierwsza szkoła wiary, rozumu i charakteru. Ale będą też rodziny, które będą dawać świadectwa, będą animacje muzyczne.
2: Obecnie z edukacji domowej w Polsce korzysta ponad 63 tysiące dzieci.
1: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć. I do innego rzekł: pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Inny jeszcze rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego.
2: Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Tak. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o różnych scenach powołania uczniów przez Jezusa. Można powiedzieć, że są różne rzeczywiście. Jeden z rozmówców Jezusa sam się zgłasza do Niego, wyrażając gotowość pójścia za Mistrzem. Pewnie to konsekwencja czegoś w sercu usłyszanym wcześniej. Do innego słyszymy: Jezus zwraca się wprost ze Słowem: pójdź za Mną. Jedni wyrażają swoją odpowiedź otwarcie, radośnie, zgadzając się, by iść za Zbawicielem. Inni wyrażają pewne wahania. Można powiedzieć, że w tych słowach odnajdujemy różnorodność daru powołania, które Bóg stawia przed ludźmi w każdym pokoleniu, także i współcześnie. W różny sposób to Boże zaproszenie, by pójść za Nim drogą życia poświęconego Jemu, dociera do człowieka. Na modlitwie, podczas rekolekcji, na samotności czy też w spotkaniu z innymi osobami i w różny sposób ono się może realizować w kapłaństwie, w zakonie, w zgromadzeniu zakonnym, w formie konsekracji indywidualnej, w posłudze na misjach. W różny sposób się rodzi odpowiedź też tych, których Bóg powołuje. Niektórzy odpowiadają natychmiast i z radością. Inni walczą z różnymi trudnościami, przeżywają wątpliwości. Warto myśleć o nich, warto ich polecać w modlitwie, prosząc, aby potrafili dobrze rozeznać w sercu odpowiedź, którą dają na Chrystusowe zaproszenie, aby za Nim podążać w codziennym życiu.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Godzina wiary.

0: to zespół New Day. Polscy piłkarze mają za sobą 2 z 4 spotkań Ligi Narodów zaplanowanych na przełomie września i października. W piątek biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośniakami, a w poniedziałek przegrali 1-3 na wyjeździe ze Szwedami. Teraz przed drużyną trenera Jana Urbana mecz u siebie z Rumunią oraz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. To wyjątkowo długie zgrupowanie sprawiło, że plan naszej kadry jest inny niż zazwyczaj. O szczegółach rzecznik reprezentacji Polski Emil Kopański.
1: Bezpośrednio po zakończeniu meczu ze Szwecją reprezentacja Polski udała się na lotnisko, skąd wyleciała do Polski. Po lądowaniu w Modlinie biało-czerwoni przejechali do obiektu Bonifacio w Kępie koło Sochocina. Tutaj odbyli już 2 jednostki treningowe we wtorek i środę. W czwartek biało-czerwoni ponownie będą tutaj trenować. Tym razem będzie to oficjalna jednostka treningowa przed meczem z Rumunią. Po tej jednostce treningowej Polacy powrócą do Warszawy, do swojej stałej bazy i tam będą już nocować, a także czekać na mecz z Rumunią.
0: Mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się w najbliższy piątek. Początek tego spotkania, kwadrans przed 21:00. Póki co mamy środę, za 5,5 minuty 16:00, wtedy na antenie Radia Nadzieja, Wiktoria Małż i Flash Regionu.
2: Twoje radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
2: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
3: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Zbliża się sezon grzewczy, więc mieszkańcy Łomży zadają sobie pytanie o wysokość taryf za ogrzewanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uspokaja. Przynajmniej do końca stycznia nie ma mowy o wzroście cen. Prezes Radosław Brzegalski przypomniał, że taryfy musi zawsze zaakceptować Urząd Regulacji Energetyki.
2: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku, ceny będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. Widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen zrębki leśnej.
1: To właśnie zrębka jest odpowiedzialna za około 70% produkcji ciepła dla miasta.
2: Wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa.
1: Przedsiębiorcy z branży drzewnej w regionie mają obecnie problem z pozyskiwaniem surowca, między innymi ze względu na zmniejszony decyzją rządu obszar wycinki lasów. Nielegalne wysypisko śmieci w lesie na terenie gminy Kolno zostało zlikwidowane dzięki zgłoszeniom mieszkańców. Informacje o odpadach trafiły do policjantów za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzielnicowy sprawdził wskazane miejsce i ustalił, że działka należy do 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. Kobieta przyznała, że wywoziła tam odpady z remontu domu. O szczegółach mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
3: Dzielnicowy potwierdził sygnały przekazane przez internautów za pośrednictwem tej aplikacji, znajdując wyrzucone w lesie odpady. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusz ustalił, że dana działka jest własnością 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. W rozmowie z dzielnicowym kobieta przyznała, że jest w trakcie remontu domu i tłumaczyła, że nie miała miejsca, by składować te odpady na posesji, dlatego też postanowiła wywieźć je na swoją działkę w lesie. 56-latka odpowie teraz za popełnione wykroczenie przed sądem. Kobieta uprzątnęła już również wyrzucone przez siebie śmieci.
1: Policjanci przypominają, że za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można wskazywać miejsca, w których dochodzi między innymi do zaśmiecania, nieprawidłowego parkowania czy przekraczania prędkości. Mapa nie służy jednak do zgłaszania pilnych interwencji. W takich sytuacjach należy dzwonić pod numer 112. Pił pod blokiem alkohol, a potem nie chciał powiedzieć policjantom, jak się nazywa. 40-letni mieszkaniec Łomży myślał, że w ten sposób uniknie trafienia do zakładu karnego, choć był poszukiwany. Taka taktyka nie przyniosła jednak rezultatu i mężczyzna trafił już do więzienia. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, funkcjonariusze Wydziału Patrolowego Interwencyjnego zauważyli pod jednym z bloków, że siedzące na ławce osoby piją alkohol.
4: Policjanci zatrzymali się i podeszli do mężczyzn, aby pouczyć ich, że łamią ogólnie przyjęte normy. Jeden z siedzących tam mężczyzn odpowiedział, że on tylko na chwilę przysiadł się do kolegi w celach towarzyskich. Natomiast drugi z mężczyzn cały czas pijąc używał słów wulgarnych i zachowywał się agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy. Podczas legitymowania twierdził, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów i nie potrafił jednoznacznie powiedzieć, jak się nazywa. Mówił też, że nie wie, kiedy się urodził i że nie pamięta swoich danych.
1: Na ratunek funkcjonariuszom przyszedł drugi z mężczyzn, który podał im numer telefonu do matki z zapominalskiego kolegi.
4: Policjanci w rozmowie telefonicznej z kobietą bardzo szybko zweryfikowali uzyskane od jej syna informacje. Kobieta wyjaśniła sytuację i podała prawdziwe dane syna. Gdy mundurowi sprawdzili mężczyznę w policyjnych bazach danych, natychmiast poznali powód jego zachowania. Okazało się, że był on poszukiwany przez łomżeński sąd. Na domiar złego podczas dalszych czynności rzeczywistości wyszło na jaw kolejne kłamstwo wbrew wcześniejszym zapewnieniom. Mężczyzna miał przy sobie dokument tożsamości ukryty w kieszeni.
1: Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony najpierw do policyjnej celi, następnie do zakładu karnego. Spędzi tam 30 dni. Dodatkowo 40-latek odpowie za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Sztuczna inteligencja i media społecznościowe mogą pomóc w rozwoju turystyki. Z tego założenia wyszli organizatorzy łomżyńskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. W Hali Kultury eksperci w tej tematyce poprowadzili warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Wydarzenie odbywa się w Łomży już po raz trzeci, przypomniał dyrektor łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński.
0: Zależy nam bardzo na tym, żeby branża turystyczna mogła się w jednym dniu spotkać, porozmawiać o problemach, o czynnikach rozwojowych, o perspektywach na najbliższe lata. Zależy nam też bardzo mocno na tym, żeby młodzież, która uczy się na kierunku technika organizacji turystyki czy w innych szkołach, na hotelarstwie, miała możliwość poznania osób, które zajmują się bezpośrednio branżą turystyczną, które są osobami decyzyjnymi, które współpracują z różnymi ośrodkami związanymi z wyspecjalizowaną turystyką.
1: Okazję do wysłuchania wykładów mieli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, którzy kształcą się na kierunku technik organizacji turystyki.
5: No, na pewno są w jakimś stopniu interesujące, że możemy dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy od osób tutaj prezentujących, które mają jakieś doświadczenie, jakieś widziały rzeczy, wszędzie były i w ogóle.
6: Możemy też zobaczyć, jak wyglądają jakieś zabytki w innych miastach oraz kultura.
7: Cieszymy się, że mogłyśmy przyjść.
8: A chcesz się czegoś dowiedzieć tutaj?
7: Tak, z chęcią.
1: Uczniowie nie tylko jednak słuchali. W programie obchodów znalazły się także prezentacja ich pomysłów na organizację wycieczek turystycznych. 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do Królestwa Polskiego. Do tego przełomowego wydarzenia nawiązuje wystawa w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W najbliższą niedzielę będzie można zwiedzić ją z kuratorem. Zaprasza do udziału Krzysztof Augustyniak z muzeum.
9: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Coś się kończy, coś się zaczyna. 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, które odbędzie się w niedzielę 4 października o godzinie 11 w siedzibie muzeum przy placu generała Józefa Bema 8. Początek wydarzenia godzina 11. Serdecznie zapraszamy.
1: Oprowadzanie odbędzie się w zabytkowych piwnicach muzeum.
10: Flash regionów.

0: Duda, Karol Nawrocki oficjalnie pogratulował zwycięzcom, podkreślił ich wkład w gospodarkę.
1: Jesteście Państwo doskonałym przykładem dialogu pomiędzy pracodawcami a pracownikami i to dzięki temu, że taki dialog w Polsce się odbywa, w polskich przedsiębiorstwach, możemy dzisiaj chwalić się naszym poziomem gospodarczym i tym, że polska gospodarka wyceniona jest na ponad bilion dolarów, że polska gospodarka jest 20. gospodarką na świecie.
0: Przewodniczący Solidarności Piotr Duda przypomniał, że sam konkurs po raz pierwszy zorganizowano prawie 20 lat temu dzięki kampanii społecznej prowadzonej w 2007 roku przez Związek.
2: Bo już wówczas wiedzieliśmy, że rynek pracy staje się w jakiej części patologią. Wtedy wszechobecne stało się tak zwane fałszywe samozatrudnienie. Dlatego już wtedy jako Solidarność wiedzieliśmy, że musimy rozpocząć kampanię społeczną, aby dotrzeć i do pracodawców, i do pracowników.
0: Konkurs organizuje Solidarność, wyróżnia pracodawców m.in. za przestrzeganie prawa pracy, stabilność, zatrudnienie, bezpieczeństwo oraz dialog ze związkami zawodowymi. Otrzymany certyfikat jest ważny przez 3 lata. Blue, Nowy Ląd, ta artystka, ten utwór już teraz na antenie Radia Nadzieja, a za chwilę o tym, że trzecie łomżyńskie forum Kobiece Drogi zbliża się szybkimi, wielkimi krokami o zaplanowanym na 9 października wydarzeniu, podczas którego poznamy m.in. laureatki plebiscytu Łomżynianka Roku, mówiła w dzisiejszej audycji gość dnia przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok. Rozmowę przeprowadziła Anna Czytowska. Za chwilę to spotkanie przypomnimy.

0: Nasz gość dnia.
1: Gościem dnia dziś jest przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy oglądają nas w internecie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o trzeciej edycji Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi, które odbędzie się już za nieco ponad tydzień, bo 9 października. Dlaczego zmiana będzie hasłem tegorocznego forum?
2: Postanowiłyśmy wybrać taki temat, ponieważ zmiana tak naprawdę dotyczy każdego obszaru naszego życia. Zmieniają się nasze relacje, zmienia się też sposób, w jaki pracujemy, zmieniają się technologie.

0: technologie, zmienia się medycyna, zmienia się tak naprawdę wszystko. Dlatego postanowiłyśmy zachęcić i zaprosić w tym roku do rozmowy właśnie o zmianie, żeby z takiego biernego uczestnika i osoby, która tę zmianę właściwie konsumuje, by stać się takim aktywnym uczestnikiem tej zmiany i tę zmianę współtworzyć, bo jak obserwujemy, kobiety mają do tego ogromną chęć, mają ogromny potencjał i chcemy właśnie o tym porozmawiać podczas trzeciego Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi.
1: Zmiany rodzą opór bardzo często. Forum będzie poświęcone temu, jak się nie bać tych zmian, jak się nie bać zmiany w życiu i wycisnąć z niej jak najwięcej?
0: Dokładnie tak. Mamy w pierwszym panelu między innymi panią dr Annę Sacjo-Szymańską, która będzie opowiadała o trendach, które przed nami, w jakim kierunku zmierza świat, ale z drugiej strony mamy Katarzynę Zając-Malinowską, która opowie o tym, jak nasz mózg reaguje właśnie na zmianę, co się z nami dzieje, dlaczego tak się zachowujemy i jak sobie z tym radzić. Ale też mamy niesamowicie ciekawe, wiem, bo już niejednokrotnie byłam na wystąpieniu Joanny Warechy, która opowie właśnie o zmianie w postaci decyzji. I tej decyzji, która buduje życie i jak zdecydować się, jak odważyć się na tą zmianę, żeby to życie właśnie zmienić. Więc jak najbardziej tak.
1: To skoro mówimy już o tych paniach, kobietach, które będą opowiadały, mówiły o zmianie, to może prześledźmy program. I jakie prelegentki podczas tegorocznego forum?
0: Tak, startujemy już o godzinie 14. Mamy też taką część oficjalną i tutaj zapewne za moment o tym porozmawiamy, ale tutaj przewidziałyśmy galę konkursu Łomżynianka Roku, bo to już druga edycja i też chcemy nagrodzić panie, które bardzo często po cichu działają na terenie naszego miasta. Mamy ten właśnie pierwszy panel, o którym już wspomniałam, Świat w zmianie. I tutaj zaprosiłyśmy właśnie dr Annę Sacjo-Szymańską, która zajmuje się też trendami i bada to, w jakim kierunku zmienia się świat. Zaprosiłyśmy Katarzynę Zając-Malinowską, która właśnie od tej strony psychologicznej opowie o tych zmianach, co dzieje się z naszym mózgiem. Zaprosiłyśmy też Katarzynę Dąbrowską i nie wszyscy wiedzą, ale jest to Łomżynianka, ale naczelna magazynu Elle. Więc kolejna kobieta, która robi tę karierę w świecie, a pochodzi z Łomży, o tej Łomży nie zapomina, do niej często wraca i też chcemy zapytać, jak z jej perspektywy ten świat się zmienia, ale też pani Karolina Śmiecińska, jest to pani reprezentująca Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy, która stoi na czele właśnie laboratorium, które bada jakość produktów, które trafiają do konsumentów i też chcemy porozmawiać, jak zmieniają się nasze wybory konsumenckie, jak traktujemy dzisiaj żywność, po jakie wybory sięgamy i w jakim kierunku będzie to zmierzało. Mamy właśnie wystąpienie Joanny Warechy, Świat w zmianie. Zmiana to decyzja o odwadze, która buduje życie. I tutaj porozmawiamy o tym, jak się odważyć właśnie na tę zmianę. Ale już nauczone doświadczeniem i też wsłuchujące się w głosy, chcemy porozmawiać też, jak zmieniają się nasze role społeczne. Czyli zaprosiłyśmy do rozmowy dwoje specjalistów, którzy porozmawiają o tym, jak na przestrzeni lat zmieniły się role społeczne kobiet i mężczyzn i teraz jak w tych nowych rolach się odnaleźć, gdzie mamy ten punkt styku, by ze sobą współpracować, by się nawzajem zrozumieć, usłyszeć i dzięki temu budować świat oparty na współpracy, bo temu właśnie ma służyć forum, byśmy dyskutowali o naszych wzajemnych spostrzeżeniach, o naszych wzajemnych poglądach i budowali świat na współpracy. Jak, tutaj pani Maria Rotkiel i Michał Sawicki.
1: Jak mężczyźni sobie radzą ze zmianą ról społecznych? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo chociażby opracowania dotyczące demografii wskazują, że rozmijamy się bardzo mocno w oczekiwaniach. Mam na myśli rozmijamy, czyli kobiety i mężczyźni,
0: dokładnie,
1: na przykład wykształcenia, oczekiwania wobec relacji, chociażby w związkach.
0: Dokładnie tak. Jeśli nie będziemy rozmawiali o tych oczekiwaniach, jeśli nie będziemy rozmawiali o wzajemnym postrzeganiu świata, to nie jesteśmy w stanie zbudować właśnie świata opartego na współpracy. Dlatego Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to forum, które oczywiście jest skierowane do kobiet, ale zapraszamy także mężczyzn, ponieważ nie wyobrażamy sobie, by o tej zmianie rozmawiać bez uwzględnienia obydwu płci, bo tylko w taki sposób możemy budować świat oparty na równości.
1: Miałam o to zapytać, czyli miejsce dla mężczyzn podczas tego forum jest?
0: Jak najbardziej, coraz więcej mężczyzn uczestniczy w tym forum i właśnie między innymi ten panel, o którym wspominam, rozmowa o tych wzajemnych relacjach, to efekt tego, że w tamtym roku, kiedy siedzieliśmy właśnie na widowni, usłyszałam głos, a może w następnym roku przyjrzyjcie się też mężczyznom, skierujcie ten reflektor nieco bardziej także na mężczyzn. I ten głos wysłuchałyśmy i w tym roku też chcemy nieco bardziej przyjrzeć się temu, jak my w tym świecie funkcjonujemy.
1: Bo mężczyzna, który potrafi sobie poradzić z tą zmianą ról społecznych, przekształcaniem się, jest też później dobrym partnerem, po prostu wsparciem dla nas, dla kobiet.
0: Zdecydowanie tak. I też bardzo często te stereotypy, które są narzucane czy na kobiety, czy na mężczyzn, bardzo często są po prostu krzywdzące. W związku z tym świat się zmienia, to o czym rozmawiamy i warto o tym rozmawiać, by gdzieś tam te stereotypy też z nimi się mierzyć i tworzyć taki świat, w którym właśnie będziemy sobie pozwalali na to zrozumienie i będziemy dostrzegali siebie nawzajem.
1: Czyli forum nie jest w opozycji do mężczyzn, bo czasem są takie spotkania kobiece, gdzie no, na mężczyznach wieszane są wręcz psy i jest takie bojowe nastawienie, że my przeciwko mężczyznom. Tutaj nie, to jest... Nie jest w opozycji do mężczyzn, wręcz przeciwnie.
0: Tak, bardzo często się jednak też tak dzieje, o czym tutaj rzeczywiście rozmawiamy, że faktycznie być może takie wydarzenia są w ten sposób postrzegane i domyślam się, że też forum pewnie na samym początku było w taki sposób postrzegane. Ale ja od samego początku, kiedy powstawała też Łomżyńska Rada Kobiet, podkreślałam to, że rada nie ma być w opozycji do kogokolwiek, bo to nie sztuką jest, żeby budować świat na wyższości którejś z płci czy warstwy społecznej. Nam chodzi o to, by spokojnie, rzeczowo i merytorycznie rozmawiać o tym, czego my potrzebujemy. My kobiety potrzebujemy, ale też mężczyźni, bo to, co tutaj już wielokrotnie powtarzam, nie ma świata równego bez zauważenia nas, każdego z osobna. W związku z tym forum ma być taką przestrzenią do dyskusji, w której zatrzymujemy się i mamy taką refleksję na temat tego, czego potrzebujemy, ale ze wzajemnością i do takiego wzajemnego właśnie usłyszenia się.
1: Czy wie już pani, kto zostanie Łomżynianką roku w danej kategorii?
0: No jeszcze nie, ponieważ kapituła konkursu przed nami. Rzeczywiście to zainteresowanie dość spore, bo wpłynęło niemal 20 kandydatur. W piątek kapituła zbierze się, by te wnioski wszystkie prześledzić i wybrać te, które zostaną panie nagrodzone. Natomiast kiedy ja tak patrzę i śledzę te kandydatury, to uważam, że każda z tych pań zasługuje na wyróżnienie, bo każda z nich bardzo często po cichu właśnie pracuje w swojej przestrzeni, zmienia tę rzeczywistość wokół siebie i każda tak naprawdę zasługuje na wyróżnienie, ale tego, która zostanie Łomżynianką roku w tych 6 kategoriach, dowiemy się właśnie 9 października.
1: 6 kategorii, czy możemy je wymienić?
0: Tak, możemy je wymienić, bo mamy takie kategorie jak biznes i przedsiębiorczość, działalność artystyczna i kulturalna, działalność naukowo-badawcza, sport, zdrowie. Jest też wyróżnienie specjalne, które trafia do firmy, przedsiębiorstwa albo do mężczyzny wspierającego właśnie działalność kobiecą.
1: Czyli mężczyzna może zostać tutaj wyróżniony.
0: Tak, może zostać.
1: Bo to jest znów to, o czym mówimy, że nie w opozycji do mężczyzn.
0: Tak, jest to wyróżnienie specjalne. W tamtym roku powędrowało do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, bo też tutaj prześledziliśmy, jak tworzą warunki dla kobiet właśnie wspierające, czy to powrót do pracy, czy to właśnie tę pracę zawodową, łączenie jej z macierzyństwem, więc chcemy te dobre praktyki właśnie w ten sposób też podkreślać i nagradzać i pokazywać, że w mieście Łomża są instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, czy mężczyźni, którzy też stwarzają taką przestrzeń i biorą pod uwagę to, że ten świat właśnie zmienia się w taki sposób i te warunki też tworzą.
1: Trudno jest wybrać zwycięzców w poszczególnych kategoriach, kiedy kilka tych zgłoszeń napływa?
0: Tak, bardzo trudno, ponieważ tak jak wspomniałam, te kandydatury są naprawdę silne i trudno jest też dokonać takiego wyboru, kiedy ma się świadomość tego, że właśnie każda z tych pań zasługuje na docenienie, bo naprawdę wykonują ogrom pracy, więc w tamtym roku, mimo że tak dość łagodnie i w miarę spójnie ten werdykt nasz wyglądał, ale mieliśmy naprawdę spory kłopot, żeby tak ostatecznie wybrać te najlepsze z najlepszych, które zostaną nagrodzone, więc myślę, że w tym roku, kiedy już widzę nazwiska, to wiem, że będzie podobnie, ponieważ są to bardzo mocne kandydatury.
1: A czy są jakieś kategorie, w których warto by było, żeby jeszcze więcej tych kandydatek do tytułu Łomżynianka Roku się zgłosiło? Bo jest ich mało, a wiemy, że tych kobiet w jakiejś kategorii jest dużo, tak, które można byłoby nagrodzić.
0: Tak, jest taka kategoria, tutaj też rozmawiałyśmy, to właśnie jest zdrowie, ponieważ pierwsza edycja była to kategoria połączona, sport i zdrowie, natomiast w tym roku zdecydowałyśmy i też wspólnie tutaj właśnie z prezydentem miasta Łomża, bo jest to nagroda właśnie prezydenta miasta Łomża, która powstała z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet i rozdzieliłyśmy tę kategorię. W związku z tym sport jest oddzielnie, zdrowie jest oddzielnie i trochę ubolewam nad tym, że właśnie w tej kategorii zdrowie mamy tylko jedną kandydaturę, bo wydawało mi się, że są to kategorie, które trudno zmierzyć i trudno porównać ze sobą i każda zasługuje na oddzielne spojrzenie. Myślę, że tutaj też przed nami taka refleksja, żeby na przyszłość też nieco mocniej podkreślić to, żeby to zdrowie też uwypuklić, bo no, profilaktyka dzisiaj jest niezwykle istotna i też widzimy, jak wiele kobiet wkłada w to mnóstwo energii, siły i w mieście Łomża także wiele inicjatyw takich powstaje, więc myślę, że to przed nami, żeby jeszcze tę kategorię nieco bardziej właśnie podkreślić.
1: A kto może zgłaszać kandydatów?
0: Tak naprawdę każdy. Każdy, kto widzi w swoim otoczeniu kobietę aktywną, kto widzi w swoim otoczeniu kobietę zaangażowaną, każdy może taki wniosek złożyć, taki formularz wypełnić. Oczywiście potrzebna jest zgoda tej pani, która będzie nominowana, ale tak naprawdę każdy z nas może to zrobić.
1: Myślę sobie na przykład o cudownych łomżyńskich położnych albo doradczyniach laktacyjnych, tak, które wspierają mamy na początku tej ich drogi, która jest bardzo trudna. Jakieś wspierające lekarki chociażby, nie wiem, okulistka, która sprawia, że wizyta z dzieckiem u lekarza staje się no nie jakimś rodzinnym dramatem. To też jest ważne, też jest wsparcie nas kobiet w takiej codzienności.
0: Zdecydowanie i mam bardzo podobne spostrzeżenie. Przecież w tym roku w tej kategorii sport i zdrowie nagrodę otrzymała Katarzyna Wróblewska. Wszyscy wiemy, jak jej bułka mocno tutaj już wsiąknęła w tę tkankę miasta, jak wiele kobiet korzysta z tej pomocy i jak wielu kobietom właśnie Kasia czy Monika pomogły, tworząc taką opiekę, to o czym rozmawiamy, prawda? Taką opiekę otaczając właśnie takim wsparciem. Więc jak najbardziej tak, mam nadzieję, że przyszły rok to może właśnie tutaj już apelujemy, żeby już dzisiaj może się zastanawiać nad tym, aby do kolejnej edycji, już trzeciej edycji w przyszłym roku takie panie zgłaszać.
1: Zapisać sobie na kartce już dzisiaj i w przyszłym roku zgłosić. Czyli nie brakuje w naszym mieście takich aktywnych, zaangażowanych kobiet na bardzo różnych polach?
0: Nie brakuje, jest ich naprawdę bardzo dużo, to pokazuje ten konkurs. Mało tego, oprócz konkursu Łomżynianka Roku chcemy też przyznać honorowe odznaki województwa podlaskiego, ponieważ też tutaj dostrzegamy, że jest grono kobiet, które promują miasto Łomża, promują województwo podlaskie i chcemy też takie panie odznaczyć. Będą przyznane 3 odznaki honorowe, więc tutaj to też kolejny taki asumpt do tego, żeby pokazać, że miasto Łomża ma niezwykle ambitne, wrażliwe, aktywne kobiety. Ktoś może powiedzieć, że jest to tak naprawdę niewielkie docenienie, ale już widzimy, że ten konkurs to też jest taki wiatr w żagle, więc zależy nam na tym, żeby na moment chociaż skierować ten reflektor na te kobiety, które, tak jak już mówiłam, bardzo często po cichu pracują w swoich obszarach i pokazać, że mamy w mieście naprawdę niezwykłe kobiety.
1: Forum za nieco ponad tydzień, można się jeszcze zapisywać, bo będzie to część artystyczna i bardzo atrakcyjna.
0: Tak, w tym roku przygotowałyśmy koncert zespołu Poparzeni Kawą 3. To już jest zawsze taki moment rozluźnienia, pobycia razem w takiej właśnie formie koncertowej, z dobrą muzyką, żeby po tych też rozmowach, które nie zawsze są łatwe, mają swój ładunek i emocjonalny, mają swój ciężar. W związku z tym pozwalamy sobie też na taką chwilę, na taką chwilę refleksji, oddechu, żeby ten wieczór, to piątkowy wieczór, żeby spędzić słuchając dobrej muzyki, po prostu cieszyć się swoją obecnością wzajemną.
1: Miejsca jeszcze są?
0: No tutaj mamy już nieco problem, ponieważ wczoraj wieczorem zamknęłyśmy rejestrację na forum, ponieważ kiedy w ubiegły piątek zorganizowałyśmy konferencję wspólnie z zastępcą prezydenta miasta Łomża Piotrem Serdyńskim i członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Jackiem Piorunkiem, ogłosiłyśmy, że rejestracja na forum startuje, to w ciągu zaledwie 3-4 godzin już miałyśmy połowę miejsc zarezerwowanych. No wczoraj właściwie już cała pula miejsc została zarezerwowana. W związku z tym musiałyśmy dokonać zamknięcia rejestracji. Oczywiście, jeśli jakieś tam pojedyncze przypadki się zdarzą, no to chcemy gościć wszystkich i naprawdę zależy nam na tym, by jak najwięcej kobiet z Łomży skorzystało z tego wydarzenia. Natomiast wiemy, to jest ograniczenie przestrzenne, tak? Sala też ma swoje ograniczenia, w związku z tym mamy też ten limit, którego nie możemy przekroczyć, ale...
1: Więc tutaj... drogie panie, jeśli was zainteresowała nasza rozmowa i to forum, to za rok trzeba się po prostu spieszyć, nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.
0: Dokładnie.
1: Zaproszone tak. Są wszystkie kobiety, niezależnie od poglądów, statusu społecznego, to o czym mówiłyśmy. To jest takie miejsce przyjazne, wspierające, nie kobieta kobiecie kobietą, jak to się mówi, tylko wręcz przeciwnie.
0: Dokładnie tak.
1: Albo może nadajmy inny sens tym słowom.
0: Właśnie, bo to jest też przestrzeń, gdzie my wzajemnie się sieciujemy, poznajemy, toczymy rozmowy, bo oczywiście panele dyskusyjne i ta wartość merytoryczna jest niezwykle istotna, ale też stawiamy na to, by tworzyć taką przestrzeń właśnie do rozmowy, bo w tym świecie, który jest bardzo zabiegany, kiedy jesteśmy naprawdę obarczeni mnóstwem obowiązków, brakuje tego czasu na tę rozmowę, na pobycie z drugą kobietą, ale też nie tylko z kobietą, tak? Chodzi o to, żeby po prostu spotkać się w ten piątkowe popołudnie i wieczór, wspólnie ze sobą pobyć, skorzystać z tej wartości merytorycznej, wypić kawę, porozmawiać i dać sobie czas na taką właśnie refleksję i chwilę wytchnienia.
1: Może zmotywować się do zmiany, a może do badania profilaktycznego, bo październik się rozpoczyna, to jest miesiąc świadomości kobiecych nowotworów.
0: Tak, i tutaj też przygotowałyśmy dla pań i panów, bo stawiamy na tę, tak jak rozmawiamy, zmianę, która dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Diagnostyka, która wspiera nas, laboratorium, które wspiera nas już kolejny rok, przygotowało 100 badań. 100 badań dla kobiet i mężczyzn, dla kobiet w kierunku nowotworu jajnika, a dla mężczyzn w kierunku nowotworu raka prostaty. I tutaj właśnie będzie badanie z krwi. Mamy taką pulę 100 badań. Będzie można przyjść do Filharmonii Kameralnej przed wydarzeniem od godziny 12 i na takie badanie się zapisać, skorzystać z niego i też ten element, który jest dla nas niezwykle ważny, żeby łączyć te rozmowy właśnie z profilaktyką. Tutaj kolejny rok stawiamy na to i też zachęcamy do tego, by zarezerwować sobie ten czas przed forum, skorzystać z tego badania. Zachęcamy kobiety, zachęcamy mężczyzn, bo tak jak wspomniałam, badania są przewidziane i dla kobiet, i dla mężczyzn, żeby z tego skorzystać.
1: Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siak była gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Widzimy się 9 października w Zmianie. Serdecznie zapraszam.
2: Nasz gość dnia.

kamera Ed Sheeran. Rzym chce posadzić prawie 20 tysięcy nowych drzew. Według miejscowego planu nowe nasadzenie pojawią się do grudnia przyszłego roku na ulicach i na placach. Inwestycja będzie kosztować 10 milionów euro. Nowe drzewa będą, mają przede wszystkim uzupełnić puste miejsca wzdłuż ulic. Miasto wyliczyło, że jest ich ponad 6 tysięcy. Posadzone zostaną m.in. ligustry, dęby ostrolistne i klony, a także rzadziej spotykane w Rzymie gatunki jak lentyszek czy drzewo koralowe. Jak na tak duże miasto, Rzym ma sporo zieleni. Uważam, że to fantastyczny pomysł z nowymi nasadzeniami. Nie wiem, ile kosztuje jedno drzewo, ale zawsze jest to dobra idea w czasach zmiany klimatu. Drzewa chronią przed słońcem i gorące, mówią Rzymianie. Miasto zapowiada też lepszą opiekę nad zielenią. 100 pracowników będzie monitorować jej stan, a wiosną i latem przyszłego roku pojazdy podlewające drzewa mają kursować dwa razy częściej. Nowym pomysłem jest plan uruchomienia specjalnej linii telefonicznej w Miejskim Centrum Kontaktowym, gdzie mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy z zielenią. Jest godzina 16:39. Zmieniamy zupełnie temat. Kolejnymi gośćmi audycji Zasmakuj w Łomży byli studenci Akademii Łomżyńskiej. Studio Radia Nadzieja odwiedzili Emilia Stankiewicz, Tomasz Sikorski, Anna Skorupska. Goście znaleźli się w 2025 roku w gronie 10 laureatów, którzy otrzymali stypendia prezydenta miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego. Tę rozmowę przeprowadziła Katarzyna Polewko. To spotkanie za kilka chwil. Przypomnijmy.

0: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
2: Przed nami kolejna audycja z cyklu Zasmakuj w Łomży. Witamy serdecznie naszych radiosłuchaczy, a także gości, którzy są dzisiaj w studiu, a są to studenci Akademii Łomżyńskiej, Emilia Stankiewicz, Anna Skorupska i Tomasz Sikorski. Witajcie serdecznie.
3: Dzień dobry.
4: Cześć.
2: Na początku chyba warto, żeby nasi radiosłuchacze dowiedzieli się, co studiujecie.
5: Studiuję prawo na 5. roku i jestem już absolwentem kierunku pedagogika również na Akademii Łomżyńskiej.
2: Czyli to już drugi kierunek.
5: Drugi.
2: Czyli miłość do Akademii Łomżyńskiej
5: jak
2: gdzieś się pojawiła.
5: Jak najbardziej, cały czas jest w serduszku.
2: A w waszym przypadku?
3: Ja od października będę studentką 3. roku prawa, również na Akademii Łomżyńskiej.
4: A ja właśnie będę też na ostatnim roku, tym razem nie prawa, ale fizjoterapii. Więc też już kończę i idę na 5. rok.
2: Słuchajcie, gdybyście mieli raz jeszcze wybierać swoje kierunki, to wybór byłby ten sam, czy może gdzieś tam w głowie pojawia się coś innego?
3: Zdecydowanie tak.
5: Ja zdecydowanie nie. Ja nie wybrałbym prawa raz jeszcze, aczkolwiek cieszę się, że znalazłem się na tym kierunku. I pedagogika była moim pierwszym kierunkiem, który wybrałem. I bardzo ubolewam, że nie ma tutaj studiów magisterskich, ale dalej się rozwijam naukowo.
4: Ja raczej bym nie zmieniła. Fizjoterapia to jest coś, co pokochałam już od 1. roku tak naprawdę.
2: Ale Tomek jest tym przykładem, że nie trzeba studiować tylko jednego kierunku. Można sobie wybierać.
5: Nie.
2: A na Akademii Łomżyńskiej macie takie możliwości. Tych kierunków jest sporo.
5: Tak, około 16 czy 18 kierunków jest na uczelni, więc jest w czym wybierać jak najbardziej.
2: Słuchajcie, a dlaczego akurat Łomża, a nie inne miasto?
5: Łomża jest miastem bardzo kameralnym, bardzo przyjemnym. Ja również tutaj kończyłem 3. liceum ogólnokształcące. Mieszkam około 40 kilometrów do Łomży, więc to również położenie mojego stałego miejsca zamieszkania, mojej rodziny jest jak najbardziej kluczowe. Ogólnie... No, w Łomży fajnie być.
2: Fajnie być. Dziewczyny, potwierdzacie, że w Łomży fajnie być?
3: Potwierdzamy.
4: W moim przypadku mogę się w sumie wypowiedzieć, bo ja nie jestem z Łomży. Mnie dzieli jakoś 130 kilometrów. Tak naprawdę jestem z Mazur. Wcześniej, jak podejmowałam studia, no to oczywiście po liceum to chce się iść do wielkiego miasta. No niestety tam nie odnalazłam się tak, jak chciałam. No ale po tam 2 latach stwierdziłam, że spróbuję znowu na studia i akurat trafiła mi się ta Łomża i nigdy nie czułam się tak dobrze jak tutaj.
2: Powiedziałaś o Mazurach i ja od razu pomyślałam Olsztyn. Dlaczego nie Olsztyn na przykład?
4: Tam nie było fizjoterapii na uczelni tam chyba państwowej. Była jakaś prywatna, a ja wolałam coś takiego w moim zakresie kieszeni, coś takiego, jak mogę
2: czyli
4: tak powiedzieć.
2: W twoim przypadku też wygrał ten aspekt i wygrała mniejsza miejscowość, mniejsze miasto niż duża aglomeracja.
4: Zdecydowanie. No, wydawała mi się Łomża bliżej i jakoś tak ten dojazd i jakoś tak ta Łomża, no nie wiem, jakoś już, jak przyjechałam tu pierwszy raz, żeby szukać mieszkania, to już poczułam, że to po prostu.
2: Emilia, w twoim przypadku?
3: Łomża jest co prawda mała i nasza Akademia Łomżyńska też nie należy do wielkich uczelni, ale ma naprawdę bardzo dużo korzyści. Bardzo fajne stypendia, jest też w pobliżu dom studenta i też uważam, że Łomża nie idzie na ilość, tylko na jakość. Co prawda tych studentów jest u nas mniej, ale mamy wspaniałych wykładowców i w takiej mniejszej grupie uważam, że naprawdę szybciej można się nauczyć i dowiedzieć się znacznie więcej.
2: Wspomniałaś o stypendiach. Wy rok temu, jeśli ktoś nie wie, drodzy państwo, to my informujemy, znaleźliście się w grupie 10 osób, które otrzymały to stypendia prezydenta miasta Łomża, Mariusza Chrzanowskiego. Te stypendia były w wysokości 5000 zł. Było trochę dumy?
5: No niewątpliwie było to ogromne wyróżnienie nie tylko na tle innych studentów Akademii Łomżyńskiej oraz, ale również przede wszystkim na tle wszystkich innych studentów studiujących w Łomży, ponieważ w Łomży mamy też inne uczelnie wyższe. Jest to ogromne wyróżnienie, docenienie naszej pracy, mojej pracy w tym przypadku naukowej, udziału w licznych konferencjach naukowych oraz działalności popularno-naukowej. Jest to duża gratyfikacja pieniężna, potrzebna na pewno studentom.
2: Bo przypomnijcie, jakie warunki było trzeba spełnić, żeby te stypendium otrzymać?
5: Stypendium prezydenta miasta Łomża otrzymuje się w 5 kategoriach, chyba z tego co pamiętam. Naukowa, działalność społeczna, wolontariat, działania artystyczne oraz osiągnięcia sportowe. W przypadku tutaj, jak składałem za działalność naukową, trzeba wykazać 3 konferencje o zasięgu międzynarodowym lub krajowym. To są punktowane, międzynarodowe są więcej punktowane, krajowe troszeczkę mniej oraz działalności popularno-naukowe, takie jak na przykład symulacje postępowań mediacyjnych czy symulacje rozpraw sądowych.
2: Jesteście studentami zaangażowanymi, że udało się te stypendium zdobyć? Macie takie poczucie?
5: Jak najbardziej. My tutaj z Emilio prężnie działamy w jednym z kół naukowych na Wydziale Prawa i Administracji. Jest to Akademickie Forum Prawnicze Sapere Aude i w tym koło zrzesza około tam 15 studentów, ale działamy bardzo prężnie. Pojawiamy się na większej części eventów organizowanych w Łomży, w samej Akademii Łomżyńskiej i staramy się popularyzować właśnie wiedzę z zakresu prawa.
2: Aniu, a w twoim przypadku?
4: Ja również należę do koła naukowego przy Zakładzie Fizjoterapii. No i co mogę powiedzieć? Zachęcam oczywiście młodsze roczniki, żeby też dołączały do nas, bo na początku zaczynaliśmy, jak była nas w sumie garstka, jakieś 4-5 osób. Teraz jest nas przynajmniej jakoś 20 i zazwyczaj startujemy w jakieś konferencje raczej międzynarodowe, no bo to najbardziej się opłaca i jednak ma to taki ogromny zasięg.
2: No słuchajcie, to się opłaca, absolutnie się opłaca. 5000 to dużo czy nie dużo z waszej perspektywy?
5: No jak najbardziej 5000 to jest bardzo, bardzo dużo. Na pewno ciężko zmieścić w portfel.
2: Tak, który portfel nie chciałby tego przytulić?
5: No, a studenta portfel jak najbardziej przyjmie każde pieniążki.
2: No co, wydaliście te pieniądze?
3: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że po tych wszystkich nieprzespanych nocach nad książkami i nad wylanymi łzami na nie, kupiłam sobie ekspres do kawy i już teraz jestem z rana wypoczęta.
2: Już nie trzeba lać tych łez.
3: Tak, już nie trzeba.
2: Można spać i odpoczywać i pić kawę.
5: Właśnie. W moim przypadku nie pamiętam już tak naprawdę, na co wydałam 5000, ale na pewno jakaś część z tych pieniążków poszła na takie małe dofinansowanie mojego wyjazdu na Erasmusa, na Maltę chyba.
2: A to
5: tak,
2: też
5: żeby
2: bardzo przyjemne.
5: Odpocząć jak najbardziej, wykorzystać ten czas.
2: Aniu, w twoim przypadku?
4: Ja to w sumie tak naprawdę nie mam się czym chwalić. Odciążyłam budżet w sumie rodziców i tak mogłam przeznaczyć po prostu na utrzymanie się tutaj w Łomży.
2: I to też bardzo piękne, bo te pieniądze naprawdę zostały spożytkowane w absolutnie jak najlepszy sposób. Najlepiej jak mogliście, zapewne.
3: Tak, tak. Co warto tutaj dodać, to w żaden sposób nie musieliśmy się z tego naszego budżetu rozliczać. Czyli w zasadzie każdy student, który otrzyma takie stypendium, może je przeznaczyć naprawdę na dowolną kategorię. Czy ona będzie z zakresu edukacyjnej, czy
5: rozrywkowej.
3: Innej, rozrywkowej, to jak najbardziej jest to możliwe.
2: To jest po prostu docenienie waszej ciężkiej pracy.
5: Bo za ubiegły rok akademicki.
2: A jeśli ktoś nie wie, drodzy państwo, to od jutra, czyli od 1 października rusza kolejny nabór. Jeśli są studenci zainteresowani i angażują się w życie właśnie studenckie, to mogą aplikować. Wnioski zachęcacie?
5: Zachęcamy i zapraszamy jak najbardziej. Pieniążki są na wyciągnięcie ręki, a tak naprawdę już w ubiegłym roku zapracowaliście sobie na to, żeby teraz tylko i wyłącznie wydrukować uzupełnić wniosek i złożyć w Urzędzie Miasta.
2: Słuchajcie, bo my tutaj rozmawiamy o pieniądzach i te 5 tysięcy to jest absolutnie bardzo przyjemna kwota i przyjemna suma i każdy chętnie ją przyjmie, tak jak mówiliśmy, ale zastanawiam się, co jest sukcesem na studiach? To jest wytrwałość, to jest zaangażowanie, systematyczność może talent?
3: Wydaje mi się, że to będą właśnie wszystkie odpowiedzi, które pani wymieniła, każdej po troszeczku.
5: Aczkolwiek brakuje mi tutaj jeszcze rówieśników, brakuje mi tutaj grupy, że jeżeli studiujemy w bardzo przyjemnej atmosferze, studia nam bardzo dobrze, że tak powiem, no przelecą, wykorzystamy je na maksa i to wtedy daje nam ten sukces pełny już tak naprawdę.
2: A dzisiaj? Proszę.
4: Zwłaszcza też, że nie jesteśmy sami, bo możemy też liczyć na naszych wykładowców, czy jakichś opiekunów koła, więc też ta współpraca jest taka bardzo potrzebna.
2: A dzisiaj zauważacie, że trzeba bardziej dbać o te relacje na studiach?
5: No, jak najbardziej. O każde relacje trzeba dbać, nie tylko te na studiach, ale te na studiach są bardzo ważne.
2: Mam tutaj na myśli to, że chociażby czas COVID-u, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci, kiedy tak naprawdę zamknęliśmy się w tych swoich czterech ścianach, trochę zapomnieliśmy o spotkaniach, o tym, żeby wychodzić, o tym, żeby rozmawiać, o tym, żeby trochę się rozerwać, ale z kimś, na żywo. Mhm.
5: Po tych pozostałościach COVID-owych na uczelniach został wprowadzony taki tryb hybrydowy studiowania. Ja akurat studiuję prawo tak hybrydowo i kiedy spotykamy się przed monitorami, to tak za bardzo nie przywiązujemy do tego uwagi. Lecz kiedy spotkamy się już na uczelni, to bardzo dużo rozmawiamy, dyskutujemy na różne tematy, wspólne posiłki, jakaś kawa i to właśnie buduje tę atmosferę studiowania i bycia z innymi.
3: Ja mogę dodać, że swoją najlepszą przyjaciółkę poznałam właśnie w Akademii Łomżyńskiej na studiach.
5: Ja też. Pozdrawiamy.
2: Pewnie będą oglądać i pewnie wam kibicują i
5: jak
2: trzymają
5: najbardziej
2: kciuki. Aniu, a ty?
4: Przyjeżdżając tutaj sama, to naprawdę zaskoczyłam się też ludźmi tutaj w Łomży, bo wiele osób poznałam też, no już nie patrząc na uczelnię, ale też mam świetnych sąsiadów, ale na uczelni też mam wielu znajomych, których poznałam.
2: Tak, to też pokazujesz, że trzeba łamać te wszystkie stereotypy i nie bać się zrobić tego pierwszego kroku. Nawet jeśli to jest daleko, nawet jeśli ktoś ma obawy, a pewnie przed tym pierwszym rokiem zawsze są obawy. Ja też swoje pamiętam i takie miałam.
5: W ogóle to jest nowy tryb. Przechodzimy ze szkoły średniej, gdzie byliśmy tak naprawdę pilnowani tej obowiązkowości, a studia są takim trybem, gdzie nikt nie bierze za nas żadnej odpowiedzialności. Po prostu trzeba się nauczyć tej odpowiedzialności, nauczyć się trzeba organizacji swojego czasu i jak najwięcej po prostu wynieść z tych studiów.
2: A czujecie, że studia przygotowują do takiego prawdziwego, dorosłego życia?
5: Nasze studia w Akademii Łomżyńskiej jak najbardziej. Uczymy, kształcimy się od samych praktyków, od sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, więc jak najbardziej nasze studia na kierunku prawo, uczą, przygotowują nas w pełni bycia dorosłym.
2: Słuchajcie, a po zakończeniu studiów chcielibyście zostać w Łomży, czy marzy wam się inne miasto? Większe.
5: Tylko i wyłącznie Łomża.
3: Ja jeszcze nie zdecydowałam. Jestem osobą, która ma bardzo dużo planów, ambicji i gdzieś tam mi się to często zmienia, więc myślę, że decyzję, czy zostanę, podejmę za jakiś czas. Natomiast na razie nie zamierzam.
4: Ja w sumie podobnie.
2: Podobnie. Czyli macie jeszcze trochę czasu na to. Ile wam zostało do obrony?
3: U mnie 3 lata.
2: 3 lata, to jeszcze spokojnie, przez 3 lata może się dużo zmienić.
5: U mnie 9 miesięcy.
2: No to trochę mniej, to tak. Musisz się zastanawiać, ale ty już chyba podjąłeś decyzję.
5: Tak, tak, w 100%.
2: Czyli Łomża, absolutnie. Mm-hmm. Ania, a ty?
4: U mnie tak podobnie jak u Tomka, no miałam trochę mniej czasu na podjęcie decyzji, ale wydaje mi się, że z czasem przyjdzie na to pora.
2: Dobrze, no to ostatnie pytanie, bo spoglądam na zegarek. Za 5 lat chciałabym? Chwila zastanowienia.
5: Ciekawe pytanie. Za 5 lat chciałbym być częścią Akademii Łomżyńskiej.
2: Nadal.
5: Nadal.
3: Za 5 lat chciałabym skończyć studia i zacząć doktorat.
4: Za 5 lat chciałabym być już dobrym fizjoterapeutą. No i żebym była na pewno szczęśliwa i zdrowa, no, czego można
2: chcieć. O właśnie, i tego wszystkiego absolutnie wam życzę. Spełniajcie te swoje małe marzenia i te duże też, bo życie po to jest, żeby marzyć i żeby te marzenia spełniać, bo one się same nie spełniają. Rozwijajcie się. Studenci Akademii Łomżyńskiej byli gośćmi na antenie Radia Nadzieja. Emilia Stankiewicz, Anna Skorupska i Tomasz Sikorski. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy bardzo.
0: W sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko.
1: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.

0: ale ja ci nie dam tak zmarnować się.
1: Flash regionu.
2: Wiktoria Małusz, zapraszam. Zbliża się sezon grzewczy, więc mieszkańcy Łomży zadają sobie pytanie o wysokość taryf za ogrzewanie. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uspokaja. Przynajmniej do końca stycznia nie ma mowy o wzroście cen. Prezes Radosław Brzegalski przypomniał, że taryfy musi zawsze zaakceptować Urząd Regulacji Energetyki.
3: Ta taryfa obowiązuje, z tego co pamiętam, do końca stycznia przyszłego roku i tutaj ceny się na pewno nie zmienią. Będziemy procedowali na przełomie roku, ceny będziemy uzgadniali z Urzędem Regulacji Energetyki Cieplnej. Jakie będą, trudno tutaj prorokować, natomiast no chyba każdy widzi z nas, że ceny energii, paliw po prostu rosną. Widzę tutaj już od półtora miesiąca zdecydowany wzrost cen zrębki leśnej.
2: To właśnie zrębka jest odpowiedzialna za około 70% produkcji ciepła dla miasta.
3: Wszystko zależy od tego, jak ten rynek się zachowa, czy ta podaż się zwiększy. Problem wynika z tego, że ta podaż przetwórstwa, czyli przetwórstwo drzewne, z którego my korzystamy, czyli z tych odpadów w tym przemyśle dotyczącym wycinki lasów, czyszczenia lasów. Jeżeli te przedsiębiorstwa mają po prostu mniejszy potencjał przerobowy, no to jest też mniej tych odpadów i to po prostu wpływa na to, czy cena tych odpadów jest niższa, czy też jest wyższa.
2: Przedsiębiorcy z branży drzewnej w regionie mają obecnie problem z pozyskiwaniem surowca, między innymi ze względu na zmniejszony decyzją rządu obszar wycinki lasów. Nielegalne wysypisko śmieci w lesie na terenie gminy Kolno zostało zlikwidowane dzięki zgłoszeniom mieszkańców. Informacje o odpadach trafiły do policjantów za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Dzielnicowy sprawdził wskazane miejsce i ustalił, że działka należy do 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. Kobieta przyznała, że wywoziła tam odpady z remontu domu. O szczegółach mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
4: Dzielnicowy potwierdził sygnały przekazane przez internautów za pośrednictwem tej aplikacji, znajdując wyrzucone w lesie odpady. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusz ustalił, że dana działka jest własnością 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. W rozmowie z dzielnicowym kobieta przyznała, że jest w trakcie remontu domu i tłumaczyła, że nie miała miejsca, by składować te odpady na posesji, dlatego też postanowiła wywieźć je na swoją działkę w lesie. 56-latka odpowie teraz za popełnione wykroczenie przed sądem. Kobieta uprzątnęła już również wyrzucone przez siebie śmieci.
2: Policjanci przypominają, że za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa można wskazywać miejsca, w których dochodzi między innymi do zaśmiecania, nieprawidłowego parkowania czy przekraczania prędkości. Mapa nie służy jednak do zgłaszania pilnych interwencji. W takich sytuacjach należy dzwonić pod numer 112. Pił pod blokiem alkohol, a potem nie chciał powiedzieć policjantom, jak się nazywa. 40-letni mieszkaniec Łomży myślał, że w ten sposób uniknie trafienia do zakładu karnego, choć był poszukiwany. Taka taktyka nie przyniosła jednak rezultatu i mężczyzna trafił już do więzienia. Jak mówi Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży, funkcjonariusze Wydziału Patrolowego Interwencyjnego zauważyli pod jednym z bloków, że siedzące na ławce osoby piją alkohol.
5: Policjanci zatrzymali się i podeszli do mężczyzn, aby pouczyć ich, że łamią ogólnie przyjęte normy. Jeden z siedzących tam mężczyzn odpowiedział, że on tylko na chwilę przysiadł się do kolegi w celach towarzyskich. Natomiast drugi z mężczyzn cały czas pijąc używał słów wulgarnych i zachowywał się agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy. Podczas legitymowania twierdził, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów i nie potrafił jednoznacznie powiedzieć, jak się nazywa. Mówił też, że nie wie, kiedy się urodził i że nie pamięta swoich danych.
2: Na ratunek funkcjonariuszom przyszedł drugi z mężczyzn, który podał im numer telefonu do matki zapominalskiego kolegi.
5: Policjanci w rozmowie telefonicznej z kobietą bardzo szybko zweryfikowali uzyskane od jej syna informacje. Kobieta wyjaśniła sytuację i podała prawdziwe dane syna. Gdy mundurowi sprawdzili mężczyznę w policyjnych bazach danych, natychmiast poznali powód jego zachowania. Okazało się, że był on poszukiwany przez łomżyński sąd. Na domiar złego podczas dalszych czynności wiadomości wyszło na jaw kolejne kłamstwo wbrew wcześniejszym zapewnieniom. Mężczyzna miał przy sobie dokument tożsamości ukryty w kieszeni.
2: Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony najpierw do policyjnej celi, następnie do zakładu karnego. Spędzi tam 30 dni. Dodatkowo 40-latek odpowie za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszy oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Sztuczna inteligencja i media społecznościowe mogą pomóc w rozwoju turystyki. Z tego założenia wyszli organizatorzy łomżyńskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. W Hali Kultury eksperci w tej tematyce poprowadzili warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Wydarzenie odbywa się w Łomży już po raz trzeci, przypomniał dyrektor łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi Mariusz Sachmaciński.
1: Zależy nam bardzo na tym, żeby branża turystyczna mogła się w jednym dniu spotkać, porozmawiać o problemach, o czynnikach rozwojowych, o perspektywach na najbliższe lata. Zależy nam też bardzo mocno na tym, żeby młodzież, która uczy się na kierunku technika organizacji turystyki czy w innych szkołach, na hotelarstwie, miała możliwość poznania osób, które zajmują się bezpośrednio branżą turystyczną, które są osobami decyzyjnymi, które współpracują z różnymi ośrodkami związanymi z wyspecjalizowaną turystyką.
2: Okazję do wysłuchania wykładów mieli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, którzy kształcą się na kierunku technik organizacji turystyki.
6: No, na pewno są w jakimś stopniu interesujące, że możemy dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy od osób tutaj prezentujących, które mają jakieś doświadczenie, jakieś widziały rzeczy, wszędzie były i w ogóle.
7: Możemy też zobaczyć, jak wyglądają jakieś zabytki w innych miastach oraz kultura.
8: Cieszymy się, że mogłyśmy przyjść.
9: A chcesz się czegoś dowiedzieć tutaj?
8: Tak, z chęcią.
2: Uczniowie nie tylko jednak słuchali. W programie obchodów znalazły się także prezentacje ich pomysłów na organizację wycieczek turystycznych. 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do Królestwa Polskiego. Do tego przełomowego wydarzenia nawiązuje wystawa w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W najbliższą niedzielę będzie można zwiedzić ją z kuratorem. Zaprasza do udziału Krzysztof Augustyniak z muzeum.
10: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Coś się kończy, coś się zaczyna. 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, które odbędzie się niedzielę 4 października o godzinie 11 w siedzibie muzeum przy placu generała Józefa Bema 8. Początek wydarzenia godzina 11. Serdecznie zapraszamy.
2: Oprowadzanie odbędzie się w zabytkowych piwnicach muzeum.
11: Flash regionu.
12: Zapraszamy na reklamy.
13: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
14: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
15: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
12: Po reklamie.

0: The Baseballs i przebój grupy Backstreet Boys. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Decyzji sądu w tej sprawie poinformował dziennikarza adwokat Bartosz Lewandowski.
1: Miło mi poinformować, że dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne, czyli jeżeli prokuratura w tej sprawie złoży stosowny środek odwoławczy i to orzeczenie by się utrzymało przez sąd drugiej instancji, to środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony, co skutkuje również uchyleniem europejskiego nakazu aresztowania.
0: Miejsce przebywania Marcina Romanowskiego nadal jest nieznane. Były wiceminister sprawiedliwości jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. 13 minut po godzinie 17. Wysłuchajmy już teraz rozmowy Anny Czytowskiej z zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozmówcą Anny jest Magdalena Kiciak-Kucharska.
2: 7:09. Twój początek dnia.
3: W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak w gospodarstwie, pracy nie brakuje przez cały rok. Jesienią jest jej szczególnie dużo. Dziś rozmawiam z panią Magdaleną Kiciak-Kucharską, zastępcą prezesa. I chociaż tematem rozmowy jest wsparcie, którego obsługą zajmują się wyłącznie departamenty, które pani prezes nadzoruje, to i tak czuję już, że nasza rozmowa mogłaby trwać dużo dłużej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Pani prezes, zacznijmy może od przypomnienia kołom gospodyń wiejskich o dobiegającym końca naborze wniosków.
4: Owszem, dziś ważna data, 30 września, to ostatni dzień na składanie wniosków o dofinansowanie działalności. Nadzorowany przeze mnie Departament Wsparcia Społecznego i Ewidencji Producentów. Tym naborem zajmuje się wprawdzie od niedawna, ale wnioski agencja przyjmuje od wiosny. Dzisiejsza rozmowa to doskonała okazja na to, aby przypomnieć, że do północy za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych można się ubiegać o wsparcie dla kół, które widoczne jest na co dzień i od święta obecnie, także podczas uroczystości dożynkowych.
3: Chyba już za późno na szczegółowe przedstawienie zasad przyznawania tej pomocy, ale powiedzmy o najważniejszych kwestiach, na przykład wysokości wsparcia, żeby zachęcić niezdecydowanych czy spóźnialskich.
4: Wysokość wsparcia, o które mogą ubiegać się koła, to od 8 do 10 tysięcy złotych, w zależności od liczby członków. Przyznane środki mogą zostać przez nie przeznaczone na m.in. realizację działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, inicjatyw wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz przedsięwzięć służących pielęgnowaniu i upowszechnianiu lokalnych tradycji. Szkoda, żeby nie skorzystać ze środków przeznaczonych na te ważne, interesujące cele.
3: W jednej z wakacyjnych rozmów na naszej antenie prezes Wojciech Legawiec zapowiadał całą serię unijnych programów pomocowych. Zdaje się, że te nabory z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 są już w toku. Jakie to wsparcie?
4: Jeśli chodzi o programy, które obsługują nadzorowane przeze mnie departamenty działań inwestycyjnych i premiowych, to są nabory o inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, czy też tworzenie i rozwój organizacji i grup producentów rolnych. A już za parę dni uruchamiamy po raz kolejny także wsparcie na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
3: To już wiem, jak planować dalszą rozmowę. Zacznijmy od wsparcia dotyczącego chorób. Co należy wiedzieć o tej, która kryje się pod nazwą ASF?
4: ASF, czyli afrykański pomór świń, to poważna choroba i niezwykle zaraźliwa, bardzo groźna dla trzody chlewnej. W Polsce raz na jakiś czas pojawiają się nowe ogniska, ostatnio na Lubelszczyźnie. Cały czas staramy się, mam na myśli tu wszystkie służby i hodowców, dbać o to, aby ta choroba nie doprowadziła do konieczności eliminacji kolejnych stad.
3: Kto może się ubiegać o wsparcie?
4: O przyznanie pomocy ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Warunkiem koniecznym jest prowadzenie chowu lub hodowli konwencjonalnej nie mniej niż 50 świń, nie mniej niż 27 świń metodami ekologicznymi, a bez limitu.

0: Dotyczy to hodowli świń ras rodzimych i czystych.
1: O wsparciu w jakiej wysokości mowa?
0: W całym okresie realizacji planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 można otrzymać do 100 tysięcy złotych. Ta pomoc ma dwojaką formę. Obowiązują albo stawki jednostkowe, albo refundacja 80% kosztów kwalifikowanych. Warto wiedzieć, że minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych, która uprawnia do otrzymania pomocy, to 20 tysięcy złotych. I co istotne, ograniczenie to nie dotyczy operacji objętych refundacją kosztów jednostkowych.
1: W jakim terminie i w jakiej formie można składać wnioski w tym naborze?
0: Rolnicy zainteresowani dofinansowaniem inwestycji zapobiegającym rozprzestrzenianiu się ASF mają już niewiele czasu na przesłanie elektronicznie wniosku przez portal rolnika. Nabór rozpoczęliśmy na początku września i zakończymy go 1 października. To raczej ostatni dzwonek, żeby finalizować uzupełnienie dokumentów.
1: Przejdźmy do tematu ubezpieczeń. Dlaczego w przypadku zwierząt gospodarskich warto skorzystać z dopłat?
0: Warto rozważyć skorzystanie z tej pomocy i ubiegać się o zwrot znacznej części kosztów ubezpieczenia zwierząt, ponieważ skutki wystąpienia w gospodarstwie wielu chorób, szczególnie zakaźnych, mogą być bardzo dotkliwe i prowadzić do poważnych strat finansowych.
1: Czy można powiedzieć o jakichś zmianach, które zaszły, gdy porówna się zasady obowiązujące w minionym i trwającym naborze?
0: Ten nabór jest prowadzony na tych samych zasadach jak poprzedni, który odbył się na początku roku. Zachęcam jednak, aby przed złożeniem wniosku dokładnie zapoznać się z dokumentacją, w szczególności z udostępnionymi przez nas instrukcjami, które zawierają niezbędne informacje dotyczące sposobu ubiegania się o pomoc.
1: O jakich limitach powinni wiedzieć rolnicy, którzy chcą skorzystać z tych dopłat?
0: Rolnik musi mieć ubezpieczonych co najmniej 1000 sztuk drobiu rzeźnego lub tyle samo sztuk drobiu mięśnego. W przypadku pozostałych gatunków wsparcie obejmuje gospodarstwa utrzymujące co najmniej 14 świń lub 4 sztuki bydła, owiec, kóz bądź koni.
1: Jaka jest wysokość pomocy i w jakiej formie rolnik ją otrzyma?
0: Pomoc ma formę refundacji 70% kosztów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób. Na ten cel przewidziano w tym naborze ponad 53 miliony złotych.
1: W jaki sposób i do kiedy można składać wnioski?
0: Wnioski o przyznanie pomocy są przyjmowane do 13 października. Ten nabór, jak i poprzednie, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: To tyle na temat chorób i zwierząt. Zupełnie inne wsparcie ma agencja w swojej ofercie dla organizacji i grup producentów.
0: Tak, wsparcie skierowane jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zrzeszających producentów rolnych. W porównaniu z innymi rodzajami wsparcia, w przypadku których wnioski idą w setki czy tysiące, tu ostateczna liczba nie zrobi wielkiego wrażenia. Przypominam, że mamy do czynienia ze specyficzną formą prowadzenia działalności rolniczej, nie indywidualną. Gdyby chcieć podać liczbę beneficjentów tego wsparcia, które agencja ma w swojej ofercie od czasów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, należałoby wziąć pod uwagę wszystkich członków organizacji czy grup.
1: A jaka jest wysokość wsparcia?
0: Wsparcie ma formę ryczałtu, którego wysokość zależy od wartości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie członków organizacji lub grupy. Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania i w pierwszym roku wynosi 10% przychodów netto, natomiast dalej maleje stopniowo o 0,5%, by w 5 roku osiągnąć poziom 8%. Istnieją także limity. Dla organizacji producentów wynosi on na rok 100 tysięcy euro, a dla grupy producentów 60 tysięcy euro.
1: Te kwoty robią wrażenie. Powiedzmy może jeszcze, jakie są korzyści dla rolników wynikające ze zrzeszania się.
0: Rolnicy dzięki organizowaniu się w grupy producentów czy organizacje mogą osiągnąć wiele korzyści, których byliby pozbawieni, gdyby działali indywidualnie. Przede wszystkim mogą znacząco poprawić swoją pozycję rynkową, zapewnić sobie stabilny zbyt produktów oraz zwiększyć opłacalność produkcji. A skoro rozmawiamy o wsparciu z planu strategicznego, to zasadnicza korzyść polega na możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach tego naboru. To według mnie taka dodatkowa motywacja do zespołowego działania.
1: Jak wygląda kalendarz naboru?
0: Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 27 października, a nabór jest prowadzony za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ARIMR. Przy okazji wspomnę, że za pośrednictwem tej aplikacji odbywa się cała wymiana korespondencji. To właśnie tą drogą zawierane są umowy z beneficjentami.
1: Za chwilę październik i start naboru dotyczącego inwestycji w OZE. Nie mamy czasu na rozmowę o szczegółach, ale może warto choć w kilku słowach zapowiedzieć wsparcie i wspomnieć o ewentualnych zmianach, ułatwieniach w porównaniu do minionych lat.
0: Liczę, że będzie jeszcze okazja do rozmowy na ten temat, bo to wsparcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród rolników. Jeśli chodzi o najważniejsze nowości, to powiem, że tak jak zapowiadał minister Stefan Krajewski, dotychczasowy system refundacji kosztów rzeczywiście poniesionych został zastąpiony uproszczonym systemem kosztów jednostkowych dla inwestycji związanych z zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii elektrycznej. Zmiana ta pociąga za sobą m.in. brak konieczności przedstawienia ofert od potencjalnych wykonawców przy składaniu wniosków o przyznanie pomocy i brakiem obowiązku dostarczania faktur przy składaniu wniosku o płatność. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom przyszłych beneficjentów, oczywiście gdy tylko jest to możliwe, i tak też będzie w przypadku naboru, który startuje 5 października.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a kołom gospodyń wiejskich przypominam, że jeszcze do północy mają czas na wysłanie wniosku.
2: 7:09. Twój początek dnia.
1: I to była ostatnia rozmowa w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek, wspólnie spędzony czas i życzę dobrego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
2: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Jamie Miller po ciężkim wypadku motocyklowym nie ruszał rękami. Dziś częściowo odzyskał ruch i czucie w dłoniach lekarza Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Pokazali efekty leczenia mieszkańca Pleszewa, który przeszedł już 18 operacji. Rok temu mężczyzna wpadł motocyklem do rowu po tym, jak przed pojazd wybiegła sarna. Po 4 tygodniach śpiączki farmakologicznej okazało się, że ma poważnie uszkodzone ręce. We Wrocławiu przeszedł m.in. operację uwalniania nerwów. Jak mówi Jonasz Janecki, jego stan stopniowo się poprawia.
1: Częściowo wróciły ruchy, też przeczulica w dużym stopniu znikła z przedramion. Zaczynam czuć coraz więcej w dłoniach, czy kciuk, czy górną część dłoni. Palce jeszcze nie czuję, ale wiadomo, to etapami też wraca i to też potrzeba dużo czasu.
0: Wrocławska klinika zajmuje się m.in. leczeniem uszkodzeń splotu ramiennego, czyli nerwów odpowiadających za ruch ręki. To jedyny ośrodek na Dolnym Śląsku, jeden z nielicznych w kraju, jak mówi kierownik kliniki profesor Paweł Reichert. Posłuchajmy.
2: Tak obrazowo można powiedzieć, że nici, które stosujemy do zespoleń nerwu, to są nici cieńsze niż nasze włosy. Jest to bardzo precyzyjna i żmudna chirurgia. Wykonujemy około 80-90 takich zabiegów w roku. Pacjenci są z całej Polski.
0: Wrocławski zespół ma około 40 lat doświadczenia w takim leczeniu. W najtrudniejszych przypadkach pacjenci wymagają kilku operacji i długiej rehabilitacji. Teddy Swims, a następnie Mrozu wraz z zespołem Kacperczyk. Co propozycje Radio Nadzieja na najbliższe minuty? Po muzyce rozmowa, rozmówcą kolejnym Anny Czytowskiej będzie dziennikarz, watykanista, zastępca redaktora naczelnego. Wszystko, co najważniejsze, korespondent przewodnika katolickiego Michał Kłosowski.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem w poranku jest Michał Kłosowski, watykanista, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Wszystko co najważniejsze, korespondent przewodnika katolickiego. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witam z samego rana.
1: Śledziłam i śledzę twoje relacje, już teraz teksty, czy też słowa relacjonujące pielgrzymkę Leona XIV do Francji i czuć, słychać, widać, że byłeś pod wrażeniem. No właśnie, pod wrażeniem przyjęcia przez Francuzów, zainteresowania, jakie wzbudziła ta pielgrzymka?
2: Ja myślę, że w ogóle to wszystko było poza scenariuszem, bo to zaskoczenie, które pewnie było widać, słychać i dało się przeczytać, to nie było tylko moje zaskoczenie. Znaczy, ja znam tę Francję od dobrych kilkunastu lat, jeżdżąc tam dość często i znam inną Francję. Aż mówiąc trochę z zaskoczeniem, powiem, że Francja, która ukazała się podczas tej papieskiej pielgrzymki w ciągu tych ostatnich 4 dni, to była Francja, o której również sami Francuzi myśleli, że przestała istnieć. A tymczasem 80 tysięcy młodych ludzi na Stade de France, 800 tysięcy podała paryska policja na Place de la Concorde do pól elizejskich. No to są obrazki, których przynajmniej od 2 dekad we Francji nie było. A co więcej, to nie są tylko obrazki, ale to jest świadectwo ludzi, świadectwo katolików, którzy pokazali Francji, że jest dla niej nadzieja, przebijając się przez tą dość ponurą sferę francuskiej opinii publicznej, gdzie no, nadziei znaleźć można bardzo niewiele. Oni swoim uśmiechem, młodością, energią pokazali taką żywą Ewangelię w miejscu, w którym no cóż, nie tylko ja, ale chyba nikt się tego nie spodziewał.
1: No właśnie, bo ty zwracasz uwagę, że ten tłum to jest stała praca francuskich duszpasterzy, wychowawców, rodziców, tego, że oni zostali przy kościele. Trzeba docenić tę codzienną postawę w tym sekularyzowanym w znacznej mierze otoczeniu.
2: Tak, i to jest pewien fenomen w ogóle kościoła we Francji, tylko patchworkowatego, przepraszam, nie mówiąc po angielsku, kościoła, bo z jednej strony wszystkie badania socjologiczne, Francja socjologami stoi, pokazują, że ta transmisja wiary pomiędzy dziadkami, rodzicami a dziećmi została zerwana, bo to jest tylko nie tylko rewolucja francuska, wielka rewolucja francuska, nie tylko laïcité z 1905 roku, oddzielające państwo od kościoła i kościół od państwa, nie tylko rewolucja 68 roku, gdzie no, te normy liberalne rozpięły tak naprawdę pewną tradycyjną francuskość, otwierając ją na morze nieznanej liberalizacji. To nie jest tylko 2019-20, czyli to wszystko, co stało się z katedrą Notre Dame, pożarem i wokół tego wydarzenia, ale to jest też masa nowych stów. To jest masa ludzi dorosłych. W 2026 roku 13-14 tysięcy osób przyjęło we Francji chrzest. Więc to jest też kościół młody, nie tylko pod względem wieku, ale też pod względem poznawania wiary przez ludzi, którzy nie mieli prawa jej poznać wcześniej, bo nie mieli doświadczenia tradycji katolickiej. Co więcej...
1: Ale jednocześnie to jest kościół ludzi świadomych?
2: Bardzo. Laurent Landet, czyli dyrektor paryskiego słynnego kolegium Bernardynów, z którym rozmawiałem przed tą pielgrzymką, tłumaczył mi długo, że to jest praca również nad językiem. Praca nad tym, żeby język teologii, język wiary spotykał się z codziennymi problemami ludzi. Więc ci, którzy do kościoła francuskiego przychodzą na nowo, szukają chrztów, proszą sakramenty, spotykają księży na ulicach, to są często ludzie, którzy znajdują w kościele na początku rodzaj stabilności, tak, ale co jest pokazane w badaniach ostatnich młodzieży francuskiej, 30% z tych młodych z kolei, którzy do kościoła francuskiego dochodzą, przychodzą, to są ludzie, którzy zostali mówiąc brzydko, zainteresowani kościołem poprzez sztukę sakralną. I to są rzeczy, które naprawdę pokazują znacznie bardziej zróżnicowany obraz francuskiego kościoła, niż można byłoby sądzić, ale też francuskiego społeczeństwa.
1: No właśnie, taka jest dziś ta tożsamość francuska, głęboko świecka, poszukująca, wracająca do korzeni, czy nie da się w jakiś prosty sposób na to pytanie odpowiedzieć?
2: Myślę, że nie da się na to prosto odpowiedzieć, ale to, co zobaczyliśmy, chociażby na Stade de France, czyli ta opowieść o 15 wiekach francuskiej historii, budowanej poprzez świętość, świętych, których wielu imion nigdy nie słyszałem, to jest moim zdaniem taki znak, taki kierunek tego, że to, co dzieje się we Francji, to nie jest iskra, która nagle się rozpaliła, tylko to jest świadomie i długo i od dawna podsycany płomień, bazujący na tradycji i historii, ale przepracowywujący to doświadczenie przeszłości w kierunku tego, żeby wiedząc, na czym się buduje, czyli na tych 15 wiekach francuskiego kościoła, świętości francuskiego kościoła, być w stanie dać odpowiedź czy pewną propozycję nie tylko ludziom młodym, ale też właśnie migrantom, tym, którzy do kościoła przychodzą, na wyzwania, które niesie rzeczywistość, którą mają za oknem. Chyba nie ma tutaj jasnej odpowiedzi. Również socjologowie francuscy są absolutnie zdumieni tym, co się wydarzyło, a moja intuicja jest taka, że to zdumienie jest o tyle zaskakujące, że francuscy uczeni, elita nie dostrzegła w dużej mierze tej bardzo głębokiej, świadomej, instytucjonalnej pracy wykonywanej przez francuski kościół, no przynajmniej od lat 80.
1: Tylko czy to nie jest jeszcze za wcześnie, żeby ogłaszać odrodzenie religijne we Francji?
2: To jest słowo, z którym ja bym bardzo uważał. To znaczy odrodzenie religijności to jest bardzo mocne stwierdzenie. Na pewno to jest to, co powiedział kardynał Jean-Marie Lustiger, czyli człowiek, który odnowił kolegium Bernardynów, wspomniane kolegium Bernardynów, instytucję, w której wiara spotyka to, co za oknem, świat współczesny. I kardynał Lustiger powiedział, że wszyscy myślą, że znajdujemy się przy łóżku umierającego, a tak naprawdę w kontekście wiary katolickiej jesteśmy na sali porodowej. I moim zdaniem to jest bardzo dobra metafora tego, co obserwujemy we Francji. To wcale nie jest jakiś, nie wiem, renesans, odrodzenie i tak dalej. To jest właśnie to, co chyba Ewangelia niesie najmocniej każdego dnia, nie? To znaczy pewne nowe narodzenie, pewne nowum, które jest świeże, wiąże się z tymi bólami, z tym płaczem, ze strachem, troską oczywiście, ale jest przepełniony ogromną nadzieją na przyszłość, nie? I myślę, że to jest to, co się dzieje dzisiaj we Francji. To znaczy po pożarze Notre Dame ludzie przeżywający tę tragedię, w dużej mierze katolicy, zobaczyli tę potrzebę, ten brak, a teraz, w 2026 roku, podczas tego spotkania z papieżem Leonem XIV, właśnie mogli się jeszcze policzyć. To jeszcze nie jest renesans, to jeszcze nie jest odrodzenie. To jest efekt tej głębokiej pracy ostatnich 40 lat, które dzisiaj zobaczyliśmy na ulicach Paryża, Lourdes, Metzu. Co dalej? No, daj Boże, żeby było to odrodzenie czy odnowienie ducha, ale to, co zobaczyliśmy dzisiaj, to jest pewne nowe życie katolickiego świata we Francji, kościoła, ale też dopuszczenie tego katolickiego świata do opinii publicznej we Francji, co samo w sobie jest gigantyczną nowością.
1: Leon XIV odwiedził niedawno Hiszpanię, teraz Francję. To celowe przypomnienie Europie o jej korzeniach i celowy zwrot właśnie w tym kierunku?
2: Na pewno Leon XIV nie ucieka przed Europą. Nie mówi, że Europa się skończyła. Wskazuje na to, że Europa ma wielką historię. Pamiętamy to przemówienie Leona XIV w Cortezach w parlamencie hiszpańskim. On przypomniał Hiszpanom i całemu światu hiszpańskojęzycznemu drogę, którą Hiszpania przetarła dla ewangelizacji całego świata. Francesco della Vittoria o wolności narodów, Don Quixote. Kultura, duch to jest to, co zdaniem Leona konstytuuje Europę. I to też bardzo jasno powiedział sam Leon w Metzu tak naprawdę, że Europa czy Unia Europejska to absolutnie nie jest jakiś projekt biznesowy, tylko to jest projekt duchowy, projekt pojednania.
1: Francja to jest stolica filozofii. Jak odbierają Francuzi Leona XIV w tym kontekście? Chociażby tę jego encyklikę.
2: To jest niezwykłe. 140 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas, pierwszej encykliki papieża Leona XIV. Jak świeże bułeczki się rozeszło. I sami Francuzi są chyba zdumieni, bo zazwyczaj nawet media, które absolutnie były w kontrze jakimkolwiek religijnym elementom w przestrzeni publicznej, L'Humanité, czyli de facto organ partii komunistycznej, która we Francji istnieje, działa i ma się dobrze, dał bardzo przychylną okładkę wydaniu na papieską pielgrzymkę, wszystkie media, telewizje, nie tylko te należące do bardziej konserwatywnych właścicieli, ale wszystkie, zarówno France Info, jak i CNews, BFM, wszystkie media obsługiwały tą pielgrzymkę 24 godziny na dobę. I myślę, że efektem tego wszystkiego, tego zainteresowania, tej nadziei, tej radości, optymizmu, które przez papieża i te twarze młodego kościoła Francji zostały całej Francji przekazane, było ostatnie spotkanie, które papież Leon odbył we Francji, to znaczy Emmanuel Macron uczestniczył we mszy świętej w Metz, w katedrze w Metz, co według laicite nie powinno się odbyć, ale jednak się odbyło.
1: A czym ujął Francuzów Leon XIV? Zawsze pytamy, czy udaje się papieżowi nawiązać relacje z młodymi, nie tylko z młodymi, bo ja widziałam obraz takiego bardzo radosnego, prostodusznego, ale w takim dobrym znaczeniu człowieka.
2: To znaczy, po pierwsze, tuż po przylocie w Pałacu Elizejskim Leon teraz uderzył dokładnie w ten ton, w który uderzyć powinien. To znaczy, nawiązał do laicite, którą należy renegocjować, czyli zasady świeckości państwa, którą jego zdaniem należy renegocjować, czyli też dopuścić katolików, kościół do dbania o dobro wspólne. Tym ujął elity, to znaczy elity na początku zostały absolutnie sparaliżowane jasnością, klarownością i celowością, czy celnością może nawet papieskich słów pierwszego dnia wypowiedzianych zarówno właśnie w Élysée, jak i potem w Notre Dame i na końcu na Stade de France. Celność stuprocentowa. No ale te tłumy na ulicach Paryża wcale tym się też nie tłumaczą, bo te tłumy na ulicach Paryża, spowiedzi na ulicach Paryża, to był jeszcze inny efekt. To był też efekt tego, co powiedziałaś, że no, papież Leon, Amerykanin w Paryżu, po pierwsze ma tą świeżość nowego papieża, to po pierwsze. Po drugie, ofiarował Francuzom coś, czego do tej pory nie mieli, bo francuska sfera publiczna jest zbudowana w trochę inny sposób. Tam jest bardzo dużo konfliktów, grozy, co chwila coś się dzieje, zamachy i tak dalej. On ofiarował im nadzieję. Z tym swoim uśmiechem, otwartością, przejechaniem papamobile ulicami miasta, to naprawdę było coś, czego nikt się nie spodziewał, a jednocześnie ta otwartość, uśmiech i ta nadzieja moim zdaniem kupiły tak naprawdę serca Francuzów, którzy z bardzo wielu stron tego ogromnego kraju przyjechali po to, żeby papieża zobaczyć i po prostu posłuchać.
1: Papież przybył do Francji tuż po przyjęciu prawa o pomocy w umieraniu. Głos w obronie życia wybrzmiał podczas tej pielgrzymki?
2: Oczywiście, no przecież hasłem tej pielgrzymki było życie, życie samo w sobie, żeby świat miał życie. To te słowa, to tak zastanawiam się, jak to nazwać, bo to prawo, które zostało przyjęte wcześniej, było ogromną krytykę części francuskiej opinii publicznej, ale druga część francuskiej opinii publicznej uznawała, że to jest naturalna konsekwencja idei rozwoju. No a ta rozwój, ten progres jest takim duchem oświecenia, które nad tą Francją ciąży. Papież we wszystkich swoich wystąpieniach mówił o życiu, mówił w UNESCO o życiu, pytając retorycznie, cóż znaczy być człowiekiem. I dostał owację dwuminutową czy trzyminutową na stojąco. Ci ambasadorowie, Francuzi, dziennikarze, którzy tam byli, nie chcieli go wypuścić z sali UNESCO. No a potem przyszło Lourdes. Lourdes, gdzie na pierwszym planie byli chorzy, byli ci na wózkach. Wcześniej jeszcze nam w sobotę podczas mszy na Place de la Concorde do mszy służyli podopieczni fundacji Jérôme Lejeune, czyli profesora, który odkrył tą mutację jednego z chromosomów, który powoduje chorobę Downa. To wszystko biorąc włącznie ze sobą, można określić tak naprawdę jako taką pielgrzymkę zarówno ducha, jak i prawa, bo Leon poruszył ducha Francuzów i wskazał, zarówno laicite, jak i te kwestie właśnie związane z ochroną życia, to są pewne rozwiązania prawne, które we Francji, właśnie we Francji kraju kultury, ale też rozwoju, należy przemyśleć na nowo, dlatego właśnie, żeby to człowieczeństwo chronić, zwłaszcza w dobie sztucznej inteligencji i technologii. Również właśnie na poziomie prawnym. I to wydaje mi się być takim aspektem, który warto będzie śledzić w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, to poruszenie i ducha, i prawa we francuskiej opinii publicznej.
1: I już na koniec, jaki obraz kościoła pokazała Francuzom, całej Europie i całemu światu ta pielgrzymka Leona XIV? Kościoła nadziei przede wszystkim, mimo też mocnego głosu w obronie życia, o czym powiedziałeś, chrześcijańskich wartości, kościoła otwartego i kościoła nadziei.
2: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również księża, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisanym przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii i peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
1: Watykanista Michał Kłosowski był pierwszym gościem poranka 7:09. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.
5: Wszystkie rozmowy dzisiejszego poranka 7:09, rozmowy, które przeprowadziła Anna Czytowska, są na portalu 7:09.pl. Tymczasem już trzeba mówić, czas środowego wieczoru, za 4,5 minuty będzie godzina 18:00, wtedy w programie Radia Nadzieja, transmisja mszy świętej, przeniesiemy się dziś do parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Łomży.
4: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Moi drodzy, ten tydzień kończy w pewnym sensie nasze spotkania u Matki Bożej w czasie peregrynacji obrazu Pani Łomżyńskiej w naszych domach i rodzinach. W niedzielę uroczyście z księdzem biskupem zakończymy ten czas, dziękując Bogu za wszelkie otrzymane łaski, ale też prosząc, by Maryja nieustannie gościła w naszych domach i aby te spotkania z Maryją ciągle trwały, abyśmy nie tylko w czasie peregrynacji, nie tylko w środowy wieczór, ale każdego dnia do niej przychodzili, każdego dnia u niej się spotykali, każdego dnia do niej się uciekali, bo gdzie będzie nam lepiej niż u Matki. W tej mszy świętej będziemy prosić o dar nieba dla świętej pamięci Janiny Marczyk. Modlimy się także w intencji rodzin, które w tych dniach przyjmują obraz Matki Bożej Pięknej Miłości, prosząc o wszelkie potrzebne łaski dla nich i dla ich najbliższych. Na początku mszy świętej przepraszajmy za nasze grzechy. Panie Jezu, Ty jesteś słowem życia, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty pragniesz, byśmy rozważali Słowo Boże, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty uzdrawiasz nasze serca swoim Słowem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dałeś świętemu Hieronimowi żywe i głębokie umiłowanie Pisma Świętego. Spraw, aby Twój lud obficie karmił się Twoim Słowem i znajdował w nim źródło życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Hioba. Hiob tak powiedział swoim przyjaciołom: istotnie, ja wiem, że tak jest, jak człowiek może być przed Bogiem prawy. Gdy się ktoś z nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysłem mądry, a potężny mocą. Któż mu się sprzeciwi, a ocaleje? Przesunie on góry, choć one nie wiedzą, kto je wywraca w swym gniewie. On ziemię porusza w posadach, tak iż się trzęsą jej filary. Słońcu daje rozkaz, a ono nie wschodzi na gwiazdy. Pieczęć nakłada. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach. On sam stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i strefy południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy jego dziwów. Oto przechodzi, ale go nie widzę. Mija, ale go nie dostrzegam. Porywa, któż mu zabroni? Kto mu powie, co czynisz? Jakże ja zdołam z nim mówić? Jakich dobiorę słów wobec niego? Choć słuszność mam, nie odpowiem, a przecież błagać będę o litość. Jeśli zwołam, czy mi odpowie? Nie mam pewności, czy głos mój słyszy. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć. Do innego rzekł: pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy, moi drodzy, na chwilę. Dzisiejsza liturgia słowa, myślę, że bardzo mocno przypomina nam o mądrości Boga, o tym, że Jego mądrość nie tylko, że jest dla nas niepojęta, niezbadana, nie tylko przekraczająca nasz umysł, ale jest też często po ludzku dla nas trochę jakby głupia, bo nam się to w ludzkich kalkulacjach nie mieści, że można zostawić wszystko i pójść za Jezusem, że można odmówić komuś pogrzebania swojego ojca, że można odmówić komuś pożegnania się z jego najbliższymi. A taką scenę widzimy w Ewangelii. Jezus oczywiście nie podważa tutaj ani więzi rodzinnych, ani uczynku miłosierdzia, naszego chrześcijańskiego obowiązku, by pogrzebać naszych zmarłych, ale stara się tym trzem osobom, tym trzem uczniom uzmysłowić, jak ważna jest misja, do której wzywa. Jak ważne jest naśladowanie Chrystusa, jak ważne jest to, by pójść za Nim, jeśli On tego chce, jeśli On powołuje. I taka mądrość Boga, taka mądrość Jezusa Chrystusa wymyka się często naszym ludzkim zdolnościom, naszym możliwościom, temu, jak my postrzegamy świat. Bo my byśmy chcieli często poukładać wszystko i dopiero wtedy pójść za Jezusem. Czasem jak rozmawia się z kimś, kto rozeznaje powołanie, czy do kapłaństwa, czy życia zakonnego, czy nawet do małżeństwa, to można usłyszeć, że no ja może i bym poszedł, czy tam poszła za Jezusem, ale najpierw to muszę jeszcze to, to, to i to w sobie ponaprawiać. Jeszcze muszę to, to i to udoskonalić, bo mam takie i takie grzechy. A Jezus mówi, że to wszystko jest obok, to wszystko jest drugorzędne. Najpierw idź, tak jak ja mówię, idź i rób to, co mówię, a wtedy wszystko się ułoży.

przez tych kilka miesięcy, bo poszła do naszych domów, do naszych rodzin, do naszej codzienności, takich, jakie one są. Nasze rodziny, nasze miejsca pracy, nasze domy, nasze różne sytuacje codzienne nie są idealne. Nie jesteśmy tacy, jak byśmy może tego chcieli. Mamy wiele różnych problemów czy wad. Czasem w domach mamy takie sytuacje, że nigdy byśmy nie pomyśleli o tym, że Bóg może osobiście przyjść, że Maryja może osobiście przyjść do naszego domu. A jednak Maryja temu wezwaniu jest posłuszna. I jeśli Chrystus poprzez słowa Kościoła wysłał ją do naszych domów, to ona na to pięknie odpowiedziała i ze swoją piękną miłością przychodziła do nas każdego dnia do kilku domów w naszej parafii. Odwiedzała tych, którzy chcieli, którzy zechcieli chociaż troszeczkę uchylić swoich drzwi i postawić te wszystkie sprawy przed jej oczyma. To jest ta prawdziwa Boża mądrość. Gotowość na to, by iść tam, gdzie Chrystus posyła, nawet jeśli ludzkie kalkulacje mówią inaczej. I obyśmy my też po tym czasie peregrynacji, czasie nawiedzenia Matki Bożej w naszych domach, naszej parafii, tej nieustannej modlitwy, abyśmy też potrafili tak jak ona. Jeśli będzie trzeba, zostawić wszystko, postawić wszystko na Chrystusa i pójść głosić Ewangelię tam, ggdzie trzeba, tak jak tego chce Bóg. I takiej mądrości niech właśnie Maryja nas uczy. Nazywamy ją w litanii loretańskiej stolicą mądrości, bo prawdziwą mądrością jest miłość, piękna miłość. Amen. Wstańmy i przez wstawiennictwo świętego Hieronima przedstawmy Ojcu w niebie pokorne prośby, aby Kościół Święty jako lud Nowego Przymierza stał wiernie na straży praw Bożych i bronił świętej wiary katolickiej. Ciebie prosimy, aby wierzący często sięgali po Pismo Święte, a ich świadectwo życia było czytelnym znakiem i zachętą dla ateistów i obojętnych religijnie. Ciebie prosimy, aby w rodzinach przez codzienną lekturę Pisma Świętego wzrastała miłość do Boga i ludzi. O ten dar Bożej miłości i opieki Matki Bożej pięknej miłości prosimy szczególnie dla tych rodzin naszej parafii, które przyjęły obraz Pani Łomżyńskiej w swoim domu. Ciebie prosimy, aby bibliści i egzegeci dzielili się owocami swego wysiłku zgłębiania Pisma Świętego, pomnażając pobożność całego ludu Bożego. Ciebie prosimy, aby nasi bliscy zmarli, szczególnie świętej pamięci Janina Marczyk, którzy za życia karmili się Słowem Bożym, mogli oglądać Boga twarzą w twarz w niebie. Ciebie prosimy, abyśmy sami zgromadzeni na tej świętej liturgii zawsze pamiętali, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Ciebie prosimy. Wszechmogący wieczny Boże, który objawiłeś nam siebie w Jezusie Chrystusie, swoim jednorodzonym Synu, przyjmij naszą pokorną modlitwę i pomóż nam lepiej poznać Ciebie, byśmy coraz goręcej Cię kochali przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Złością Cię nie ogarnie, przędę pełno Ciebie.
1: Błogosławiony jesteś, Panie Boże, Wszechświata, na Ciebie i na krzewie, Tobie je przynosimy, Kościół aby stało się nas jedno Twoje. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem świętego Hieronima rozważali Twoje słowo i przez nie oświeceni z większą gorliwością składali Tobie zbawienną ofiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Hieronimowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego skórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Leonem i naszym biskupem Januszem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, o rodzinach naszej parafii, które przyjęły obraz Matki Pięknej Miłości i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas sług Twoich i całego ludu Twego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

Módlmy się. Panie nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament, który z radością przyjęliśmy w dzień świętego Hieronima, pobudzi nasze serca, abyśmy rozważając Pismo Święte, poznali właściwą drogę i nią doszli do życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Peregrynacja obrazu Matki Bożej w naszej parafii dobiega końca. Oczywiście rodziny, które jeszcze będą chciały ten obraz przyjąć, będą mogły to uczynić, ale myślę, że tutaj w środę na mszę świętą u Matki Bożej pewnie zostaniemy nawet już po peregrynacji, ale to jeszcze ksiądz proboszcz pewnie jakąś tam decyzję zechce podjąć. Natomiast zawierzmy właśnie w tym apelu, w tym dziesiątku różańca wszystkie rodziny naszej parafii, które przyjęły obraz, prosząc, aby owoce tej peregrynacji były jak największe i jak najdłużej trwały w naszej parafii. Wyśpiewajmy pięknej miłości naszą miłość słowami: Jestem, pamiętam, czuwam.

Rozważajmy tajemnicę zesłania Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta. O mój Jezu. Twoją obronę.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Andrzej Pioseczny, 18.54, to jest Radio Nadzieja w środowy wieczór. Za nami transmisja mszy świętej dzisiejszego wieczoru z łomżyńskiej katedry. Transmitowaliśmy Eucharystię, jutro czwartek, a więc o godzinie 6.30 rano przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej i stamtąd będziemy transmitować dla Państwa mszę świętą. Ta podróż pokazała Kościół otwarty na ludzi z nadzieją patrzący w przyszłość. Tak wizytę papieża Leona XIV we Francji ocenił w poranku 7-9 Michał Kłosowski, watykanista. Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad Sekwaną. Jego wizyta okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Jak mówił Michał Kłosowski, wizyta ta pokazała przede wszystkim młode oblicze Kościoła.
1: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również księża, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisanym przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii i peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
0: Podczas swojej pierwszej podróży do tego kraju, od wyboru na Stolicę Apostolską, ojciec święty Leon XIV odwiedził Paryż, Lourdes, Metz. Szacuje się, że w wydarzeniach organizowanych podczas 4 dni jego pobytu wziął udział ponad 1,5 miliona osób.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak bezpiecznie korzystać z komunikacji miejskiej? Na co zwrócić uwagę, podróżując autobusem? Przystanek Łomża. Cykliczna audycja radiowa. Rozmowy z ekspertami bezpieczeństwa ruchu drogowego, kierowcami i pasażerami. Praktyczne wskazówki, ważne rozmowy i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Łomży. Przystanek Łomża. W każdy piątek o godzinie 11.15 na antenie Radia Nadzieja. Wsiadaj z nami i podróżuj bezpiecznie. Audycje powstają przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Łomży. Partnerem audycji jest PZU Życie S.A.
0: Po reklamie.

0: Taylor Swift. 2 minuty po godzinie 19. 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do Królestwa Polskiego. Do tego przełomowego wydarzenia nawiązuje wystawa w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W najbliższą niedzielę, a więc 4 października, będzie można zwiedzić ją z kuratorem. Zaprasza do udziału Krzysztof Augustyniak właśnie z Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
1: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce zaprasza na ostatnie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Coś się kończy, coś się zaczyna, 500-lecie włączenia Mazowsza do korony, które odbędzie się w niedzielę 4 października o godzinie 11 w siedzibie muzeum przy placu generała Józefa Bema 8. Początek wydarzenia godzina 11. Serdecznie zapraszamy.
0: Oprowadzanie odbędzie się w zabytkowych piwnicach muzeum.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

Barbara Wrońska, nie czekaj. 10 minut po godzinie 19 to jest Radio Nadzieja. W środowy wieczór rodzinnie przymusowo przesiedlonych Palestyńczyków nie udało się wrócić do domu. Mimo nakazu izraelskiego sądu oraz ochrony służb izraelskich, na miejscu czekała na nich ponad setka uzbrojonych i agresywnych osadników, którzy między innymi podpalili ich dom. Rodzina Tubasi została zmuszona przez osadników do opuszczenia swoich rodzinnych dwóch domów w Dżalut koło Nablusu w lipcu. We wrześniu izraelski sąd nakazał zapewnienie im bezpiecznego powrotu, krytykując władze za to, że nie przeciwdziałały atakom wystarczająco stanowczo. Jak podała izraelska armia, żołnierze próbowali zorganizować powrót rodziny Tubasi do domu pod osłoną nocy, ale się to nie udało. W wiosce znajdowało się ponad 100 agresywnych osadników żydowskich, którzy blokowali drogi, palili opony, rzucali kamieniami. Siły bezpieczeństwa dokonali także podpaleń domów i zabudowań, w tym także domu rodziny Tubasi. Prezydent Izraela Isaac Herzog zaapelował o wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawców, a także potępił przemoc osadników, nazywając ją moralną plamą sprzeczną z wartościami judaizmu.

Ważny sygnał, tak, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk skomentował informację o tym, że Pentagon bada możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce. Wzmianka o permanentnym stacjonowaniu sił USA w Polsce znalazła się w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego na temat wdrażania strategii obrony narodowej. To szczególnie istotne, bo równolegle Stany Zjednoczone prowadzą szeroki przegląd swojej obecności wojskowej w Europie, wyjaśnił wiceminister Tomczyk w mediach społecznościowych. Elbridge Colby stwierdził, że strategia Stanów Zjednoczonych zakłada przesunięcie ciężaru odpowiedzialności za obronę Europy, a Pentagon ma skupić się na wsparciu sojuszników w tym zadaniu. Polska wpisuje się w ten kierunek, zwiększa wydatki obronne, rozbudowuje armię, inwestuje w zdolności i przemysł obronny, zauważył Cezary Tomczyk. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że decyzję w sprawie stałej bazy Biały Dom podejmie prawdopodobnie pod koniec roku. Kasia Wilk na antenie Radia Nadzieja, prawie 18 minut po 19:00.

0: Idealni śpiewa Kasia Wilk, 19:21. I na antenie Radia Nadzieja teraz o tym, że po wakacyjnej przerwie wracają poranki z kulturą. W Miejskim Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży nowy sezon rodzinnych spotkań rozpocznie w najbliższą niedzielę. No więc 4 października opowieść o Szewczyku, co Smoka Wawelskiego pokonał w wykonaniu teatru animacji Falco Show. Po teatralnych emocjach tradycyjnie przyjdzie czas na własną twórczość, mówi Jolanta Święszkowska z MDK. Deśte.
1: Wracają poranki z kulturą i tutaj mamy zaplanowany cykl spotkań w zasadzie już na cały sezon. To, na czym nam zależy, żeby to, co będzie prezentowane na scenie, miało wysoką jakość artystyczną. I przede wszystkim po spektaklu nie żegnamy się z naszą publicznością, nie mówimy im: obejrzeliście, do widzenia, przyjdźcie za miesiąc, bo raz w miesiącu odbywają się te wydarzenia, ale proponujemy im warsztat plastyczny, podczas którego tworzą, nawiązującą do spektaklu czy pokazu, jakiś artefakt artystyczny.
0: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11:00. Przypomnę, spotkanie niedzielne, którego miejsce jest Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych w Łomży.

0: Zakończyła się tegoroczna edycja praktyk u marszałka. Przez 6 tygodni 50 studentów zdobywało doświadczenie zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Praktyki odbywały się w Warszawie oraz w delegaturach, m.in. w Ostrołęce. Jak podkreśla Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac, była to szansa na rozwijanie umiejętności i poznanie samorządu od kuchni.
1: Mamy możliwość, żeby młodzi ludzie poznali to, co się dzieje w naszym urzędzie i też byli potencjalnymi kandydatami do nas do pracy. Zachęcamy ich oczywiście, oni też widzą, jak to wygląda, więc myślę, że obydwie strony na tym bardzo korzystają. W tym roku mieliśmy wyjątkowo dużo, bo 500 osób do nas aplikowało na 50 miejsc, więc naprawdę stajemy się bardzo ciekawym miejscem, gdzie studenci nie tylko mogą dostać pieniążki za swoją pracę, ale też popracować w bardzo przyjaznych warunkach, jakie stwarza urząd.
0: Jak mówi Jakub Gaćkowski, praktykant, zdobył wiele cennego doświadczenia.
2: Byłem na praktykach w Biurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Bardzo podobały mi się te praktyki. Dużo zyskałem kompetencji miękkich, czyli współpracy w zespole. Dowiedziałem się, jak duża organizacja taka jak urząd w ogóle działa, jak funkcjonuje. Poznałem wielu znakomitych ludzi i także dowiedziałem się sporo o analizie ryzyka. Wiem, jak funkcjonuje urząd względem pism i te współprace między departamentami, jak wyglądają.
0: Studenci angażowali się m.in. w przygotowanie wydarzeń kulturalnych, realizację projektów prozdrowotnych i organizację konferencji prasowych. Pod okiem opiekunów poznawali codzienne obowiązki urzędników, uczestniczyli też w szkoleniach dotyczących ochrony danych osobowych, kontaktu z mieszkańcami oraz rekrutacji do pracy, a na antenie Radia Nadzieja już teraz Teddy Swims, a więc sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką Guilty. Ten utwór wybrzmi, spoglądam jeszcze na zegar w studiu, 32 minuty po 19:00.

trakcie mojego dzisiejszego spotkania z Państwem mówiłem no już jakiś czas temu o tym, że Rzym chce posadzić prawie 20 tysięcy nowych drzew. Według miejscowego planu nowe nasadzenia pojawią się do grudnia przyszłego roku na ulicach i na placach. Inwestycja będzie kosztować 10 milionów euro. Teraz znowu Rzym, ale powiedzmy o tym, że o promocji sportu jako sposobie na rozmowę z młodymi o przemocy i szacunku. Plac Ludowy w centrum miasta gościł dziś ogólnokrajową akcję Ziarna Szacunku. Do spotkania młodzieży, szkół, stowarzyszeń, sportowców i przedstawicieli służb. Organizatorzy podkreślają, że ważne jest dotarcie do młodych ludzi jeszcze zanim pojawi się przemoc. Sport ma być jednym z narzędzi promowania szacunku. Jeśli nie możemy trafić do szkół, wychodzimy na ulicę, zachęcamy do aktywności sportowych, na przykład jazda na rowerze. Są też siły zbrojne, które mają swoje grupy sportowe. W ten sposób młodzi ludzie są przyciągani, a naszym celem jest budowanie kultury niestosowania przemocy. To jest nasze przesłanie, mówi koordynator Alberto Polini. Uczniowie chętnie uczestniczą w takich akcjach. Z jednej strony dobrze się bawią, z drugiej uczą. To ważne, żeby tu być, bo przemoc dzisiaj jest powszechna. Takie projekty pokazują, jak można jej unikać, mówi jedna z uczennic. Ziarna Szacunku to wydarzenie kierowane także do mieszkańców, rodzin i szkół. Projekt rozpoczął się rok temu w Mediolanie. Paweł Domagała już teraz, a później Sarsa na antenie Radia Nadzieja.

0: Sarsa zaprezentowała się na antenie Radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu. Nieco ponad 12 minut do 20. Brakuje. Sztuczna inteligencja i media społecznościowe mogą pomóc w rozwoju turystyki. Z tego założenia wyszli organizatorzy łomżyńskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. W hali kultury eksperci w tej tematyce poprowadzili warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6. Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński, przypomniał, że kierowana przez niego instytucja już po raz trzeci organizuje w Łomży obchody Światowego Dnia Turystyki.
1: Zależy nam bardzo na tym, żeby branża turystyczna mogła się w jednym dniu spotkać, porozmawiać o problemach, o czynnikach rozwojowych, o perspektywach na najbliższe lata. Zależy nam też bardzo mocno na tym, żeby młodzież, która uczy się na kierunku technika organizacji turystyki czy w innych szkołach, na hotelarstwie, miała możliwość poznania osób, które zajmują się bezpośrednio branżą turystyczną, które są osobami decyzyjnymi, które współpracują z różnymi ośrodkami związanymi z wyspecjalizowaną turystyką.
0: Jeden z warsztatów poprowadził Paweł Sędzia, który na co dzień jest właścicielem agencji social media.
2: Będę dziś mówił o tym, w jaki sposób wykorzystywać media społecznościowe w turystyce. Tak jak robiłem audyt, szczególnie agroturystyk i też firm turystycznych z Podlasia, wiele tych osób, tych instytucji nie wykorzystuje potencjału, bo w mediach społecznościowych ludzie właśnie szukają ciekawych zakątków. Przede wszystkim jest takie wrażenie, że już wszystko jest albo że wszyscy o wszystkim wiedzą, a chodzi o to, żeby pokazywać to, co dobrze znamy tutaj regionalnie, tym osobom z Polski, którzy nigdy tutaj nie byli. Wiele ludzi z Polski byłoby chętnych, żeby zobaczyć, żeby pójść tam z kamerą, pójść z prostym telefonem, porobić ciekawe zdjęcia.
0: Okazję do wysłuchania wykładów mieli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, którzy kształcą się na kierunku technik organizacji turystyki.
3: No, na pewno są w jakimś stopniu interesujące, że możemy dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy od osób tutaj prezentujących, które mają jakieś doświadczenie, jakieś widziały rzeczy, wszędzie były i w ogóle.
4: Możemy też zobaczyć, jak wyglądają jakieś zabytki w innych miastach oraz kultura.
5: Cieszymy się, że mogłyśmy przyjść.
6: A chcesz się czegoś dowiedzieć tutaj?
5: Tak, z chęcią.
0: Z uczennicami rozmawiał Paweł Majewski. Uczniowie nie tylko jednak słuchali, w programie obchodów znalazły się także prezentacje ich pomysłów na organizację wycieczek turystycznych.

0: Wieczór w dobrym nastroju.
1: Nielegalne wysypisko śmieci w lesie na terenie gminy Kolno zostało zlikwidowane dzięki zgłoszeniom mieszkańców. Informacje o odpadach trafiły do policjantów za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Dzielnicowy sprawdził wskazane miejsce i ustalił, że działka należy do 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. Kobieta przyznała, że wywoziła tam odpady z remontu domu. O szczegółach młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Dzielnicowy potwierdził sygnały przekazane przez internautów za pośrednictwem tej aplikacji, znajdując wyrzucone w lesie odpady. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusz ustalił, że dana działka jest własnością 56-letniej mieszkanki powiatu kolneńskiego. W rozmowie z dzielnicowym kobieta przyznała, że jest w trakcie remontu domu i tłumaczyła, że nie miała miejsca, by składować te odpady na posesji, dlatego też postanowiła wywieźć je na swoją działkę w lesie. 56-latka odpowie teraz za popełnione wykroczenie przed sądem. Kobieta uprzątnęła już również wyrzucone przez siebie śmieci.
1: Policjanci przypominają, że za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa można wskazywać miejsca, w których dochodzi m.in. do zaśmiecania, nieprawidłowego parkowania czy przekraczania prędkości. Mapa nie służy jednak do zgłaszania pilnych interwencji. W takich sytuacjach należy dzwonić pod numer 112. Patrycja Markowska, a następnie o 20:00 Wiktoria Małsi, Katolicki Serwis Informacyjny, Radio Nadzieja.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małż, zapraszam. Ta podróż pokazała Kościół otwarty na ludzi i z nadzieją patrzący w przyszłość. Tak wizyta papieża Leona XIV we Francji ocenił w poranku 7:09 Michał Kłosowski, watykanista. Przez 4 dni Leon XIV przyciągał tłumy wiernych i wzbudzał niespotykany od lat entuzjazm nad sekwaną. Jego wizyta okazała się największym wydarzeniem religijnym we Francji od 3 dekad. Jak mówił Michał Kłosowski, wizyta ta pokazała przede wszystkim młode oblicze Kościoła.
2: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również kler, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisanym przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii, peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
1: Szacuje się, że w wydarzeniach wzięło udział ponad 1,5 miliona osób.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra papież przypomniał, że zbliża się 30. rocznica beatyfikacji przez Świętego Jana Pawła II Wincentego Lewoniuka i 12 towarzyszy męczenników rozstrzelanych w 1874 roku przez wojsko rosyjskie.
3: Zostali oni rozstrzelani w czasie modlitwy przed kościołem w Pratulinie. Jako grekokatolicy sprzeciwiali się podporządkowaniu przez cara kościoła unickiego rosyjskiej cerkwi prawosławnej.
4: Fino alle fusione del sangue.
3: Aż do przelania krwi bronili przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
4: Perseguitati a causa della fede.
3: Podczas audiencji papież podsumował zakończoną w poniedziałek pielgrzymkę do Francji.
1: Relacjonował Piotr Kowalczuk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 10 października na Jasnej Górze spotkają się środowiska edukacji domowej z całej Polski. To pierwsza taka pielgrzymka rodzin. Ma być ona okazją do wspólnej modlitwy i budowania wspólnoty. O programie wydarzenia mówi generalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ksiądz Andrzej Lubowicki.
5: Zaczynamy od godziny 10 w sali papieskiej Jana Pawła II. Tam będą dwa wykłady i świadectwa. Wykład ojca Rafała Huzarskiego na temat właśnie antropologia chrześcijańska, tradycja cywilizacji łacińskiej oraz autorytet rodzica w nowoczesnym świecie. I drugi wykład pana doktora Wojciecha Wierzyńskiego na temat rodzina jako pierwsza szkoła wiary, rozumu i charakteru. Ale będą też rodziny, które będą dawać świadectwa, będą animacje muzyczne.
1: Obecnie z edukacji domowej w Polsce korzysta ponad 63 tysiące dzieci.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.
6: Zapraszamy na reklamy.
0: Nie wszystko trzeba robić samemu. Czasem wystarczy odpowiednie wsparcie, by pokonać własne ograniczenia i zrobić kolejny krok. Na czym polega wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością? W czym pomaga i jak pomaga budować samodzielność oraz przezwyciężyć własne słabości? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Beata Zielińska, asystent osoby z niepełnosprawnością. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Po reklamie.

Malik Harris z Niemiec rozpoczął kolejną godzinę środowego programu Radia Nadzieja. To już prawie 8 minut po godzinie 20. Mamy środowy wieczór, a w piątkowy wieczór w Warszawie piłkarze reprezentacji Polski podejmą Rumunów w trzecim meczu Ligi Narodów. UEFA poinformowała, że sędzią głównym tego spotkania będzie Urs Schneider, 40-letni Szwajcar. Początek meczu Polska-Rumunia w piątek 2 października, kwadrans przed 21. Tymczasem młodzieżowa reprezentacja Polski pokonała Szwecję 3-0 w meczu kwalifikacji piłkarskich Mistrzostw Europy. 2 gole dla biało-czerwonych strzelił Bartosz Mazurek, a jedno trafienie dołożył Daniel Bąk. Polacy prowadzą w tabeli grupy E. Drugie miejsce zajmują Włosi, a trzecie Czarnogórcy. Joe Cocker na antenie Radia Nadzieja.

0: Na antenie Radia Nadzieja mamy środowy wieczór, ostatni dzień września, a jutro, 1 października, rozpocznie się generowanie bonów w ramach drugiej tury podlaskiego czeku turystycznego. Dla potencjalnych turystów czeka też nowość, to aplikacja CzekApka, która ma ich połączyć z lokalnymi przedsiębiorcami i ułatwić tym samym korzystanie z turystycznej oferty regionu. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryn przekazał, iż aplikacja ruszy 2 października.
1: Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsca nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej.
0: Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak podkreśliła, że nabór firm, których oferta pojawi się w aplikacji, także rozpocznie się 2 października.
2: Na stronie internetowej www.checkapka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów, będzie też opublikowany regulamin. Turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców.
0: W drugiej turze podlaskiego czeku turystycznego do rozdysponowania przeznaczono 800 tysięcy złotych. Z nowej aplikacji będą mogli korzystać zarówno ci, którzy otrzymają czek, jak i osoby, którym nie udało się wygenerować bonu. Kwadrans po 20, a to oznacza, że na antenie Radia Nadzieja za krótką chwilę rozpoczniemy modlitwę różańcową. I jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy na antenie, to przypomnę numery telefonów do studia. Są to dwa podobne numery, różniące się tylko ostatnią cyfrą, 512-123-502 albo 512-123-503. Grupa muzyczna przystanku Jezus. Wciąż dziwię się miłości Twej, a następnie modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. 512-123-502 512-123-503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej w tajemnicach chwalebnych módlmy się o trzeźwość naszego narodu, za dzieci i młodzież, aby miały dobry przykład w swoich rodzinach. Polecajmy również osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, prośmy o potrzebne łaski dla nich, aby trwali w swoich postanowieniach. Polecajmy osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecajmy również wszystkich chorych, cierpiących, ale również wszystkie intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Twoje zmartwychwstanie, Chryste, jest źródłem nadziei, a nadzieja pokładana w Tobie zawieść nie może. Ta nadzieja pozwoliła wielu ludziom już tutaj powstać ze swoich upadków. Ta nadzieja pozwoliła wielu ludziom powstać z nałogu alkoholizmu. Dzisiaj świadczą swoją trzeźwością, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
1: Tajemnica druga. W niebowstąpienie Pana Jezusa. Objawienie zapewnia nas o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Tak jak wstąpił do nieba, tak wstąpi, aby oddzielić owce od kozłów. Wstąpi, by pochwalić tych, którzy go nakarmili i napoili, gdy był w potrzebie. Panie, prosimy Cię w intencji ludzi, którzy pomagają alkoholikom w powstaniu z nałogu, umocnij ich i bądź im nagrodą w niebie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty jest duchem prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Powie Pan Jezus, prawdziwe wyzwolenie z nałogu może się dokonać tylko mocą Ducha Świętego.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Pani i szczęść Boże.
1: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Pokorne, ciche życie Maryi zostaje uwieńczone zabraniem do nieba. Bóg zawsze wywyższa pokornych. Prosimy Cię, Panie, w intencji ludzi, którzy pracują nad otrzeźwieniem naszego narodu. Niech ich cicha i pokorna praca wyda stokrotny plon.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową. Modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Zanim nastąpiła korona chwały, było doświadczenie miecza boleści. Paschalna droga Jezusa zrealizowała się w życiu Maryi. Paschalna droga Jezusa zawsze jest zwycięska i ukoronowana nagrodą. Pozwól nam, Panie, dobrze wykorzystać to doświadczenie, jakim jest alkoholizm Polaków, do większego miłowania Ciebie i Twojego Ojca.
7: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
3: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
7: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, szczęść Boże.
0: Bóg zapłać Panu, szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Panu Hubertowi, który łączył radio słuchaczy. A w studio, tak jak w każdą środę, modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
1: Ewa.
0: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Ten zespół nazywa się New Day. Prawie 21 na naszych zegarkach, a więc czas, abyśmy wyśpiewali modlitwę apelową na koniec tego środowego dnia. Maryjo, Królowo Polski, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W czasie audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znakach nadziei i odrodzenia, jakie zobaczył we Francji. Zaapelował też o międzynarodową pomoc dla Etiopii, której grozi kolejna wojna domowa. Zwracając się do Polaków, przypomniał o błogosławionych męczennikach z Pratulina. Dorota Abdelmulawiat, aktualności z Watykanu. Dzisiejszą katechezę Leon XIV poświęcił podsumowaniu wizyty we Francji. Posłużył się przy tym metaforą paryskiej katedry Notre Dame, w której sprawował nieszpory w dniu przyjazdu do Paryża.
2: Proprio Notre Dame.
3: Właśnie katedra Notre Dame, poprzez dramat, którego doświadczyła, może symbolicznie rzucić światło na całą tę podróż apostolską, dając nam klucz do jej odczytania, który ująłbym w jednym słowie, jakim jest odrodzenie. Katedra paryska, która zaledwie 7 lat temu po ogromnym pożarze zdawała się śmiertelnie zraniona, została dziś odbudowana i jaśnieje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przede wszystkim jednak Notre Dame jest obrazem kościoła żywych kamieni, świętego ludu Bożego.
1: Papież zwrócił szczególną uwagę m.in. na osoby wykorzystane, z których przedstawicielami spotkał się w Lourdes, na neofitów i katechumenów nazywanych przez niego Bożą Niespodzianką, a także na ludzi młodych, spośród których 80 tysięcy uczestniczyło w niezapomnianym czuwaniu w Saint-Denis.
3: Ci młodzi śpiewali i wołali, ale potrafili także trwać w ciszy i słuchać. Ich skupione i wzruszone twarze odsłaniały serca spragnione prawdy i miłości. Z radością powiedziałem im: jesteście świętymi Francji. Tamto czuwanie było wielkim znakiem nadziei.
1: Ojciec Święty mówił też m.in. o pobycie w Lourdes, gdzie szczególnie mocno wybrzmiało hasło jego wizyty, aby świat miał życie.
3: Pragnąłem wyraźnie przypomnieć to przesłanie. Każde ludzkie życie, niezależnie od jego kondycji, nawet naznaczone najgłębszą kruchością, zachowuje swoją nienaruszalną godność i zasługuje na troskę, towarzyszenie oraz niesienie ulgi w cierpieniu z ludzkim współczuciem i przy wykorzystaniu środków, jakie daje nam nauka. Dlatego Lourdes jest dla całego świata znakiem cywilizacji miłości.
1: Papież zwrócił się dziś także z prośbą o pomoc dla Etiopii, gdzie konflikt w separatystycznym regionie Tigraj może przerodzić się w kolejną wojnę domową.
3: Tylko szczere zaangażowanie może stworzyć fundamenty trwałego pokoju. Gorąco pragnę, aby wspólnota międzynarodowa udzieliła hojnego i szybkiego wsparcia, tak aby wszelka pomoc humanitarna mogła dotrzeć do wszystkich znajdujących się w potrzebie.
1: Z kolei, zwracając się do Polaków, papież przypomniał o 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. 30 lat temu święty Jan Paweł II beatyfikował Wincentego, Lewoniuka i 12 towarzyszy, męczenników. Aż do przelania krwi bronili oni przynależności do Kościoła katolickiego i jedności z następcą świętego Piotra, dochowując wierności własnej tradycji wschodniej. Ich wstawiennictwu polecam sprawy jedności uczniów Chrystusa oraz katolików prześladowanych dziś za wiarę.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart,

0: uwaga!
1: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
2: Nasz gość dnia.
3: Gościem dnia dziś jest przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siok. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy oglądają nas w internecie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry.
3: Porozmawiamy o trzeciej edycji Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi, które odbędzie się już za nieco ponad tydzień, bo 9 października. Dlaczego zmiana będzie hasłem tegorocznego forum?
4: Postanowiłyśmy wybrać taki temat, ponieważ zmiana tak naprawdę dotyczy każdego obszaru naszego życia. Zmieniają się nasze relacje, zmienia się też sposób, w jaki pracujemy, zmieniają się technologie, zmienia się medycyna, zmienia się tak naprawdę wszystko. Dlatego postanowiłyśmy zachęcić i zaprosić w tym roku do rozmowy właśnie o zmianie, żeby z takiego biernego uczestnika i osoby, która tę zmianę właściwie konsumuje, by stać się takim aktywnym uczestnikiem tej zmiany i tę zmianę współtworzyć, bo jak obserwujemy, kobiety mają do tego ogromną chęć, mają ogromny potencjał i chcemy właśnie o tym porozmawiać podczas trzeciego Łomżyńskiego Forum Kobiece Drogi.
3: Zmiany rodzą opór bardzo często. Forum będzie poświęcone temu, jak się nie bać tych zmian, jak się nie bać zmiany w życiu i wycisnąć z niej jak najwięcej?
4: Dokładnie tak. Mamy w pierwszym panelu między innymi panią dr Annę Sacjo-Szymańską, która będzie opowiadała o trendach, które przed nami, w jakim kierunku zmierza świat, ale z drugiej strony mamy Katarzynę Zając-Malinowską, która opowie o tym, jak nasz mózg reaguje właśnie na zmiany, co się z nami dzieje, dlaczego tak się zachowujemy i jak sobie z tym radzić. Ale też mamy niesamowicie ciekawe, wiem, bo już niejednokrotnie byłam na wystąpieniu Joanny Warechy, która opowie właśnie o zmianie w postaci decyzji i tej decyzji, która buduje życie i jak zdecydować się, jak odważyć się na tą zmianę, żeby to życie właśnie zmienić. Więc jak najbardziej tak.
3: To skoro mówimy już o tych paniach, kobietach, które będą opowiadały, mówiły o zmianie, to może prześledźmy program i jakie prelegentki podczas tegorocznego forum.
4: Tak, startujemy już o godzinie 14. Mamy też taką część oficjalną i tutaj zapewne za moment o tym porozmawiamy, ale tutaj przewidziałyśmy galę konkursu Łomżynianka Roku, bo to już druga edycja i też chcemy nagrodzić panie, które bardzo często po cichu działają na terenie naszego miasta. Mamy ten właśnie pierwszy panel, o którym już wspomniałam, Świat w zmianie. I tutaj zaprosiłyśmy właśnie dr Annę Sacjo-Szymańską, która zajmuje się też trendami i bada to, w jakim kierunku zmienia się świat. Zaprosiłyśmy Katarzynę Zając-Malinowską, która właśnie od tej strony psychologicznej opowie o tych zmianach, co dzieje się z naszym mózgiem. Zaprosiłyśmy też Katarzynę Dąbrowską i pewnie nie wszyscy wiedzą, ale jest to Łomżynianka, ale naczelna magazynu Elle. Więc kolejna kobieta, która robi tę karierę w świecie, a pochodzi z Łomży, o tej Łomży nie zapomina, do niej często wraca i też chcemy zapytać, jak z jej perspektywy ten świat się zmienia, ale też pani Karolina Śmiecińska, jest to pani reprezentująca Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Piątnicy, która stoi na czele właśnie laboratorium, które bada jakość produktów, które trafiają do konsumentów i też chcemy porozmawiać, jak zmieniają się nasze wybory konsumenckie, jak traktujemy dzisiaj żywność, po jakie wybory sięgamy i w jakim kierunku będzie to zmierzało. Mamy właśnie wystąpienie Joanny Warechy, Świat w zmianie. Zmiana to decyzja o odwadze, która buduje życie. I tutaj porozmawiamy o tym, jak się odważyć właśnie na tę zmianę. Ale już nauczone doświadczeniem i też wsłuchujące się w głosy, chcemy porozmawiać też, jak zmieniają się nasze role społeczne. Czyli zaprosiłyśmy do rozmowy dwoje specjalistów, którzy porozmawiają o tym, jak na przestrzeni lat zmieniły się role społeczne kobiet i mężczyzn i teraz jak w tych nowych rolach się odnaleźć, gdzie mamy ten punkt styku, by ze sobą współpracować,

0: się nawzajem zrozumieć, usłyszeć i dzięki temu budować świat oparty na współpracy, bo temu właśnie ma służyć forum, byśmy dyskutowali o naszych wzajemnych spostrzeżeniach, o naszych wzajemnych poglądach i budowali świat na współpracy. Jak... Tutaj pani Maria Rotkiel i Michał Sawicki.
1: Jak mężczyźni sobie radzą ze zmianą ról społecznych? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo chociażby opracowania dotyczące demografii wskazują, że rozmijamy się bardzo mocno w oczekiwaniach. Mam na myśli rozmijamy, czyli kobiety i mężczyźni, dokładnie, na przykład wykształcenie, tak, oczekiwania wobec relacji, chociażby w związkach.
0: Dokładnie tak. Jeśli nie będziemy rozmawiali o tych oczekiwaniach, jeśli nie będziemy rozmawiali o wzajemnym postrzeganiu świata, to nie jesteśmy w stanie zbudować właśnie świata opartego na współpracy. Dlatego Łomżyńskie Forum Kobiece Drogi to forum, które oczywiście jest skierowane do kobiet, ale zapraszamy także mężczyzn, ponieważ nie wyobrażamy sobie, by o tej zmianie rozmawiać bez uwzględnienia obydwu płci, bo tylko w taki sposób możemy budować świat oparty na równości.
1: Miałam o to zapytać, czyli miejsce dla mężczyzn podczas tego forum jest?
0: Jak najbardziej, coraz więcej mężczyzn uczestniczy w tym forum i właśnie między innymi ten panel, o którym wspominam, rozmowa o tych wzajemnych relacjach, to efekt tego, że w tamtym roku, kiedy siedzieliśmy właśnie na widowni, usłyszałam głos, a może w następnym roku przyjrzyjcie się też mężczyznom. Skierujcie ten reflektor nieco bardziej także na mężczyzn. I ten głos wysłuchałyśmy i w tym roku też chcemy nieco bardziej przyjrzeć się temu, jak my w tym świecie funkcjonujemy.
1: Bo mężczyzna, który potrafi sobie poradzić z tą zmianą ról społecznych, przekształcaniem się, jest też później dobrym partnerem, po prostu wsparciem dla nas, dla kobiet.
0: Zdecydowanie tak. I też bardzo często te stereotypy, które są narzucane, czy na kobiety, czy na mężczyzn, bardzo często są po prostu krzywdzące. W związku z tym świat się zmienia, to o czym rozmawiamy i warto o tym rozmawiać, by gdzieś tam te stereotypy też z nimi się mierzyć i tworzyć taki świat, w którym właśnie będziemy sobie pozwalali na to zrozumienie i będziemy dostrzegali siebie nawzajem.
1: Czyli forum nie jest w opozycji do mężczyzn, bo czasem są takie spotkania kobiece, gdzie na mężczyznach wieszane są wręcz psy i jest takie bojowe nastawienie, że my przeciwko mężczyznom. Tutaj nie, to jest... Nie jest w opozycji do mężczyzn, wręcz przeciwnie.
0: Tak, bardzo często się jednak też tak dzieje, o czym tutaj rzeczywiście rozmawiamy, że faktycznie być może takie wydarzenia są w ten sposób postrzegane i domyślam się, że też forum pewnie na samym początku było w taki sposób postrzegane. Ale ja od samego początku, kiedy powstawała też Łomżyńska Rada Kobiet, podkreślałam to, że Rada nie ma być w opozycji do kogokolwiek, bo to nie sztuką jest, żeby budować świat na wyższości którejś z płci czy warstwy społecznej. Nam chodzi o to, by spokojnie, rzeczowo i merytorycznie rozmawiać o tym, czego my potrzebujemy. My kobiety potrzebujemy, ale też mężczyźni, bo to, co tutaj już wielokrotnie powtarzam, nie ma świata równego bez zauważenia nas, każdego z osobna. W związku z tym forum ma być taką przestrzenią do dyskusji, w której zatrzymujemy się i mamy taką refleksję na temat tego, czego potrzebujemy, ale ze wzajemnością i do takiego wzajemnego właśnie usłyszenia się.
1: Czy wie już pani, kto zostanie Łomżynianką Roku w danej kategorii?
0: No jeszcze nie, ponieważ kapituła konkursu przed nami. Rzeczywiście to zainteresowanie dość spore, bo wpłynęło niemal 20 kandydatur. W piątek kapituła zbierze się, by te wnioski wszystkie prześledzić i wybrać te, które zostaną panie nagrodzone. Natomiast kiedy ja tak patrzę i śledzę te kandydatury, to uważam, że każda z tych pań zasługuje na wyróżnienie, bo każda z nich bardzo często po cichu właśnie pracuje w swojej przestrzeni, zmienia tę rzeczywistość wokół siebie i każda tak naprawdę zasługuje na wyróżnienie, ale tego, która zostanie Łomżynianką Roku w tych 6 kategoriach, dowiemy się właśnie 9 października.
1: 6 kategorii, czy możemy je wymienić?
0: Tak, możemy je wymienić, bo mamy takie kategorie jak biznes i przedsiębiorczość, działalność artystyczna i kulturalna, działalność naukowo-badawcza, sport, zdrowie i jest też wyróżnienie specjalne, które trafia do firmy, przedsiębiorstwa albo do mężczyzny wspierającego właśnie działalność kobiecą.
1: Czyli mężczyzna może zostać tutaj wyróżniony.
0: Tak, może zostać, bo
1: to
0: jest
1: znów to, o czym mówimy, że nie w opozycji do mężczyzn.
0: Tak, jest to wyróżnienie specjalne. W tamtym roku powędrowało do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, bo też tutaj prześledziliśmy, jak tworzą warunki dla kobiet właśnie wspierając, czy to powrót do pracy, czy to właśnie tę pracę zawodową, łączenie jej z macierzyństwem, więc chcemy te dobre praktyki właśnie w ten sposób też podkreślać i nagradzać i pokazywać, że w mieście Łomża są instytucje, firmy, przedsiębiorstwa, czy mężczyźni, którzy też stwarzają taką przestrzeń i biorą pod uwagę to, że ten świat właśnie zmienia się w taki sposób i te warunki też tworzą.
1: Trudno jest wybrać zwycięzców w poszczególnych kategoriach, kiedy kilka tych zgłoszeń napływa?
0: Tak, bardzo trudno, ponieważ tak jak wspomniałam, te kandydatury są naprawdę silne i trudno jest też dokonać takiego wyboru, kiedy ma się świadomość tego, że właśnie każda z tych pań zasługuje na docenienie, bo naprawdę wykonują ogrom pracy, więc w tamtym roku, mimo że tak dość łagodnie i w miarę spójnie ten werdykt nasz wyglądał, ale mieliśmy naprawdę spory kłopot, żeby tak ostatecznie wybrać te najlepsze z najlepszych, które zostaną nagrodzone, więc myślę, że w tym roku, kiedy już widzę nazwiska, to wiem, że będzie podobnie, ponieważ są to bardzo mocne kandydatury.
1: A czy są jakieś kategorie, w których warto by było, żeby jeszcze więcej tych kandydatek do tytułu Łomżynianka Roku się zgłosiło, bo jest ich mało, a wiemy, że tych kobiet w jakiejś kategorii jest dużo,
0: tak,
1: które można byłoby nagrodzić.
0: Tak, jest taka kategoria, tutaj też rozmawiałyśmy, to właśnie jest zdrowie, ponieważ pierwsza edycja była to kategoria połączona, sport i zdrowie, natomiast w tym roku zdecydowałyśmy i też wspólnie tutaj właśnie z prezydentem miasta Łomża, bo jest to nagroda właśnie prezydenta miasta Łomża, która powstała z inicjatywy Łomżyńskiej Rady Kobiet i rozdzieliłyśmy tę kategorię. W związku z tym sport jest oddzielnie, zdrowie jest oddzielnie i trochę ubolewam nad tym, że właśnie w tej kategorii zdrowie mamy tylko jedną kandydaturę, bo wydawało mi się, że są to kategorie, które trudno zmierzyć i trudno porównać ze sobą i każda zasługuje na oddzielne spojrzenie. Myślę, że tutaj też przed nami taka refleksja, żeby na przyszłość też nieco mocniej podkreślić to, żeby to zdrowie też uwypuklić, bo no, profilaktyka dzisiaj jest niezwykle istotna i też widzimy, jak wiele kobiet wkłada w to mnóstwo energii, siły i w mieście Łomża także wiele inicjatyw takich powstaje, więc myślę, że to przed nami, żeby jeszcze tę kategorię nieco bardziej właśnie podkreślić.
1: A kto może zgłaszać kandydatów?
0: Tak naprawdę każdy. Każdy, kto widzi w swoim otoczeniu kobietę aktywną, kto widzi w swoim otoczeniu kobietę zaangażowaną, każdy może taki wniosek złożyć, taki formularz wypełnić. Oczywiście potrzebna jest zgoda tej pani, która będzie nominowana, ale tak naprawdę każdy z nas może to zrobić.
1: Myślę sobie na przykład o cudownych łomżyńskich położnych albo doradczyniach laktacyjnych, tak, które wspierają mamy na początku tej ich drogi, która jest bardzo trudna. Jakieś wspierające lekarki chociażby, nie wiem, okulistka, która sprawia, że wizyta z dzieckiem u lekarza staje się no nie jakimś rodzinnym dramatem. To też jest ważne, też jest wsparcie nas kobiet w takiej codzienności.
0: Zdecydowanie i mam bardzo podobne spostrzeżenie, przecież w tamtym roku w tej kategorii sport i zdrowie nagrodę otrzymała Katarzyna Wróblewska. Wszyscy wiemy, jak jej bułka mocno tutaj już wsiąknęła w tę tkankę miasta, jak wiele kobiet korzysta z tej pomocy i jak wielu kobietom właśnie Kasia czy Monika pomogły, tworząc taką opiekę, to o czym rozmawiamy, prawda? Taką opiekę otaczając właśnie takim wsparciem. Więc jak najbardziej tak, mam nadzieję, że przyszły rok to może właśnie tutaj już apelujemy, żeby już dzisiaj może się zastanawiać nad tym, aby do kolejnej edycji, już trzeciej edycji w przyszłym roku takie panie zgłaszać.
1: Zapisać sobie na kartce już dzisiaj i w przyszłym roku, w przyszłym roku zgłosić. Czyli nie brakuje w naszym mieście takich aktywnych, zaangażowanych kobiet na bardzo różnych polach?
0: Nie brakuje, jest ich naprawdę bardzo dużo, to pokazuje ten konkurs. Mało tego, oprócz konkursu Łomżynianka Roku, chcemy też przyznać honorowe odznaki województwa podlaskiego, ponieważ też tutaj dostrzegamy, że jest grono kobiet, które promują miasto Łomża, promują województwo podlaskie i chcemy też takie panie odznaczyć. Będą przyznane 3 odznaki honorowe, więc tutaj to też kolejny taki asumpt do tego, żeby pokazać, że miasto Łomża ma niezwykle ambitne, wrażliwe, aktywne kobiety. Ktoś może powiedzieć, że jest to tak naprawdę niewielkie docenienie, ale już widzimy, że ten konkurs to też jest taki wiatr w żagle, więc zależy nam na tym, żeby na moment chociaż skierować ten reflektor na te kobiety, które, tak jak już mówiłam, bardzo często po cichu pracują w swoich obszarach i pokazać, że mamy w mieście naprawdę niezwykłe kobiety.
1: Forum za nieco ponad tydzień, można się jeszcze zapisywać, bo będzie też część artystyczna i bardzo atrakcyjna.
0: Tak, w tym roku przygotowałyśmy koncert zespołu Poparzeni Kawą 3. To już jest zawsze taki moment rozluźnienia, pobycia razem w takiej właśnie formie koncertowej, z dobrą muzyką, żeby po tych też rozmowach, które nie zawsze są łatwe, mają swój ładunek i emocjonalny, mają swój ciężar. W związku z tym pozwalamy sobie też na taką chwilę, na taką chwilę refleksji, oddechu, żeby ten wieczór, to piątkowy wieczór, żeby spędzić słuchając dobrej muzyki, po prostu cieszyć się swoją obecnością wzajemną.
1: Miejsca jeszcze są?
0: No tutaj mamy już nieco problem, ponieważ wczoraj wieczorem zamknęłyśmy rejestrację na forum, ponieważ kiedy w ubiegły piątek zorganizowałyśmy konferencję wspólnie z zastępcą prezydenta miasta Łomża Piotrem Serdyńskim i członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Jackiem Piorunkiem, ogłosiłyśmy, że rejestracja na forum startuje, to w ciągu zaledwie 3-4 godzin już miałyśmy połowę miejsc zarezerwowanych. No wczoraj właściwie już cała pula miejsc została zarezerwowana. W związku z tym musiałyśmy dokonać zamknięcia rejestracji. Oczywiście, jeśli jakieś tam pojedyncze przypadki się zdarzą, no to chcemy gościć wszystkich i naprawdę zależy nam na tym, by jak najwięcej kobiet z Łomży skorzystało z tego wydarzenia. Natomiast wiemy, to jest ograniczenie przestrzenne, tak? Sala też ma swoje ograniczenia, w związku z tym mamy też ten limit, którego nie możemy przekroczyć, ale...
1: Więc tutaj... drogie panie, jeśli was zainteresowała nasza rozmowa i to forum, to za rok trzeba się po prostu spieszyć, nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.
0: Dokładnie.
1: Zaproszone tak. Są wszystkie kobiety, niezależnie od poglądu, statusu społecznego, to o czym mówiłyśmy. To jest takie miejsce przyjazne, wspierające, nie kobieta kobiecie kobietą, jak to się mówi, tylko wręcz przeciwnie.
0: Dokładnie tak.
1: Albo może nadajmy inny sens tym słowom.
0: Właśnie, bo to jest też przestrzeń, gdzie my wzajemnie się sieciujemy, poznajemy, toczymy rozmowy, bo oczywiście panele dyskusyjne i ta wartość merytoryczna jest niezwykle istotna, ale też stawiamy na to, by tworzyć taką przestrzeń właśnie do rozmowy, bo w tym świecie, który jest bardzo zabiegany, kiedy jesteśmy naprawdę obarczeni mnóstwem obowiązków, brakuje tego czasu na tę rozmowę, na pobycie z drugą kobietą, ale też nie tylko z kobietą, tak? Chodzi o to, żeby po prostu spotkać się w ten piątkowe popołudnie i wieczór, wspólnie ze sobą pobyć, skorzystać z tej wartości merytorycznej, wypić kawę, porozmawiać i dać sobie czas na taką właśnie refleksję i chwilę wytchnienia.
1: Może zmotywować się do zmiany, a może to badania profilaktycznego, bo październik się rozpoczyna, to jest miesiąc świadomości kobiecych nowotworów.
0: Tak, i tutaj też przygotowałyśmy dla pań i panów, bo stawiamy na tę, tak jak rozmawiamy, zmianę, która dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Diagnostyka, która wspiera nas, laboratorium, które wspiera nas już kolejny rok, przygotowało 100 badań. 100 badań dla kobiet i mężczyzn. Dla kobiet w kierunku nowotworu jajnika, a dla mężczyzn w kierunku nowotworu raka prostaty. I tutaj właśnie będzie badanie z krwi. Mamy taką pulę 100 badań. Będzie można przyjść do Filharmonii Kameralnej przed wydarzeniem od godziny 12 i na takie badanie się zapisać, skorzystać z niego i też ten element, który jest dla nas niezwykle ważny, żeby łączyć te rozmowy właśnie z profilaktyką. Tutaj kolejny rok stawiamy na to i też zachęcamy do tego, by zarezerwować sobie ten ten czas przed forum skorzystać z tego badania. Zachęcamy kobiety, zachęcamy mężczyzn, bo tak jak wspomniałam, badania są przewidziane i dla kobiet, i dla mężczyzn, żeby z tego skorzystać.
1: Przewodnicząca Łomżyńskiej Rady Kobiet Marlena Siak była gościem Dnia Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Widzimy się 9 października w Zmianie. Serdecznie zapraszam.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: A naszym pierwszym gościem w poranku jest Michał Kłosowski, watykanista, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Wszystko co najważniejsze, korespondent przewodnika katolickiego. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witam z samego rana.
1: Śledziłam i śledzę twoje relacje, już teraz teksty, czy też słowa relacjonujące pielgrzymkę Leona XIV do Francji i czuć, słychać, widać, że byłeś pod wrażeniem. No właśnie, pod wrażeniem przyjęcia przez Francuzów, zainteresowania, jakie wzbudziła ta pielgrzymka?
2: Ja myślę, że w ogóle to wszystko było poza scenariuszem, bo to zaskoczenie, które pewnie było widać, słychać i dało się przeczytać, to nie było tylko moje zaskoczenie. Znaczy, ja znam tę Francję od dobrych kilkunastu lat, jeżdżąc tam dość często i znam inną Francję. Aż mówiąc trochę z zaskoczeniem, powiem, że Francja, która ukazała się podczas tej papieskiej pielgrzymki w ciągu tych ostatnich 4 dni, to była Francja, o której również sami Francuzi myśleli, że przestała istnieć. A tymczasem 80 tysięcy młodych ludzi na Stade de France, 800 tysięcy podała paryska policja na Place de la Concorde do pól elizejskich. No to są obrazki, których przynajmniej od 2 dekad we Francji nie było. A co więcej, to nie są tylko obrazki, ale to jest świadectwo ludzi, świadectwo katolików, którzy pokazali Francji, że jest dla niej nadzieja, przebijając się przez tą dość ponurą sferę francuskiej opinii publicznej, gdzie nadziei znaleźć można bardzo niewiele. Oni swoim uśmiechem, młodością, energią pokazali taką żywą Ewangelię w miejscu, w którym no cóż, nie tylko ja, ale chyba nikt się tego nie spodziewał.
1: No właśnie, bo ty zwracasz uwagę, że ten tłum to jest stała praca francuskich duszpasterzy, wychowawców, rodziców. Tego, że oni zostali przy kościele, trzeba docenić tę codzienną postawę w tym sekularyzowanym w znacznej mierze otoczeniu.
2: Tak, i to jest pewien fenomen w ogóle kościoła we Francji, takiego patchworkowatego, przepraszam, nie mówiąc po angielsku, kościoła, bo z jednej strony wszystkie badania socjologiczne, Francja socjologami stoi, pokazują, że ta transmisja wiary pomiędzy dziadkami, rodzicami a dziećmi została zerwana, bo to jest nie tylko rewolucja francuska, wielka rewolucja francuska, nie tylko laïcité z 1905 roku oddzielające państwo od kościoła i kościół od państwa, nie tylko rewolucja 68 roku, gdzie te normy liberalne rozpięły tak naprawdę pewną tradycyjną francuskość, otwierając ją na morze nieznanej liberalizacji. To nie jest tylko 2019-20, czyli to wszystko, co stało się z katedrą Notre Dame, pożarem i wokół tego wydarzenia, ale to jest też masa nowych tów. To jest masa ludzi dorosłych. W 2026 roku 13-14 tysięcy osób przyjęło we Francji chrzest. Więc to jest też kościół młody, nie tylko pod względem wieku, ale też pod względem poznawania wiary przez ludzi, którzy nie mieli prawa jej poznać wcześniej, bo nie mieli doświadczenia tradycji katolickiej. Co więcej...
1: Ale jednocześnie to jest kościół ludzi świadomych?
2: Bardzo. Laurent Landette, czyli dyrektor paryskiego słynnego kolegium Bernardynów, z którym rozmawiałem przed tą pielgrzymką, tłumaczył mi długo, że to jest praca również nad językiem. Praca nad tym, żeby język teologii, język wiary spotykał się z codziennymi problemami ludzi. Więc ci, którzy do kościoła francuskiego przychodzą na nowo, szukają chrztów, proszą sakramenty, spotykają księży na ulicach, to są często ludzie, którzy znajdują w kościele na początku rodzaj stabilności, tak, ale co jest pokazane w badaniach ostatnich młodzieży francuskiej, 30% z tych młodych z kolei, którzy do kościoła francuskiego dochodzą, przychodzą, to są ludzie, którzy zostali mówiąc brzydko, zainteresowani kościołem poprzez sztukę sakralną.

0: To są rzeczy, które naprawdę pokazują znacznie bardziej zróżnicowany obraz francuskiego kościoła, niż można byłoby sądzić, ale też francuskiego społeczeństwa.
1: No właśnie, taka jest dziś ta tożsamość francuska, głęboko świecka, poszukująca, wracająca do korzeni. Czy nie da się w jakiś prosty sposób na to pytanie odpowiedzieć?
0: Myślę, że nie da się na to prosto odpowiedzieć, ale to, co zobaczyliśmy, chociażby na Stade de France, czyli ta opowieść o 15 wiekach francuskiej historii, budowanej poprzez świętość, świętych, których wielu imion nigdy nie słyszałem, to jest moim zdaniem taki znak, taki kierunek tego, że to, co dzieje się we Francji, to nie jest iskra, która nagle się rozpaliła, tylko to jest świadomie i długo i od dawna podsycany płomień, bazujący na tradycji i historii, ale przepracowywujący to doświadczenie przeszłości w kierunku tego, żeby wiedząc, na czym się buduje, czyli na tych 15 wiekach francuskiego kościoła, świętości francuskiego kościoła, być w stanie dać odpowiedź czy pewną propozycję nie tylko ludziom młodym, ale też właśnie migrantom, tym, którzy do kościoła przychodzą, na wyzwania, które niesie rzeczywistość, którą mają za oknem. Chyba nie ma tutaj jasnej odpowiedzi. Również socjologowie francuscy są absolutnie zdumieni tym, co się wydarzyło, a moja intuicja jest taka, że to zdumienie jest o tyle zaskakujące, że francuscy uczeni i elita nie dostrzegła w dużej mierze tej bardzo głębokiej, świadomej, instytucjonalnej pracy wykonywanej przez francuski kościół, no przynajmniej od lat 80.
1: Tylko czy to nie jest jeszcze za wcześnie, żeby ogłaszać odrodzenie religijne we Francji?
0: To jest słowo, z którym ja bym bardzo uważał. To znaczy odrodzenie religijności to jest bardzo mocne stwierdzenie. Na pewno to jest to, co powiedział kardynał Jean-Marie Lustiger, czyli człowiek, który odnowił kolegium Bernardynów, wspomniane kolegium Bernardynów, instytucję, w której wiara spotyka to, co za oknem, świat współczesny. I kardynał Lustiger powiedział, że wszyscy myślą, że znajdujemy się przy łóżku umierającego, a tak naprawdę w kontekście wiary katolickiej jesteśmy na sali porodowej. I moim zdaniem to jest bardzo dobra metafora tego, co obserwujemy we Francji. To wcale nie jest jakiś, nie wiem, renesans, odrodzenie i tak dalej. To jest właśnie to, co chyba Ewangelia niesie najmocniej każdego dnia, nie? To znaczy pewne nowe narodzenie, pewne nowum, które jest świeże, wiąże się z tymi bólami, z tym płaczem, ze strachem, troską oczywiście, ale jest przepełniony ogromną nadzieją na przyszłość, nie? I myślę, że to jest to, co się dzieje dzisiaj we Francji. To znaczy po pożarze Notre Dame ludzie przeżywający tę tragedię, w dużej mierze katolicy, zobaczyli tę potrzebę, ten brak, a teraz, w 2026 roku, podczas tego spotkania z papieżem Leonem XIV, właśnie mogli się jeszcze policzyć. To jeszcze nie jest renesans, to jeszcze nie jest odrodzenie. To jest efekt tej głębokiej pracy ostatnich 40 lat, które dzisiaj zobaczyliśmy na ulicach Paryża, Lourdes, Metzu. Co dalej? No, daj Boże, żeby było to odrodzenie czy odnowienie ducha, ale to, co zobaczyliśmy dzisiaj, to jest pewne nowe życie katolickiego świata we Francji, kościoła, ale też dopuszczenie tego katolickiego świata do opinii publicznej we Francji, co samo w sobie jest gigantyczną nowością.
1: Leon XIV odwiedził niedawno Hiszpanię, teraz Francję. To celowe przypomnienie Europie o jej korzeniach i celowy zwrot właśnie w tym kierunku?
0: Na pewno Leon XIV nie ucieka przed Europą. Nie mówi, że Europa się skończyła. Wskazuje na to, że Europa ma wielką historię. Pamiętamy to przemówienie Leona XIV w Cortezach w parlamencie hiszpańskim. On przypomniał Hiszpanom i całemu światu hiszpańskojęzycznemu drogę, którą Hiszpania przetarła dla ewangelizacji całego świata. Francesco della Vittoria, o wolności narodów, Don Quixote. Kultura, duch to jest to, co zdaniem Leona konstytuuje Europę. I to też bardzo jasno powiedział sam Leon w Metzu tak naprawdę, że Europa czy Unia Europejska to absolutnie nie jest jakiś projekt biznesowy, tylko to jest projekt duchowy, projekt pojednania.
1: Francja to jest stolica filozofii. Jak odbierają Francuzi Leona XIV w tym kontekście? Chociażby tę jego encyklikę.
0: To jest niezwykłe. 140 tysięcy egzemplarzy Magnifica Humanitas, pierwszej encykliki papieża Leona XIV. Jak świeże bułeczki się rozeszło. I sami Francuzi są chyba zdumieni, bo zazwyczaj nawet media, które absolutnie były w kontrze jakimkolwiek religijnym elementom w przestrzeni publicznej, L'Humanité, czyli de facto organ partii komunistycznej, która we Francji istnieje, działa i ma się dobrze, dał bardzo przychylną okładkę wydaniu na papieską pielgrzymkę. Wszystkie media, telewizje, nie tylko te należące do bardziej konserwatywnych właścicieli, ale wszystkie, zarówno France Info, jak i CNews, BFM, wszystkie media obsługiwały tą pielgrzymkę 24 godziny na dobę. I myślę, że efektem tego wszystkiego, tego zainteresowania, tej nadziei, tej radości, optymizmu, które przez papieża i te twarze młodego kościoła Francji zostały całej Francji przekazane, było ostatnie spotkanie, które papież Leon odbył we Francji, to znaczy Emmanuel Macron uczestniczył we mszy świętej w Metz, w katedrze w Metz, co według laicite nie powinno się odbyć, ale jednak się odbyło.
1: A czym ujął Francuzów Leon XIV? Zawsze pytamy, czy udaje się papieżowi nawiązać relacje z młodymi, nie tylko z młodymi, bo ja widziałam obraz takiego bardzo radosnego, prostodusznego, ale w takim dobrym znaczeniu człowieka.
0: To znaczy, po pierwsze, tuż po przylocie w Pałacu Elizejskim Leon teraz uderzył dokładnie w ten ton, w który uderzyć powinien. To znaczy, nawiązał do laicite, którą należy renegocjować, czyli zasady świeckości państwa, którą jego zdaniem należy renegocjować, czyli też dopuścić katolików, kościół do dbania o dobro wspólne. Tym ujął elity, to znaczy elity na początku zostały absolutnie sparaliżowane jasnością, klarownością i celowością, czy celnością może nawet papieskich słów pierwszego dnia wypowiedzianych zarówno właśnie w Élysée, jak i potem w Notre Dame i na końcu na Stade de France. Celność stuprocentowa. No ale te tłumy na ulicach Paryża wcale tym się też nie tłumaczą, bo te tłumy na ulicach Paryża, spowiedzi na ulicach Paryża, to był jeszcze inny efekt. To był też efekt tego, co powiedziałaś, że no, papież Leon, Amerykanin w Paryżu, po pierwsze ma tą świeżość nowego papieża, to po pierwsze. Po drugie, ofiarował Francuzom coś, czego do tej pory nie mieli. Bo francuska sfera publiczna jest zbudowana w trochę inny sposób. Tam jest bardzo dużo konfliktów, grozy, co chwila coś się dzieje, zamachy i tak dalej. On ofiarował im nadzieję. Z tym swoim uśmiechem, otwartością, przejechaniem papamobile, ulicami miasta. To naprawdę było coś, czego nikt się nie spodziewał, a jednocześnie ta otwartość, uśmiech i ta nadzieja moim zdaniem kupiły tak naprawdę serca Francuzów, którzy z bardzo wielu stron tego ogromnego kraju przyjechali po to, żeby papieża zobaczyć i po prostu posłuchać.
1: Papież przybył do Francji tuż po przyjęciu prawa o pomocy w umieraniu. Głos w obronie życia wybrzmiał podczas tej pielgrzymki?
0: Oczywiście, no przecież hasłem tej pielgrzymki było życie, życie samo w sobie, żeby świat miał życie. To te słowa, to tak w sensie jak to nazwać, bo to prawo, które zostało przyjęte wcześniej, było ogromną krytykę części francuskiej opinii publicznej, ale druga część francuskiej opinii publicznej uznawała, że to jest naturalna konsekwencja idei rozwoju. No a ten rozwój, ten progres jest takim duchem oświecenia, które nad tą Francją ciąży. Papież we wszystkich swoich wystąpieniach mówił o życiu, mówił w UNESCO o życiu, pytając retorycznie, cóż znaczy być człowiekiem. I dostał owację dwuminutową czy trzyminutową na stojąco. Ci ambasadorowie, Francuzi, dziennikarze, którzy tam byli, nie chcieli go wypuścić z sali UNESCO. No a potem przyszło Lourdes. Lourdes, gdzie na pierwszym planie byli chorzy, byli ci na wózkach. Wcześniej jeszcze nam w sobotę podczas mszy na Place de la Concorde do mszy służyli podopieczni fundacji Jérôme Lejeune, czyli profesora, który odkrył tą mutację jednego z chromosomów, który powoduje chorobę Downa. To wszystko biorąc włącznie ze sobą, można określić tak naprawdę jako taką pielgrzymkę zarówno ducha, jak i prawa, bo Leon poruszył ducha Francuzów i wskazał, zarówno laïcité, jak i te kwestie właśnie związane z ochroną życia, są pewne rozwiązania prawne, które we Francji, właśnie we Francji, kraju kultury, ale też rozwoju, należy przemyśleć na nowo, dlatego właśnie, żeby to człowieczeństwo chronić, zwłaszcza w dobie sztucznej inteligencji i technologii. Również właśnie na poziomie prawnym. I to wydaje mi się być takim aspektem, który warto będzie śledzić w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, to poruszenie i ducha, i prawa we francuskiej opinii publicznej.
1: I już na koniec, jaki obraz Kościoła pokazała Francuzom, całej Europie i całemu światu ta pielgrzymka Leona XIV? Kościoła nadziei przede wszystkim, mimo też mocnego głosu w obronie życia, o czym powiedziałeś, chrześcijańskich wartości, Kościoła otwartego i Kościoła nadziei.
0: Kościoła młodego przede wszystkim, bo również kler, księża, którzy byli tam, to byli młodzi ludzie. I coś, co ich łączyło, to była wiara, to był Chrystus. To niezwykłe też doświadczenie pewnego rodzaju jedności, tak podkreślane przez francuską prasę i francuskie media, no bo okazuje się, że Kościół, który w tym patchworkowym społeczeństwie opisałem przez chociażby Michela Onfraya jako społeczeństwo metropolii i peryferii, czyli Paryża i reszty Francji, może okazać się Kościół taką nicią łączącą te bardzo różne, często oddalone od siebie elementy. Więc młody Kościół, Kościół nadziei, ale też Kościół łączący skłóconą i spolaryzowaną dzisiaj bardzo Francję.
1: Watykanista Michał Kłosowski był pierwszym gościem poranka 7:09. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: A naszym gościem jest dziś pani poseł Bogumiła Olbryś z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.
2: Pani poseł, czy pani zdaniem z wyników pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie można wyciągać wnioski na przyszłoroczne wybory parlamentarne?
3: Można. Każdy to już oceni osobiście, w jaki sposób można do tego podejść. Dla mnie ważny jest fakt, że Koalicja Obywatelska traci w sondażach, że krakowianie się zorientowali, że jednak rządy Platformy Obywatelskiej, bo poprzedni kandydat, czyli prezydent Miszalski, został odwołany, czyli jego zarządzanie, jego styl pracy bardzo, bardzo mocno nie podobał się w Krakowie mieszkańcom. Krakowa i nie tylko mieszkańcom Krakowa, bo akurat był taki moment, że też byliśmy w Krakowie i pamiętam taką sytuację z niemalże z ulicy, jak bardzo pewna pani pomstowała właśnie na Urząd Krakowski, czyli pośrednio na tego byłego pana prezydenta. Pani redaktor, za odwołaniem tego dawnego prezydenta było 172 tysiące mieszkańców. Ta liczba jest bardzo wysoka i świadczy właśnie o złej pracy tego człowieka. Ale już zostawiamy tego pana, bo został odwołany.
2: Bo żółta pani poseł, żółta kartka dla Donalda Tuska, czyli odwołanie prezydenta.
3: Nie oznacza
2: premii dla Prawa i Sprawiedliwości. Zawsze wydawało się do tej pory, może często, nie zawsze, ale często tak było, że kiedy traciła gdzieś Platforma, to zyskiwało Prawo i Sprawiedliwość. Wasz kandydat zdobył 17% głosów.
3: To jest najsłabszy. Jakie 17? Skąd te wyniki?
2: Najsłabszy wynik kandydata Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie od 2002 roku. Pani poseł.
3: Nie. Ja mam wyniki exit polu, pani redaktor, i wyniki exit polu pokrywają się prawie z wynikami właśnie Państwowej Komisji Wyborczej i tam oscyluje pod 20%, więc niech pani nie będzie taka skromna, dorzuci pani trochę tych procentów, bo inne sondażownie właśnie i one są podobne wyniki z Państwową Komisją Wyborczą, a chyba to jest źródło dość istotne, bo już została ta pierwsza tura przeliczona, więc pan Michał Drewnicki, który do momentu, gdy nie startował jako kandydat na prezydenta Krakowa, był osobą bardzo mało znaną. To zobaczy pani, że osoba bardzo mała znana, ale środowiska prawicowego, pisowskiego, zdobył właśnie pod 20%. Także to
2: pani
3: nie
2: poseł,
3: jest,
2: 17,5
3: to
2: nie jest mało. Sprawdziłam
3: dużo.
2: Właśnie, ale to jest dużo, ale nie wszedł do drugiej tury.
3: No jakie 17,5? Wczoraj jeszcze sprawdzałam wyniki.
2: Ja pani poseł teraz sprawdzam, więc dobrze. To po zakończeniu naszej rozmowy. jeszcze dokładnie to sprawdzimy, chociaż mi...
3: Ale zobaczy pani, co się dzieje. Jednak mieszkańcy Krakowa skłaniają się właśnie w stronę pana Gibały, który zdobył dość wysoki wynik. Tu chyba nie będziemy polemizować, po 36, tak? I u pani się to zgadza?
2: Tak, tu się zgadza.
3: Tak, dobrze,
2: ale nie był to kandydat Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł. No właśnie, i czy to jest...
3: Ale nie był to też kandydat Koalicji Obywatelskiej.
2: To może politycy, może wyborcy, pani poseł, mają już dość. Ale może wyborcy mają już właśnie dość Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, czekają na jakiś taki może centrowy bardziej ruch spoza tego układu. Czy to jest dla was dobra informacja?
3: Dobrze to pani powiedziała. Właśnie wyborcy skłaniają się bardziej w stronę prawicy, centrum, ale w stronę prawicy się skłaniają. Widzimy to na ścianach wyborów naszych sąsiadów i tak dalej. Także zobaczy pani, że jednak te sprawy związane z tym stylem życia takim, z zasadami, z wartościami, jednak zaczyna coraz bardziej wracać do łask. Mamy po wizycie w Francji Ojca Świętego Leona XIV. Zobaczy pani, zero burt, zero jakichś takich społecznych rozruchów. Naprawdę naprawdę lawa osób, które wysłuchały słów papieża. Zaczynają ludzie patrzeć, że ten styl taki lewacko, no taki pod tytułem róbcie co chcecie, zaczyna się nie podobać. No i sprawa z migracją. Te wszystkie elementy przesuwają właśnie strukturę ważnych wartości i bardziej osoby, elektorat się bardziej skłania właśnie w stronę prawicy. Także to chyba pani i na pewno, zresztą pani jest, wypełnia swoje dziennikarskie powinności, ale mnie cieszy fakt właśnie, że społeczeństwo i nie tylko społeczeństwo nasze polskie, ale społeczeństwo z innych i to z takiej aglomeracji jak no, Francja spostrzegło, że to w złą stronę zmierza, więc jest to budujące.
2: No, Francja rzeczywiście wydaje się, jeśli chodzi na dziś, te sondaże w wyborach prezydenckich, które już niedługo we Francji pokazują, że rzeczywiście w prawo mocno skręci no, opinia pani, publiczna we Francji. Nadzieja, ale pani poseł, to jeszcze wrzucam kamyczek do tego samorządowego ogródka, ponieważ wyborcy w dużych miastach no już od wielu, wielu lat nie chcą głosować na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? To jest związane właśnie z tym stylem życia, o którym pani wspomniała?
3: Pani redaktor, jak nie chcą, skoro prawica wygrała 3 razy z rzędu, prawda?
2: A ja mówię o miastach, 20... o dużych miastach, o tych największych miastach właśnie, takich no, jak Kraków, Łódź.
3: No gdyby, pewnie tak, w tych rzeczywiście, no ale Kraków widzimy, co się stało z Krakowem, także jest to ewidentny, no ewidentna sprawa związana, że dosyć rządów Platformy Obywatelskiej, bo ten były pan prezydent był z Platformy Obywatelskiej i też pokazując nawet nie żółto, tylko praktycznie już czerwoną kartkę koalicji rządzącej. No teraz wiemy, że już jest praktycznie budżet i zobaczymy, zobaczymy. Już to widać, że jest tragedia z budżetem na 2027 rok. Pani redaktor, Białystok. Ostatnie wybory, 2000 do parlamentu, 2023, 32% PiS oczywiście. 30, więc wygrała tam partia prawicowo. W Łomży, naszej kochanej Łomży, 44,5% PiS, a koalicja 25%. Lublin 46%.
2: Ale w Białymstoku pani poseł rządzi jednak prezydent z Platformy Obywatelskiej, to już od wielu, wielu lat.
3: No to samorządowe wybory mamy, tak? Rozmawiamy teraz o parlamentarnych, więc to samorządowe zdobył zaufanie pan prezydent i tak dalej, ale tu rozmawiamy przecież o parlamentarnych wyborach. Tak to wygląda, także gdyby elektorat PiS-u nie głosował, no to przecież by PiS nie, no by była inna sytuacja. No niestety nie zawiązaliśmy tak zwanej koalicji rządowej. Pani redaktor, struktura demograficzna mi się wydaje, styl życia tu w środowiskach wiejskich czy środowiskach miejskich. Są to takie sytuacje, które relatywnie więcej młodych ludzi tam mieszka, w tych dużych miastach. To może jest jakiś czynnik, który młodzi ludzie... Ale mi się wydaje, że już w tej chwili też dochodzi do tego przebudzenia. Cieszę się, że ma prawica takie właśnie dobre hasło. Trzeba się przebudzić, spojrzeć obiektywnie na pewne rzeczy, co jest dobre dla pokolenia młodych ludzi, dla pokolenia seniorów i tak dalej, i tak dalej. Można by tego troszeczkę już wyliczyć.
2: A młodzi ludzie, pani poseł, właśnie coraz częściej nie głosują wcale na Platformę Obywatelską, ale na Konfederację, która nie dość, że jest prawicową partią, to jeszcze jest no, cały czas antysystemową, no bo jeszcze nie rządziła, więc nie mają obciążenia rządzenia na koncie.
3: Tak, dobrze to pani ujęła. Jeszcze nie rządziła, także warto głosować na tą opcję polityczną, chociażby właśnie na Prawo i Sprawiedliwość, którzy są sprawdzeni, tak? A w życiu tak bywa, że nie zawsze wszystko się udaje, ale tyle rzeczy, które za Zjednoczonej Prawicy, które naprawdę się udały, które były bardzo dobre i konstruktywne dla Polaków, dla naszej ojczyzny, wszystkie te inwestycje, no to każdy młody człowiek może pomyśleć, jak to no, relatywnie będzie wyglądało. I trzeba wziąć właśnie pod uwagę to, że opcja polityczna, która nie rządziła, no powinna no, młodzi ludzie i cały elektorat prawicowy powinien się mocno zastanowić, czy to jest właściwy wybór, czy nie zostaną znów w jakiś sposób po prostu no, zdyskredytowani, z troszeczkę wyprowadzeni czasami w pole i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy. Czas to wszystko pokaże. Jeszcze wracając do pani pytania. To wie pani, rzeczy istotne i ważne buduje się na takiej skale. Jest takie biblijne, piękne powiedzenie, domy buduje się na skale, a nie na piasku. Więc warto właśnie oscylować wokół wartości, wokół dekalogu. Warto poznać to, co było istotne tutaj w naszym ugrupowaniu politycznym, w jaki sposób zostało to realizowane, czy dopełnione były wszystkie postulaty, czy dopełnione były obietnice. Ja tutaj no, apeluję do wyborców, żeby przemyśleli, przeanalizowali, żeby osnuli się taką głęboką refleksją, co, jak warto właśnie ten swój głos zainwestować w siebie, bo oddając głosy inwestujemy w siebie, w swoje dzieciaki, w następne pokolenia, no i przede wszystkim w naszą kochaną ojczyznę. Więc warto takie rzeczy naprawdę przemyśleć. A rzeczy błahe, wie pani, no to ten piasek, który gdzieś przelatuje przez ręce i z którego nic nie zostaje. Wie pani, już to hasło, które było tak okrzyczane i młodzieży się być może, części młodzieży, bo jest część młodzieży, ostatnio było z prezesem spotkanie w Augustowie. Młodzież naprawdę jest bardzo konstruktywna, bardzo myśląca, mądrze, że ludzie, którzy myślą bardzo konstruktywnie, myślą właśnie nie tylko o sobie, tylko myślą przede wszystkim o kraju i co się wokół naszego kraju
2: dzieje. No właśnie, pani poseł, i ten temat chciałam wywołać, tak, chciałam wywołać ten temat. Temat bezpieczeństwa, bo to jest temat bardzo poważny, szeroko dyskutowany. Wy jako Prawo i Sprawiedliwość przedstawiliście wasz program obronny. On się składa z wielu elementów. Takie najbardziej nośne i szeroko dyskutowane, bo dotyczące szerokich warstw społeczeństwa, to szkolenia młodych mężczyzn, które miałyby być obowiązkowe. Pani zdaniem tak to powinno właśnie być, że młodzi ludzie powinni być obowiązkowo przeszkoleni w kierunku bezpieczeństwa?
3: Tak, jest propozycja, dosłownie ona spłynęła we wrześniu bieżącego roku w ramach takiego Narodowego Programu Gotowości Obronnej. Przedstawił ją pan Mariusz Błaszczak i konkretne rozwiązania. Zobaczy pani, za czasów prawicy też zorganizowano Wojska Obrony Terytorialnej, krytykowane oczywiście wtedy przez koalicję. Okazały się te wojska strzałem przysłowiową dziesiątkę. I tutaj na bazie właśnie nawet tych spraw propozycja dla młodych ludzi, aby taki kurs 16-dniowy miał być realizowany, kończyłby się taki kurs egzaminem, przysięgą wojskową, właśnie tak jak organizowane były struktury obrony terytorialnej. Przez 5 lat uczestnicy mogliby mieć takie na przykład weekendowe szkolenia, żeby doskonalić się w tej technice. Oczywiście jakieś takie tematy to dotyczące oczywiście posługiwania się bronią, taktyka wojskowa, jakieś sytuacje związane z medycyną pola walki, no oczywiście łączność i tak dalej, i tak dalej. Także takich kilka nawet ścieżek tu zaproponował pan Błaszczak, taką ścieżkę wojskową, bo nie każdy, jedna osoba jest bardziej sprawna fizycznie, inna osoba jest bardziej mobilna w łączności, więc można by to było podzielić na takie ścieżki wojskowe, które by dana osoba mogła zrealizować i być właśnie przygotowana. To, co mówimy cały czas o tym i obecnie rządzący słabo to wykonują. Bardzo dużo finansów jest rezerwowanych i zabezpieczanych na obronność. Jest to dobre rozwiązanie, ale prócz zakupu militariów, to musimy jeszcze pamiętać o szkoleniach właśnie takich stricte wojskowych, które jest no, niezbędne. Bo
2: pani poseł, tylko czy to powinno być...
3: Szkolony żołnierz po prostu no, jest osobą, która jest taką sprawdzalną, tak?
2: Czy to powinno być obowiązkowe, bo pani doskonale wie, że mimo trudnych czasów, o których wszyscy wiemy, cały czas to jest niepopularne, żeby obowiązkowo ludzi szkolić. My się już odzwyczailiśmy od tego, żeby państwo nam narzucało jakieś obowiązki w sferze obronności. Chociaż mamy to zapisane w Konstytucji, że my jesteśmy zobowiązani do obrony swojej ojczyzny. Ale młodzi ludzie to już w ogóle chyba sobie nie wyobrażają takiego przymusu.
3: Pani redaktor, struktura geopolityczna się bardzo zmieniła i wydaje mi się, że właśnie nie. Młodzi ludzie już nie postrzegają to w granicach przymusu, obowiązku. Młodzi ludzie z pasją podchodzą do tego. Zobaczy pani, że w ostatnich latach też dzięki prawicy rozwinęły się szkoły, które są klasyczne.